Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend. Znajomymi Skrillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
1: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z Meloradiem Słupca na 102,9 FM. Tradycyjnie zaczynamy od magazynu reporterów, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy m.in. o zbliżającym się w Powidzu wydarzeniu z okazji przypadającego na początku lipca Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. A także sprawdzimy, co ciekawego przygotował na najbliższe tygodnie Wrzesiński Ośrodek Kultury. Na początku naszego magazynu zaglądamy do Powidza. Na początku miesiąca w Przybrodzinie rozegrano turniej Mistrzostw Polski w ramach Grand Prix siatkówki plażowej mężczyzn. O tym, co działo się podczas tego turnieju, opowiedział nam wójt gminy Powidz Jakub Gwit.
6: Była to pierwsza impreza seniorska, związkowa, organizowana przez gminę Powidz we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przypomnę, w zeszłym roku organizowaliśmy półfinały Mistrzostw Polski kadetów. W tym roku pierwsza impreza poważna seniorska. Dla Przybrodzina imprezy siatkarskie nie są obce, bo przypomnę, że to tutaj odbywa się jeden z najstarszych w Polsce turniejów plażówki. W tym roku 30. edycja ogólnopolskiego otwartego turnieju piłki siatkowej plażowej pod koniec lipca. Już teraz zapraszam. Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski został uroczyście otwarty w sobotni poranek. W tych otwarciu brał udział m.in. poseł na Sejm, pan Tadeusz Tomaszewski, ale także sołtys Przybrodzina, pani Halina Pankros, radna gminy Powidz Milena Miczyńska. Po wielu ciekawych spotkaniach, siatkówki na najwyższym poziomie, emocjonujące mecze, wspaniałe ataki, nie tylko siłowe, ale też techniczne i pełne poświęcenia obrony, dobrnęliśmy do meczy finałowych w niedzielę, w wyniku których ukształtowała się klasyfikacja generalna turnieju. I pierwsze miejsce wywalczyła para Igor Ciemachowski, Adam Sobstyl, reprezentująca Czarnków Gdańsk. Drugie miejsce para Wiktor Mielczarek, Paweł Pietkiewicz, Liczbark Welski, Olsztyn. Trzecie miejsce Marek Rogiński, Maciej Mozol z Gdyni. I czwarte miejsce, para Gracjan Nawrot, Mateusz Bidziński, Mrowino Zalasewo, więc wielkopolska para. MVP turnieju został zawodnik Adam Sobster. Nagrody finansowe oraz medale ufundowane zostały przez gminę Powidz. Statuetkę MVP przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej. Sędziami turnieju byli arbitrzy wyznaczeni przez Polski Związek Piłki Siatkowej, a sponsorami turnieju Przempol Ostrowite, Jadło w Plenerze, Krowa na Plaży w Przybrodzinie, restauracja i pizzeria nad jeziorem Przybrodzin, Bar Dziupla w Przybrodzinie, Wędzarnia Ryb Umarka, ulica Strzałkowska w Powidzu, Kamena Polanowo. Partnerami turnieju Klub Sportowy Siatkarski Powidz, Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury w Powidzu, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu.
5: Nasz rozmówca podsumował także finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd, w którym wzięli również udział uczniowie z powiatu słupeckiego.
6: Za nami finał główny konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd. Tegoroczna edycja konkursu to nawiązanie do wieloletniej tradycji organizowania konkursów wiedzy o samorządzie terytorialnym. Okres pandemii spowodował, że tamten konkurs został zawieszony. Organizatorzy, a więc Towarzystwo Samorządowe w Koninie z powiatem konińskim, postanowili podjąć próbę reaktywowania tego konkursu, na razie dla wschodniej Wielkopolski. I tak właśnie dla powiatów słupeckiego, Konińskiego, miasta Konina, powiatu tureckiego i kolskiego zorganizowano tegoroczną edycję, a 10 czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pod Koninem odbył się finał konkursu, do którego zakwalifikowało się 27 najlepszych uczniów wyłonionych spośród 133 uczestników etapu powiatowego. Pierwsze miejsce i nagrody z tego tytułu otrzymał Adam Dębiński, reprezentujący szkołę podstawową w Malanowie. Drugie miejsce dla Wiktorii Gajewskiej ze szkoły podstawowej numer 15 w Koninie. Trzecie miejsce dla Michała Gajdy ze szkoły podstawowej numer 1 w Kole. Szóstka w ogóle najlepszych uczestników otrzymała nagrody ufundowane przez sponsorów oraz organizatorów konkursu. Najlepszym uczniem z terenu powiatu słupeckiego w finale konkursu był Antoni Zamiatała ze szkoły podstawowej w Ciążeniu.
5: To był wójt Jakub Gwit. W naszej audycji pozostajemy w Powidzu. Przed nami bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych, którzy stacjonują w miejscowej bazie lotnictwa transportowego. Z okazji zbliżającego się święta niepodległości Stanów Zjednoczonych czeka nas impreza Heat Wave on the Lake. O tym, co ciekawego przygotowano w programie tegorocznej imprezy, opowiedział nam dyrektor Miejscowego Domu Kultury Robert Czechorowski.
7: Po raz kolejny już wspólnie z żołnierzami będziemy świętować odzyskanie niepodległości właśnie przez Stany Zjednoczone. Jednak w tym roku świętować będziemy już 30 czerwca, a nie 4 lipca, tak jak wypada to święto prawidłowo, ze względów tutaj właśnie organizacyjnych, ponieważ wielu żołnierzy 4 lipca świętuje w własnym zakresie, wyjeżdża poza teren Powidza, zwiedza Polskę, inne kraje. No więc 30 czerwca będą na miejscu, więc będziemy mogli wspólnie świętować to wydarzenie, a świętowanie będzie bardzo ogromne, ponieważ już zaczynamy od godziny 18:00. Wystąpi orkiestra górnicza z Konina, zespół amerykański śpiewający utwory nurtu pop, rock, więc zabawa będzie dla każdego. Oczywiście różne gry, zabawy przygotowane przez USO, czyli taki jakby, ja to się śmieję, mówię, dom, amerykański dom kultury, czyli jakby głównych też organizatorów i MWR. No, a oczywiście nasze świętowanie zakończy pokaz sztucznych ogni nad jeziorem, więc znowu będzie oprawa znakomita tego wydarzenia na zakończenie, ponieważ wiemy, jak to Amerykanie świętują swoje jubileusze właśnie pokazem sztucznych ogni i taki też pokaz się odbędzie wieczorem na plaży łazienki.
5: Oprócz tych muzycznych akcentów możemy spodziewać się dodatkowych atrakcji.
7: Tak, będą dodatkowe atrakcje, będzie można spróbować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Powic. Będzie można wziąć udział w popularnej jakby zabawie, gdzie będzie się siedziało na specjalnym krzesełku, pod którym będzie zbiornik z wodą. Jeżeli dana osoba trafi w punkt, wtedy osoba siedząca na tym zbiorniku wpadnie do wody, wykąpie się, więc też takie, jak znamy to z amerykańskich różnych pikników, takie coś też będzie. No oprócz tego właśnie zabawa, wspólna integracja, tańce i wspólne świętowanie.
5: Tak jak pan tutaj pełni funkcję dyrektora Domu Kultury w Powidzu, ma pan do czynienia z tymi amerykańskimi żołnierzami. Można powiedzieć chyba śmiało, że zadomowili się tutaj w Powidzu na dobre.
7: Tak, zadomowili się na dobre. Z rozmów wynika, że im się podoba w Polsce, więc też nas to cieszy, że Polska jest krajem lubianym przez osoby z zewnątrz, że też właśnie jest tak, że wspólnie chcą też się integrować i to dochodzi, do tego dochodzi, ponieważ często wspólnie właśnie z żołnierzami amerykańskimi organizujemy różne wydarzenia dla mieszkańców, turystów, gdzie też chętnie mieszkańcy biorą w tym udział, żołnierze również, dlatego też jak najbardziej im się podoba i są zadowoleni, że są właśnie tutaj u nas w Powidzu nad pięknym jeziorem powickim.
5: Mówił dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski. Na koniec odwiedzimy Wrześnie, gdzie również szykuje się sporo wydarzeń kulturalnych. Coś dla siebie znajdą seniorzy, miłośnicy śląskich szlagierów i fani muzyki jazzowej. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma.
8: Przed nami 9 wrzesiński tydzień seniora. Zaczynamy 29 czerwca. Jakby cały tydzień opiera się na takim bardzo bogatym programie, gdzie będą wycieczki, seanse filmowe, zajęcia na basenie, zajęcia fitness, jakieś warsztaty, masaże, ale również koncerty w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. No i tak chronologicznie w poniedziałek koncert Katarzyny Żak, we wtorek koncert Andrzeja Jagodzińskiego z zespołem, w środę Barbara Parzęczewska, w czwartek Mateusz Teskiewicz i zakończymy cały cykl występem Wind Camera Orchestra.
5: Czyli jednym słowem coś dla ciała, tak jak pani mówiła, masaże między innymi, zajęcia fitness, ale też coś dla ducha, czyli te muzyczne akcenty.
8: Tak, dokładnie, ta oferta jest nie tylko kulturalna, ale również, tak jak pan wspominał, coś dla ciała. Myślę, że z tej oferty można wybrać dla każdego coś, co będzie go interesowało.
5: Przejdźmy dalej. Kolejne wydarzenie, które tutaj organizujecie, to Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze. To nawet nie tyle wydarzenie, co cykl wydarzeń, bo to jest cykl koncertów. Proszę opowiedzieć co nieco o tym projekcie cyklu koncertów.
8: Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze to taki nasz sztandarowy, wakacyjny cykl skierowany do mieszkańców Wrześni, cieszący się bardzo dużym powodzeniem wśród widowni. No i nie mogło go też zabraknąć w tym roku. Także w każdą niedzielę od 5 lipca o godzinie 18 będą się odbywały koncerty gwiazd z kręgu właśnie tejże muzyki. W tym roku będzie to o tyle jakby może zaskakujące i troszeczkę inne, dlatego że scena i budynek amfiteatru są w tej chwili w remoncie, ale na czas tych naszych wakacyjnych występów wybudujemy specjalną plenerową scenę, tak aby te koncerty mogły się odbywać w takim miejscu, w którym zawsze się odbywały, no i pewnie nadal będą się odbywać.
5: To wystąpi podczas tegorocznego cyklu Śląskich Szlagierów?
8: Zaczniemy koncertem Bogdana Szymańczaka i Aliny Małachowskiej, a potem kolejno Kasia Lorenc, Mateusz Troll i przyjaciele, Jessica, Paweł Gołecki, Tomasz Calicki, Maszkiety i na zakończenie cyklu Mariusz Kalaga.
5: Co warto podkreślić, wstęp na te koncerty jest darmowy.
8: Tak, wstęp jest wolny, także zapraszamy wszystkich chętnych.
5: Czyli mamy Śląskie Szlagiery, ale mamy też coś dla osób, które uwielbiają muzykę jazzową, czyli piątki z jazzem. I tutaj też mamy cykl interesujących koncertów.
8: Tak, piątki z jazzem i nie tylko. To też impreza ciesząca się dużym powodzeniem wśród naszych słuchaczy. Po raz drugi ten cykl koncertów zostanie zorganizowany na terenie zielonym przy ulicy Wrzosowej. I tak w każdy piątek, począwszy od 10 lipca o godzinie 20, zapraszamy wszystkich na Wrzosową na te koncerty. Zaczniemy koncertem Marysi Sadowskiej. Potem wystąpi Ambitus z Tribute to Queen. Następnie Agnieszka Wilczyńska, Adam Kalinowski, Mateusz Gawenda Trio, Warszawskie Kombo Taneczne pod kierunkiem Jana Młynarskiego, Krystyna Stańko i na zakończenie Julian Mere.
5: Tutaj tak jak podobnie w przypadku poprzedniego cyklu też mamy wstęp wolny na te koncerty. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo to jest część oczywiście tej oferty. Rozumiem, że też macie przygotowane w zanadrzu coś dla tych najmłodszych na ten okres wakacyjny.
8: Tak, dla najmłodszych też mamy przygotowane spektakle, bo będą to spektakle dla dzieci. Będą się odbywały we wtorki, lipca i sierpnia. Zawsze o godzinie 10, także zapraszamy wszystkich chętnych.
5: Dla Was jako ekipy Wrzesińskiego Ośrodka Kultury jest to dosyć intensywny czas, dużo pracy przy tych imprezach. I czego Wam tutaj życzyć na ten okres wakacyjny?
8: Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o te imprezy plenerowe, to pogody. Więc abyśmy tutaj mogli te koncerty plenerowo zorganizować pod chmurką bez jakichś anomalii pogodowych. No i tyle. Jakby to jest dla nas kluczowe i najważniejsze, a my możemy tylko życzyć widzom udanych koncertów.
5: Mówiła dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. A naszą audycję zaczynamy od tematu nagrania, które zbulwersowało mieszkańców Słupcy. Na krótkim nagraniu opublikowanym na jednej z facebookowych grup zarejestrowano zachowanie grupki młodzieży, która nie wiedzieć czemu postanowiła spożytkować swoją skumulowaną energię na zniszczeniu tabliczki na placu zabaw. To nagranie wywołało nie tylko burzę, ale również zainteresowało policjantów z miejscowej komendy. O szczegółach mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
9: Po otrzymaniu nagrania, które zostało również opublikowane w internetowym komunikatorze, policjanci z Komendy Powiatowej Policji Słupcy podjęli czynności wyjaśniające w tej sprawie. Materiał dotyczy zdarzenia na terenie osiedla Niepodległości, gdzie doszło m.in. do uszkodzenia tabliczek informacyjnych oraz zaśmiecania terenu. Spółdzielnia mieszkaniowa, będąca właścicielem terenu, złożyła zawiadomienie dotyczące zniszczenia mienia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za to zachowanie.
5: To była młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. A teraz wiadomość, która zdecydowanie ucieszy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W Słupcy oficjalnie otwarto nowy plac zabaw, o którym opowiedział nam burmistrz Jacek Sztab. Posłuchajmy.
10: W tym roku poza życzeniami, które zawsze składamy naszym najmłodszym mieszkańcom Słupcy, czyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka, mamy także dodatkowy ważny akcent, bo oddaliśmy nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Można powiedzieć, że wykonaliśmy kolejne zadanie w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Projekt pod nazwą Liczy się każde dziecko, edukacja włączająca w gminie miejskiej Słupca. Tym razem jest to zadanie związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tak jak już wspomniałem, to ten plac zabaw powstał przy przedszkolu numer 1. Podczas realizacji zadania wykonaliśmy roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię, tak żeby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. Plac zabaw wyposażyliśmy w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką spinaczkową oraz huśtawką, tak zwane bocianie gniazdo. Koszt realizacji całej inwestycji to jest ponad 178 tysięcy złotych. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się tą inwestycję zrobić. Oby ten nowy plac zabaw był dla dzieci przestrzenią pełną uśmiechu, niezapomnianych chwil, bo wiadomo, że jak dziecko się śmieje, to cały świat się śmieje i na tym nam bardzo, bardzo zależy. A w tej chwili poza taką edukacją typowo umysłową, dzieci będą mogły też edukować się podczas zabawy na placu zabaw, nabyć trochę ruchu, uśmiechu, radości i wspólnej integracji.
5: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Przenosimy się do Słupeckiej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która zorganizowała powiatowy konkurs literacki Mosty między pokoleniami. Konkurs ten był adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. A o jego szczegółach opowiedziała nam dyrektorka naszej biblioteki Anna Karpińska.
11: 25 maja wręczyliśmy nagrody laureatom powiatowego konkursu literackiego Mosty między pokoleniami. W tym konkursie wzięli udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z powiatu oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Celem tego konkursu było podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz ukazanie wartości relacji rodzinnych, a także twórczego spędzania wolnego czasu. Wpłynęło prawie 30 prac. Jak na konkurs literacki wydaje mi się, że to jest dużo. Pracę oceniała polonistka pani Joanna Fałdzińska z polonistka zespołu Szkół Ekonomicznych Słupcy i wspólnie postanowiliśmy nagrodzić czterech laureatów w kategorii szkół podstawowych oraz trzech w kategorii szkół ponadpodstawowych. W pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Jakub Szkudlarek ze szkoły podstawowej w Cieniu Zabornym. Miejsce drugie Anna Kwaśniewska ze szkoły podstawowej w Kotuni. Trzecie miejsce Lena Stachowska ze Szkoły Podstawowej w Zagórowie oraz czwarte miejsce Amelia Szygenda ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Matuszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Drugie miejsce Nikola Kanafa również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i trzecie miejsce również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Adam Kujawa. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Jak powiedziała oceniająca pracę pani Anna Fałdzińska, prace były na wysokim poziomie. Trudno było wybrać te najlepsze, ale udało się, a ponieważ jest to konkurs, mogliśmy nagrodzić tylko tyle prac. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział i książki, natomiast laureaci nagrody, które mam nadzieję będą cieszyły ich przez długi okres.
5: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. A teraz czas na nietypową sondę. 1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich najmłodszych, czyli Dzień Dziecka. Podobno każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i każdy z nas mimo upływu lat ma swoje ulubione bajki. I właśnie z najmłodszymi z przedszkola Kreskówka w Słupcy porozmawialiśmy na temat ich ulubionych bajek. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nam przedszkolaki z grupy Tropiciele. Jak masz na imię?
12: Tymon.
5: Jaka jest twoja ulubiona bajka?
12: Sipatioj.
5: Zapraszam cię, jak masz na imię, powiedz.
12: Gaja.
5: Powiedz mi, Gaja, a ty jaką bajkę lubisz?
12: Gabi.
5: A jaką postać najbardziej lubisz? Tytułowa Gabi, czy jakaś inna postać z tej bajki?
12: Pandusia.
5: I powiedz, jak masz na imię?
12: Wojtek.
5: Powiedz mi, Wojtek, a ty jaką bajkę lubisz?
12: Spider-Man.
5: Spider-Man, super. Ekstra. Kogo my tu mamy dalej? Dziękuję ci.
13: Peppa.
5: Peppa, super. Świnka Peppa.
12: Psi Patrol.
5: Też Psi Patrol. Okej, okay. A jaka postać z tej bajki?
12: Sky. Spidey'ego.
5: Okej, okay, super. A jeszcze jak masz na imię, powiedz?
12: Nikodem.
5: Nikodem, super. Dziękuję ci pięknie. Powiedz mi, jak masz na imię?
14: Adam.
5: Powiedz, Adam, a ty jaką bajkę lubisz najbardziej?
14: Ja Blue lubię.
5: Okej, okay, Blue. I którą postać z tej bajki? Tytułową Blue, czy kogoś innego lubisz?
14: Nego.
15: Okej.
5: Okay. Super. Dziękuję ci.
16: Co, lubisz Binga? Tak powiedziałeś. Mhm.
5: Okej. Okay. Dobrze. I jak masz na imię?
12: Lucek.
5: A ty jaką bajkę lubisz, mi powiedz?
12: Psipatlon.
5: Też Psipatlon. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
12: Rocky.
5: Cześć, jak masz na imię?
17: Kuba Maksikowian.
5: Powiedz mi, ty jaką bajkę lubisz, Kuba?
17: Minecraft.
5: Jak masz na imię, powiedz?
17: Simon Dąbrowski.
5: Jaką bajkę lubisz?
17: Lubię o czołgach.
5: Jak masz na imię, powiedz?
18: Jakub Potecz.
5: Powiedz mi, Kuba, jaką ty lubisz bajkę najbardziej?
18: Binga.
5: Powiedz mi, jak masz na imię?
17: Kacper jest.
5: Powiedz, Kacper, twoja ulubiona bajka, jaka to bajka?
17: Samochody.
5: Cześć, jak masz na imię?
18: Nela.
5: Jaka jest twoja ulubiona bajka, Nela?
18: Ella.
5: Cześć, jak masz na imię?
18: Bartosz.
5: A twoja ulubiona bajka?
18: Psipatron.
5: A twoja ulubiona postać z tej bajki?
18: Chase.
5: Jak masz na imię, powiedz?
18: Chorlia Pochory.
5: Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona bajka, jaką lubisz najbardziej?
18: Elza.
5: Cześć, jak masz na imię?
18: Bajankę.
5: Jaką bajkę lubisz najbardziej oglądać?
18: Piesięcie zagadki.
5: Zwierzęce zagadki, tak? Powiedz mi, Ignacy, jaką bajkę lubisz najbardziej?
18: Gumisia.
5: O, super. A masz tam jakąś ulubioną postać w tej bajce?
18: Bunia.
5: To byli najmłodsi z przedszkola Kreskówka w Słupcy. A na sam koniec kołaczkowo i przypomnienie ważnej wiadomości dla wszystkich miłośników biegania. Już 12 lipca odbędzie się kolejna edycja biegu o Złoty Kłos. W internecie cały czas prowadzone są zapisy, a o szczegółach opowiada zapalony biegacz i zarazem dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel.
19: Dopowiem może, że edycja 43. już tego biegu, to jest bieg z najdłuższą tradycją w gminie Kołaczkowo. Bieg odbędzie się 12 lipca. Zapisy już ruszyły. Te zapisy ruszyły dużo wcześniej niż rok temu. To była sugestia ze strony uczestników, żeby z tymi zapisami wystartować wcześniej, więc w tym roku jest to prawie że 3-miesięczne wyprzedzenie. Wiele nowości, począwszy od firmy, która prowadzi zapisy. W tym roku po raz pierwszy będzie to firma spod Słupcy. Firma wygrała w wyniku zapytania ofertowego, oferuje nam dużo ponad to, co mieliśmy do tej pory. Wspomnę tylko o tablicy świetlnej z wynikami. Każdy biegacz i każdy uczestnik marszu Nordic Walking będzie mógł się sfotografować przy tej tablicy ze swoim wynikiem. Nowa trasa przede wszystkim, trasa, gdzie rezygnujemy z kilometrowej pętli po Kołaczkowie i powodów tej decyzji jest kilka. Nie ukrywam, że jednym z ważniejszych jest ułatwienie sobie życia. Nam jako organizatorom do tej pory musieliśmy występować o pozwolenia do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako że krótki odcinek trasy do tej pory bezpośrednio graniczył z drogą wojewódzką. Byliśmy skazani na łaskę właśnie urzędników z Poznania. Rezygnujemy z tej pętli, rezygnujemy z tego odcinka, wydłużamy trasę, ten kilometrowy odcinek w kierunku Budziłowa. W samym Budziłowie ma powstać strefa kibica. Dzięki temu ta trasa będzie i szybsza, i bezpieczniejsza, o czym jestem święcie przekonany. Biegowi, podobnie jak w zeszłym roku, będzie towarzyszył marsz Nordic Walking na trasie ponad 5-kilometrowej. Ten marsz bardzo fajnie nam się przyjął rok temu i też zmieniliśmy zapis. W tym roku dopuszczamy do Nordic Walking absolutnie wszystkich, łącznie z dziećmi. Sprawdziłem nawet z ciekawości, jak to wygląda. Do tej pory najmłodsza uczestniczka, która się zapisała, ma lat 11. W naszym takim ambitnym założeniu chcielibyśmy, by startowały w tym marszu dzieci razem z rodzicami, razem z dziadkami. Zwiększyliśmy też liczbę uczestników tego marszu do 70. W przypadku biegu jest to 230 uczestników, więc w sumie jesteśmy przygotowani na 300 uczestników tutaj w Kołaczkowie. Trasa biegu, tak jak co roku, 10 km. W przypadku marszu Nordic Walking jest to 5,2 km, jeśli się nie mylę.
5: Powiedzmy jeszcze, gdzie tutaj wszystko będzie się odbywało, czyli start meta, w którym miejscu są zlokalizowane i do kiedy biegacze mogą zgłosić się do udziału w tym biegu.
19: Zapisy będą trwały w zasadzie do samego końca. Warto śledzić stronę dostartu.pl. Tam te zapisy są prowadzone. Chcemy po prostu mobilizować mieszkańców, żeby brali udział w tych naszych różnych aktywnościach. Z ciekawostek mogę też jeszcze dodać, że medal będzie tradycyjny, będzie nawiązywał do nazwy. To będzie na awersie złoty kłos, a na rewersie ślad buta odbity w zbożu, medal wykonany w technologii 3D. Jeśli będzie tak efektowny jak projekt, to jestem dziwnie spokojny o odbiór. Mogę też jeszcze dodać tytułem małej zachęty, że w pakiecie startowym po raz pierwszy znajdzie się miód, bo to też mam wrażenie, że ładnie nam będzie nawiązywało do nazwy biegu. Miód zostanie ufundowany przez rodzinne gospodarstwo pasieczne Staszak ze Spławia, tutaj nasze lokalne. Start i meta oczywiście w Kołaczkowie przed Pałacem Reymonta. Z Kołaczkowa uczestnicy obierają kierunek na Wszembusz. Uczestnicy marszu Nordic Walking z Wszemboża w zasadzie wracają do Kołaczkowa, natomiast uczestnicy biegu biegną dalej w kierunku Budziłowa, tam jest Agrawka, przez Wszembóż wracają do Kołaczkowa. Finisz przed Pałacem Reymonta, tak jak powiedziałem.
5: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Można śmiało powiedzieć, że lato rozgościło się na dobre. Jednak w prognozie pogody, jak w piosence Anity Lipnickiej, wszystko się może zdarzyć. A na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM zaprasza Tomasz Barylski. Na początku naszej audycji zaglądamy do Zagórowa. Już w niedzielę 5 lipca czeka nas tam wyjątkowa impreza. Będzie to powitanie lata. Gwiazdą tegorocznej imprezy jest zespół Łydka Grubasa. Na scenie nie zabraknie również lokalnych artystów, a także stoisk lokalnych kół gospodyń wiejskich i innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. O tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowiedział nam dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parus.
15: To powitanie lata to jest jedna z największych imprez gminnych, która aktywizuje przede wszystkim panie, ale też panów z koła gospodyń wiejskich, bo pamiętajmy o tym, że za sukcesami KGW też stoją mężowie, partnerzy, pań, bo przecież ktoś musi te stoiska rozłożyć, ktoś musi je złożyć, ktoś musi koordynować dowóz wiktuałów. Ale tak, to jest duże wydarzenie, nie tylko oczywiście kulinarne, bo tak, ale także artystyczne. A gwiazdą tegorocznego powitania lata jest zespół Łydka Grubasa, który cieszy się dużą popularnością wśród słuchaczy muzyki i dance, i muzyki rozrywkowej, rockowej. I jak co roku będą także artyści lokalni, czyli podmioty artystyczne związane tutaj z Domem Kultury i nie tylko. Mam tutaj na myśli i orkiestrę, Miejską Orkiestrę Dentom OSP Zagórów, Mażoretki, chór Bella Flow, zespół Sunday, zespół Loving Life, a także panów Jerzego Pieszaka i profesora Ryszarda Piotrowskiego z grupy Zagórów, którzy będą prezentować muzykę szczególnie upodobaną przez pokolenie 60+ w gminie Zagórów. No i oczywiście DJ-e na koniec po głównej gwieździe wieczoru, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, ale także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tutaj z panem burmistrzem, jeśli chodzi o aktywizację i działania miejscowych kół gospodyń wiejskich, które są, można powiedzieć, taką perłą w koronie na każdej dużej uroczystości, imprezie organizowanej w gminie Zagórów, bo to nie tylko są wydarzenia typu powitanie lata, pożegnanie lata, ale to są również jarmarki bożonarodzeniowe, pikniki profilaktyczne, również święto młodych organizowane przez proboszcza. Więc mamy taką informację zwrotną od kół, że przygotowują dania, które już są tutaj znane w naszym środowisku lokalnym, ale także nowe specjały z kuchni regionalnej. No wszystkie ręce na pokład, to jest takie tutaj nasze powiedzenie i cieszymy się tutaj z władzami samorządowymi i ze środowiskiem lokalnym, że wspólnie mieszkańcy Zagórowa przygotowują to wydarzenie, tym samym witając wakacje, witając lato, więc wszystkich Państwa zapraszam tutaj w imieniu Pana Burmistrza, w imieniu współorganizatorów. 5 lipca, niedziela, czyli czas wolny od pracy dla większości, w godzinach od 15 do 1 w nocy cały czas atrakcje i artystyczne, wokalne, taneczne i atrakcje kulinarne, więc zabierajcie Państwo rodziny, sąsiadów, przyjeżdżajcie, będzie można spędzić świetnie ten czas letni w miejscu takim też wyjątkowym, bo na dużym boisku obok szkoły Kostaneckich, obok szkoły podstawowej, to boisko tak naprawdę jest dużą, zieloną, wspaniałą łąką, usytuowaną blisko lasów. Jest to miejsce bardzo bezpieczne, miejsce zielone, będą leżaki, można naprawdę przycupnąć, odpocząć blisko natury wśród fajnych ludzi. Serdecznie Państwa zapraszamy.
5: I tak jak tutaj mówiłeś, to hasło wszystkie ręce na pokład. Powiedz proszę, jako dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, to jest naprawdę bardzo pozytywna wartość mieć tak zaangażowane podmioty, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które aktywnie włączają się w organizację takich imprez.
15: Tak, no najlepsza jest praca zespołowa, praca zbiorowa, gdzie włączają się różne podmioty, instytucje, stowarzyszenia, KGW, artyści i z tej całej układanki no, powstaje jakby smakowite danie, że tutaj nawiążę do kulinariów. No mamy tutaj niebywałe szczęście i też o tym często pan burmistrz z panem przewodniczącym Rady Miejskiej mówią, że po prostu w gminie Zagórów są aktywiści, którzy lubią działać dla innych, lubią poświęcać czas wolny, czują ogromną satysfakcję właśnie z uczestniczenia w różnych wydarzeniach realizowanych w gminie Zagórów, tym samym też promując tę gminę, ale chcę także nadmienić, że no praktycznie wszystkie koła gospodyń wiejskich uczestniczą w różnych konkursach kulinarnych na niwie i wojewódzkiej, ale także ogólnopolskiej, więc to jest ogromna siła, ogromny potencjał i zawsze jesteśmy tutaj pełni podziwu, szacunku i te także kierujemy podziękowania właśnie dla pani, panów z tychże kół, dla osób, którym się zwyczajnie chce, mówiąc kolokwialnie, chce się działać, a jest to praca bardzo żmudna i wyczerpująca, bo te dania trzeba przygotować, trzeba je przywieźć, trzeba je oczywiście sprzedać, trzeba jeszcze dogotować to, czego braknie, a niejednokrotnie zdarza się tak, że dane stoisko wyprzedaje cały asortyment i panowie dowożą nowe dania, które są przygotowywane na miejscu. Trzeba takie stoisko oczywiście zainstalować, przygotować, bo te stoiska są bardzo przygotowane pod klienta, że się tak wyrażę, pod gościa, może to jest właściwsze słowo, czyli mamy tutaj do czynienia z ławkami, z ławostołami, z dekoracjami. To wszystko wygląda jak na jakimś włoskim filmie po to, aby goście mogli usiąść i skosztować tych specjałów. No i oczywiście na koniec, kiedy już ludzie idą do domu, sobie do cieplutkiego domu, do cieplutkiego łóżka.
5: Ktoś musi to po prostu posprzątać.
15: No to ci Państwo z czołówkami na czołach, na głowach sprzątają te wszystkie wszystkie deinstalują te stoiska i wracają do domów jako ostatni, przyjeżdżają jako pierwsi, wracają jako ostatni, mając z tego ogromną satysfakcję i myśląc już podczas danej imprezy o tym, co będzie dalej, gdzie będą działać dalej, więc tutaj naprawdę słowa podziwu, ale także biorąc pod uwagę współczesny kontekst angażowania się w życie społeczne, poświęcania swojego cennego czasu na rzecz środowiska lokalnego, no trzeba powiedzieć, że te działania, te zachowania są jakby jakimś wzorem i są ze wszech miar godne podziwu, zwyczajnie, tak? Bo tylko dzięki takiemu zaangażowaniu mieszkańców w naszej gminie możemy kreować różne wydarzenia, tak? I to z dużym powodzeniem, bo otrzymujemy liczne informacje zwrotne, że te wydarzenia organizowane w gminie Zagórów są wydarzeniami przygotowanymi na bardzo wysokim poziomie.
5: Tak jak wspominałeś, na scenie zaprezentuje się gwiazda, czyli Łydka Grubasa, ale też przede wszystkim wystąpią tutaj lokalni artyści, lokalne podmioty działające przy miejsko-gminnym ośrodku kultury. To też jest takie wyróżnienie dla tych młodych adeptów, że ich praca, ich starania mogą zostać docenione na forum podczas takiej miejsko-gminnej imprezy.
15: No tak, no przecież edukacja artystyczna, występowanie, to jest jakby cały proces przygotowywania występu i jeśli mamy powitanie lata, jest duża profesjonalna scena, to jest miejsce idealne, aby te podmioty artystyczne, lokalne, które działają tutaj przy Domu Kultury, mogły się zaprezentować. I to jest takie też święto naszych lokalnych artystów, naszej lokalnej kultury. Orkiestra wspomniana przeze mnie, która działa 126 lat w gminie Zagórów, grupa fantastycznych tancerek, majoretek, chór Bella Flow, lokalny zespół Sunday, nasz gościnny zespół zaprzyjaźniony, pyzdersko-zagórowski Loving Life, wcześniej także na poprzednich imprezach zespół Kostanecki Band i nasi rodzimi miejscowi wokaliści, kompozytorzy, czyli pan Jerzy Pieszak, pan profesor Ryszard Piotrowski. Ci wszyscy artyści poświęcają mnóstwo czasu na próby, prace, przygotowywanie repertuaru, ćwiczenie w ten taki, można powiedzieć, zwyczajny dzień. No i wtedy, kiedy jest dana uroczystość, dane wydarzenie w gminie Zagórów, mają okazję zaprezentować tę swoją pracę.

0: pozycję społeczną i są nam zwyczajnie potrzebni, bo dzięki nim my możemy wypoczywać i bawić się na tych wszystkich uroczystościach.
1: Kończąc już naszą rozmowę, chciałbym Cię poprosić, a raczej zapytać, dlaczego warto wziąć udział w tym powitaniu lata w Zagórowie?
0: Przede wszystkim warto wziąć udział, dlatego że jest to inicjatywa lokalna, inicjatywa oddolna, organizowana tutaj przez władze samorządowe, instytucje, stowarzyszenia, podmioty. Tu jeszcze nie wspomniałem o motocyklistach, którzy także są z nami, o wędkarzach. Tu jeszcze jest wiele innych podmiotów, których po prostu nie wymieniłem, ale z tego powodu, że mamy tutaj ograniczony czas antenowy. Więc każda inicjatywa oddolna, lokalna, regionalna jest cenna, bo związana z bardzo dużym nakładem pracy. Przyjdźcie Państwo i obejrzyjcie efekt tej pracy.
1: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A na koniec zaglądamy do Słupcy. W ostatnim czasie Urząd Miejski pochwalił się dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te pieniądze? O tym opowiedział burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
2: Słupca z kolejnym dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Złożony przez nas wniosek pod nazwą Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie miejskiej Słupca w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10, sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, zakwalifikował się do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi ponad 730 tysięcy złotych, w tym 568 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Natomiast całkowita wartość projektu to 812 tysięcy złotych. Projektem zostaną objęte wszystkie przedszkola, dla których organem prowadzącym jest nasze miasto. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na terenie naszego miasta. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby dzieci objętych dodatkowymi formami wsparcia edukacyjnego, podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli uczestniczących w projekcie, a także poprzez doposażenie placówek w pomocy dydaktycznej i dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb realizowanych zajęć, a także do poprawy warunków ich prowadzenia. Okres realizacji projektu od 1 września tego roku do końca sierpnia 2028 roku.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
4: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczny wycisk. Wycinanie, formowanie elementów.
1: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
5: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta

0: pokazuje m.in. układ miasta z murami obronnymi, 4 bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
2: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
2: Głównie były to 2 książki na temat historii Słupcy. Jedyne 2. Więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
1: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
2: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
2: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
2: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są 2 figurki drukowane 3D. ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
2: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
2: Jak najbardziej. Znaczy, to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
2: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
2: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
2: Tak, są, na szczęście są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
2: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
2: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
2: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy, Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Z ulubioną stacją radiową żaden upał nam nie straszny. Dlatego zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się jak zawsze Tomasz Barylski. Nasz dzisiejszy magazyn zaczynamy od wizyty w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Zbliżający się okres wakacyjny to intensywny czas dla naszej biblioteki, która przygotowuje bardzo ciekawą ofertę z myślą o tych najmłodszych. O szczegółach opowiedziała nam dyrektorka Anna Karpińska.
2: Zawsze mamy coś przygotowanego. Tym razem zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w tegorocznych wakacjach z biblioteką. Przygotowaliśmy bogaty program zajęć na lipiec i sierpień, łączący zabawę, kreatywność, naukę i czytanie. W programie znalazły się m.in. warsztaty z klockami Lego i głównie postawiliśmy na klocki Lego, ponieważ co roku te zajęcia cieszą się ogromną popularnością, dlatego mamy ich w tym roku więcej. Zajęcia z kodowania i robotyki, kreatywne spotkania plastyczne, szycie, tworzenie biżuterii, kolaże z liści i kwiatów, a także wyjątkowe warsztaty naukowe z Kids Lab. I tutaj dzieci będą mogły wziąć udział w herbacianym laboratorium, gdzie będą eksperymentować, tworzyć i odkrywać tajemnice herbaty, ale także w warsztatach kuchni molekularnej, czyli od czekolady do żelków. Nie zabraknie również uwielbianej przez najmłodszych bańkologii, czyli kolorowych zabaw z bańkami mydlanymi. Na uczestników czekają także zajęcia pod hasłami śmieciaki, potworniaki, magia oceanu, wakacje z kracikiem, pocztówka z wakacji, czyli mali konstruktorzy przyszłości i tworzymy własną grę. Przez całe wakacje będzie również można korzystać z bibliotecznych stref aktywności, a więc klubu gier planszowych, strefy dla młodzieży, strefy gier wyposażonej w PlayStation, Nintendo, VR i piłkarzyki oraz przestrzeni do czytania i rodzinnego spędzania czasu. W wakacyjnej ofercie oczywiście znajdą się również propozycje dla całych rodzin, więc zachęcamy do udziału w Queście. Edward Fischer o Słupcu opowiada, który pozwala odkrywać historię miasta poprzez rozwiązywanie zagadek i wykonywanie kolejnych zadań podczas spaceru po Słupcy. Natomiast podczas Wawrzynek Słupeckich wspólnie z Urzędem Miasta zaprosimy mieszkańców do udziału w mobilnej grze terenowej Słupca Miasto Wygodne, która w atrakcyjny sposób połączy zabawę z poznawaniem miasta, jego ciekawych miejsc, no i oczywiście nagrody. Tradycyjnie zapraszamy także do udziału w akcji Paszport Czytelniczy, która zachęca dzieci i młodzież do podróżowania po świecie literatury. Mamy dwie kategorie wiekowe, dla dzieci ze szkoły podstawowej i dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. Paszport jest do pobrania w bibliotece i za każdą aktywność literacką, czyli wypożyczenie konkretnej książki i wykonanie zadań, które na tym paszporcie są umieszczone. Na koniec czekają oczywiście nagrody, także zachęcamy serdecznie, tym bardziej, że w tym roku udało nam się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki, projekt Między Okładkami, i jesteśmy w stanie kupić atrakcyjne nagrody właśnie za wykonanie wszystkich zadań w ramach tego paszportu czytelniczego. Zapisy oczywiście na zajęcia lipcowe już trwają, liczba miejsc jest ograniczona, natomiast zapisy na zajęcia sierpniowe ruszą po połowie lipca. Także zachęcamy serdecznie. Oczywiście wszelkie informacje z konkretnymi datami i godzinami można znaleźć na stronie internetowej biblioteki i Facebooku.
1: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Zmieniamy temat i zaglądamy do słupeckiego ratusza. W ostatnich dniach nasz Urząd Miejski poinformował o zawarciu porozumienia z Urzędem Pracy. O szczegółach tego porozumienia opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
3: W celu zwiększenia skuteczności działań w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy na rzecz mieszkańców Słupcy, zawarliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupcy porozumienie o współpracy. Porozumienie to zakłada wspólne działanie na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność na terenie naszego miasta i poszukują pracowników, jak i na rzecz mieszkańców chcących aktywizować się zawodowo. Działania będą ukierunkowane na skuteczniejsze docieranie do mieszkańców potrzebujących wsparcia, organizację programów aktywizacyjnych, szkoleń i inicjatyw sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Współpraca pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi i programów wspierających proces zatrudnienia. Liczymy oczywiście na owocną współpracę przynoszącą wymierne korzyści dla naszego społeczeństwa.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Kołaczkowa. Okres letnich wakacji to również intensywny czas dla Gminnego Ośrodka Kultury, który oprócz propozycji dla najmłodszych przygotowuje także inne imprezy i wydarzenia. Nie zabraknie tradycyjnego biegu o Złoty Kłos, a także bardzo ważnego gminnego święta, czyli dożynek. O szczegółach tego, co będzie działo się w Kołaczkowie, opowiedział nam dyrektor GOK Tomasz Szternel.
4: Przede wszystkim z naszą ofertą wakacyjną dla dzieci ruszamy od 1 lipca. Chcieliśmy, żeby dzieciaki po zakończeniu roku szkolnego miały te kilka dni dla siebie, kilka dni resetu. Program wynika troszeczkę z moich doświadczeń też zeszłorocznych. Wsłuchaliśmy się w oczekiwania dzieciaków. Jest dużo atrakcji, że tak powiem, wyjazdowych, ale są też zajęcia na miejscu i w tym roku stworzyliśmy coś takiego jak dni tematyczne i będą to kinowe poniedziałki, sportowe wtorki, twórcze środy, biblioteczne czwartki, wyjazdowe piątki i plus atrakcje weekendowe. Na razie na swojej stronie internetowej opublikowaliśmy harmonogram imprez, jeśli chodzi o dwa pierwsze wakacyjne tygodnie i w ramach tej naszej oferty odbędzie się między innymi spotkanie z panami, którzy hodują lotopałankę. To jest nic innego jak torbacz australijski, bardzo wdzięczne zwierzątko. Spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy, na które zresztą bardzo serdecznie zapraszamy. Ciekawą pozycją, myślę, będzie wyjazd do stajni Bierzglinek, gdzie będzie można pojeździć konno, gdzie będzie można przejechać się bryczką, plus atrakcje dodatkowe w postaci czy to ciasta, czy ogniska z kiełbaskami. Będą zajęcia ruchowe. Chcemy, żeby te zajęcia przynajmniej raz w tygodniu się odbywały tutaj u nas albo w hali sportowej, albo na boisku sąsiadującym z Pałacem Reymonta. Będą atrakcyjne, mam wrażenie, zajęcia stacjonarne i pierwsze z nich odbędzie się 8 lipca podczas zajęć takich kreatywnych. Powstaną lody i bąbelki w wyniku takich bardzo efektownych reakcji. Korzystamy oczywiście tutaj z usług firm zewnętrznych. Z wielu z nich korzystaliśmy już w zeszłym roku, natomiast też staraliśmy się tę naszą ofertę odświeżyć i jakby dołożyć do niej inne firmy, inne atrakcje, no tak by dzieciaki rzeczywiście dostrzegały, że jest to coś nowego, aniżeli to, co mieliśmy okazję zaproponować im w roku ubiegłym.
1: Okej, czyli tutaj mamy te atrakcje dla tych najmłodszych. Chciałbym jeszcze Cię dopytać, jak rozmawiamy, co jeszcze tutaj szykujecie na ten okres wakacyjny? Na pewno jest to ten bieg o Złoty Kłos, który już na początku lipca odbędzie się tutaj w Kołaczkowie.
4: No, gdybyśmy chcieli trzymać się kalendarza i gdybyśmy chcieli trzymać się chronologii, to tak prawdę mówiąc wcześniej, bo 4 lipca w sobotę odbędzie się turniej koszykówki na Orliku. Pierwszy od dawien dawna w Kołaczkowie, gdzie będzie można pograć w kosza, jakby tutaj jesteśmy mocni w piłce nożnej, ale nie samą piłką, okazuje się, człowiek żyje. W ramach tego turnieju, tego całego wydarzenia odbędą się dwa turnieje. Pierwszy dla dzieci. I dzieci będą rywalizowały w drużynach 5-osobowych na Orliku, a także dla dorosłych i tutaj przyjmujemy zgłoszenia drużyn 3-osobowych. Jest to wydarzenie realizowane z programu Aktywny Orlik 2026. Zapewniamy puchary, zapewniamy coś do zjedzenia, coś do wypicia. Zgłoszenia są. Jeszcze wcześniej, zanim o samym biegu, odbędą się zawody wędkarskie. To też sport, jakby nie patrzeć. Do dzieci zawody o puchar dyrektora GOK-u. Bardzo fajnie nam się to przyjęło w zeszłym roku. Kilkunastu dzieciaczków, które rywalizują na stawku w Kołaczkowie. Fantastyczna atmosfera, fantastyczne nagrody. Możemy tutaj liczyć na wsparcie miejscowego koła wędkarskiego Złota Rybka. Chcielibyśmy coś na wzór zeszłorocznego wydarzenia właśnie zorganizować także w tym roku. No i rzeczywiście 12 lipca mamy bieg o Złoty Kłos. Sztandarowa impreza w gminie Kołaczkowo, największy bieg. Wciąż trwają zapisy. Jeśli się nie mylę, obecnie na Na liście zapisanych jest 185 osób. Jeśli się nie mylę, w zeszłym roku było ich 220. Tak to już jest w przypadku biegów, że to ta największa liczba zapisów gdzieś tam przypada już na sam koniec, na ostatni tydzień, więc po kościach czujemy, że może być dobrze. Staram się tego głośno nie mówić, że pobijemy rekord frekwencyjny. Zawsze jest to coś, co cieszy, bo w końcu frekwencja to jest to słowo klucz. W przypadku takich ośrodków jak nasz zwykło się mawiać, że jeśli frekwencja jest, no to impreza się udała. Jeśli frekwencji nie ma, no to niestety jest to powód do smutku. Liczymy, że będzie ponad 220 uczestników. Przypomnę, biegacze rywalizują na trasie 10-kilometrowej, natomiast zapraszamy też do Kołaczkowa ludzi, którzy chodzą z kijkami i uczestnicy marszu Nordic Walking mają do pokonania nieco ponad 5 kilometrów. Dla wszystkich przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe, w tym pakiecie piwo bezalkoholowe, miód z miejscowego gospodarstwa pszczelarskiego, więc tutaj to będzie słodkie wydarzenie. I tak, takim nieodłącznym elementem każdego biegu w Kołaczkowie już od wielu, wielu lat jest loteria fantowa. Jeszcze nie opublikowaliśmy wykazu nagród, ale zapewniam, że to będą bardzo fajne rzeczy, które będzie można wygrać, więc zapraszam wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu właśnie do Kołaczkowa. 12 lipca, start o godzinie 10.
1: Czyli będzie też na sportowo, na biegowo, nie tylko na biegowo. Chciałbym Cię jeszcze dopytać, bo kolejnym takim ważnym wydarzeniem w gminie są dożynki. Jak to w tym roku wygląda z tymi dożynkami? Już jakieś szczegóły możemy zdradzić?
4: Oczywiście tak. My spotkania pierwsze już przed dożynkami to mieliśmy bodajże w kwietniu, więc wiemy, że dożynki gminne w tym roku odbędą się 30 sierpnia, to jest zawsze ostatnia niedziela sierpnia, w Sokolnikach. Co roku te dożynki gminne odbywają się u nas w innej miejscowości, co roku w innej parafii. W tym roku rzeczywiście wypadło na Sokolniki. Co mogę powiedzieć? Mnóstwo spotkań już za nami. Mamy podzielony zakres obowiązków. Wiemy, kto co będzie robił, zarówno jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, jeśli chodzi o poszczególne rady sołeckie. No i zawsze jest to takim gwoździem programu, czyli gwiazda wieczoru, muzyczna gwiazda wieczoru. W tym roku, to też już mogę chyba oficjalnie powiedzieć, po raz pierwszy zresztą, będzie to zespół Cleaver, zespół z gatunku disco polo, ale też mam wrażenie, że my podczas dożynek nie uciekniemy od tej muzyki, nie silimy się na zespoły z innego nurtu muzycznego. Wiemy, że to disco polo jest dobrze przyjmowane i myślę, że podobnie będzie w Sokolnikach.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do tych zajęć wakacyjnych, które przygotowujecie tutaj dla tych najmłodszych. Jak tutaj można zgłosić się do udziału w tych zajęciach i gdzie znaleźć te wszystkie szczegółowe informacje?
4: Staramy się każdą informację istotną dotyczącą naszej oferty wakacyjnej publikować na naszym profilu facebookowym Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie. Przy w zasadzie każdej pozycji w programie podany jest numer telefonu, pod który można dzwonić. Natomiast z doświadczenia wiemy, że ludzie kontaktują się z nami w przeróżny sposób, czy to telefonicznie, czy SMS-owo, czy za pośrednictwem Messengera, czy nawet potrafią maile pisać, więc w zasadzie każdy sposób jest dobry. Funkcjonujemy tutaj w małym środowisku, więc jakby to nie jest problemem, gdzie dzwonić. Ludzie wiedzą, gdzie dzwonić i to zarówno jeśli chodzi o dorosłych, jeśli chodzi o dzieci, więc jesteśmy jakoś dziwnie spokojni, że ta oferta nasza spotka się z takim pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie, Tomasz Sztegnel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
5: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupce?
5: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
5: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
6: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
1: Okej, okay, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
5: Prywatnie, jak każdy w klubie, Mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają. Każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
6: Dokładnie tak, jak powiedział Golą, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
5: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa. Zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
6: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
5: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
5: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami. Spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
1: Okej, okay, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie, no, postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
6: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu, no, pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
1: którzy jeżdżą bezpiecznie.
6: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
1: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
5: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, największe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co wielka chęć, większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie. Może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Vacanzi do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event. Ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze, są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
1: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
6: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
1: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
5: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
1: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: do Radia Słupca. Podczas takiej upalnej pogody butelka wody, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem to naprawdę niezbędne rzeczy. A jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z magazynem reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Na początku odwiedzimy schronisko dla zwierząt w Katarzynowie. W ostatnich dniach do schroniska zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy. Najmłodsi mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonuje na co dzień schronisko, a o szczegółach tej wyjątkowej wizyty opowiedzieli nasi rozmówcy.
1: Katarzyna Kasprza-Greszeleska, mama Stasia z klasy drugiej B, szkoły podstawowej nr 3 w Słupcy.
2: Tomasz Witaszak, również jestem rodzicem jednego z uczniów klasy drugiej B, Maksia Witaszaka, którego serdecznie pozdrawiam. I jestem również wolontariuszem Stowarzyszenia Pokochaj Burka i działamy w schronisku w Katarzynowie.
0: Proszę, opowiedzcie, co to jest za pomysł, ta dzisiejsza wizyta dzieciaków ze słupeckiej trójki w tym schronisku.
1: Pomysł rodził się bardzo spontanicznie podczas festynu rodzinnego u nas w szkole. Po prostu przy luźnej rozmowie powstał pomysł. Poszliśmy z tym pomysłem do pani wychowawczyni i do pani dyrektor oczywiście. Pomysł został przyjęty bardzo pozytywnie, fajnie i tak po prostu w ciągu kilku dni udało nam się tutaj przyjechać w takiej dużej grupie i w takim fajną inicjatywą.
2: A akcja ta na celu ma oczywiście promocję zwierząt do adopcji oraz zwrócenie uwagę dzieciom na ludzką bezmyślność tak naprawdę wobec zwierząt i pokazanie im tego, jak pies potrafi się zmienić z psa lękowego, agresywnego na bardzo fajnego przyjaciela, który się tutaj przytula, łasi, podchodzi do nas, głaskać się pozwala i tak dalej.
1: Jest z nami też klasa pierwsza D, dzieciaczki z wychowawcą, którzy też chcieli z nami tutaj być. I wszyscy razem zrobiliśmy zbiórkę, przywieźliśmy po prostu karmę i duże paczki, mniejsze puszki, także dzieci tu chętnie też obdarowują zwierzątka, cieszą się bardzo ze spotkania, z zabawy. Także myślę, że akcja bardzo fajnie udana i dziękujemy.
0: Czyli tutaj jednym słowem o połączenie przyjemnego i pożytecznego. Dzieciaczki mają okazję poobcować ze zwierzakami, ale też jednocześnie pomóc poprzez przekazanie tej karmy dla psiaków.
2: Jak najbardziej. No wiadomo, że piesków jest dużo. Mamy około 60 w tej chwili psów w schronisku, więc dziennie idzie naprawdę dużo, dużo tej karmy. My jako stowarzyszenie również zbieramy karmę poza schroniskiem i dokarmiamy koty wolno bytujące. Wspomagamy również rodziny, które mają jakiś tam cięższy okres, a mają zwierzaka i pomagamy im również z karmą. Oraz jak nam się uda odłowić jakiegoś pieska, też go dokarmiamy, jak go znajdziemy gdzieś i tak dalej. Zapotrzebowanie na karmę jest ogromne, że tak powiem. Oczywiście schronisko jest dofinansowane przez gminę, więc tutaj te pieski nie głodują. Jednak mimo to każda kropla się, że tak powiem, liczy.
1: Bardzo dziękujemy mamie Wandzi, Ani, która też wykonała własnoręcznie takie ceramiczne ozdoby, które mamy ze sobą, związane z piskami. One będą przekazane na bazarek w celu właśnie uzyskania dodatkowych środków na schronisko. Dziękujemy.
2: Bazarek prowadzimy na naszej stronie internetowej, na Facebooku Stowarzyszenia Pokochaj Burka i osobno jest strona Bazarek dla Bezdomnych Zwierząt Powiatu Słupeckiego. I tam sprzedajemy różne fanty. Pieniążki z tych fantów są przeznaczane na operacje dla zwierząt, kastracje dla tych kotów wolnobytujących, na wszelkie. Jeżeli pies jest po jakimś urazie komunikacyjnym i tak dalej, wymaga skomplikowanego jakiegoś leczenia, to też to finansujemy. Oraz na karmę jak najbardziej.
0: Chciałem jeszcze dopytać już tak na sam koniec. Tutaj mamy dzieciaczki ze szkoły numer 3, a jeżeli pojawiłyby się kolejne szkoły, które chciałyby odwiedzić to schronisko, co taka szkoła musiałaby zrobić, żeby wziąć udział właśnie w takiej lekcji w schronisku?
2: Najlepiej zgłosić się do nas, do stowarzyszenia. My oczywiście pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności, a taka oficjalna droga, ja jako wolontariusz po prostu zastosowałem pismo do pana wójta i tak jak wcześniej pani Kasia powiedziała, najpierw poszliśmy do nauczycielki, wychowawczyni, oświadczyni, później do dyrektorki, to się spotkało z aprobatą. Zaraz jak tylko dostaliśmy aprobatę, poszło pismo do wójta, który oczywiście w tym samym dniu praktycznie wyraził zgodę, również z zachwytem, więc nie ma problemu. Dla chcącego nic trudnego, zapraszamy na naszą stronę Stowarzyszenia Pokochaj Burka lub bezpośrednio z przedstawicielami szkoły i wójtem i to wszystko można naprawdę ogarnąć w bardzo szybki i prosty sposób.
0: To byli rodzice uczniów ze Słupeckiej Trójki, Katarzyna Kasprzak-Reszelewska i Tomasz Witaszak. Dla najmłodszych była to bardzo pouczająca lekcja w praktyce, o czym m.in. mówiła wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej nr 3 w Słupcy.
3: Małgorzata Kaźmierowska.
0: Jak tutaj pani zareagowała, jak padł ten pomysł, żeby dzieciaczki mogły odwiedzić schronisko, zobaczyć jak to funkcjonuje?
3: No z ogromnym entuzjazmem. W ogóle byłam bardzo mile zaskoczona, że tutaj rodzice wyszli z taką inicjatywą, bo myślę, że warto odwiedzać takie miejsca, bo one uczą nas wrażliwości, miłości i myślę, że ta inicjatywa, którą tutaj, z którą wyszli tutaj rodzice, a my do nich się dołączyliśmy, zachęci inne osoby do odwiedzenia tych miejsc, no i zaadoptowania pieska, bo warto.
0: A dla dzieciaczków to też taka bardzo fajna, praktyczna lekcja, niekoniecznie w szkolnej ławce, tylko właśnie wyjście do schroniska i zobaczenie tego na własne oczy.
3: Tak, dokładnie, bo tego się nie da tak opowiedzieć w klasie, nie ma jak dzieci doświadczą bezpośrednio, zobaczą, mają tutaj też możliwość z tymi pieskami sobie pospacerować, poobserwować i myślę, że to jest wspaniała lekcja, taka na żywo. Zachęcam wszystkich nauczycieli do takich właśnie lekcji w terenie, nie w ławce.
0: To była wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy, Małgorzata Kaźmierowska. W naszej audycji zmieniamy temat i zaglądamy do Powidza. Jeżeli zdecydujecie się na wypoczynek nad Jeziorem Powidzkim, to na początku lipca czeka Was również możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej imprezie. O szczegółach tej imprezy opowiedział nam dyrektor Domu Kultury Robert Czechorowski.
4: W tym roku oficjalnie świętujemy, można powiedzieć, kilka dni, ponieważ już zaczynamy 4 lipca, w sobotę, zaczynamy turniejem piłki nożnej na boisku sportowym Orlik. Dzień później, 5 lipca, mamy maraton pływacki na dzikiej plaży, więc już zaczynamy wcześniej niż zawsze Dni Powidza, ponieważ corocznie tradycyjnie Dni Powidza odbędą się w drugi weekend lipca, czyli w tym roku wypada to 11-12, ale jak już wspomniałem, świętujemy wcześniej właśnie przez ten maraton pływacki, turniej piłki nożnej, ale właśnie główne obchody odbędą się w drugi weekend lipca i oczywiście zaczniemy je tradycyjnym kiermaszem Baldwina, czyli tutaj na placu przy Domu Kultury zjadą się rękodzielnicy, osoby chcące pokazać swoje umiejętności, swój warsztat, swoje talenty, więc będzie można też właśnie zobaczyć i nie tylko zobaczyć, ale również kupić różne rzeczy, garnki, wiklinę, ale oczywiście nie zabraknie też jedzenia od naszego koła gospodyń wiejskich, od naszych kół gospodyń wiejskich. Wystawy pszczelarzy, Związku Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Przyjaciół Powidza, więc już od rana, od godziny 11 w sobotę zaczynamy kiermaszem Baldwina, następnie ten kiermasz będzie trwać od 11 do godziny 16, no i w tym ciągu będzie można właśnie przyjść, zobaczyć, spróbować różnych potraw, zobaczyć zdjęcia Biblioteki Publicznej w Powidzu z okazji 80-lecia istnienia, ponieważ nasza biblioteka obchodzi w tym roku 80. urodziny. Ale też nie tylko takie stałe stanowiska, tylko również mamy też stoiska edukacyjno-promocyjne będą różnych organizacji, ponieważ też Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie stoisko policji, wojsk amerykańskich, ale także nie tylko wojsk amerykańskich, ale również 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Te wszystkie wystawy stałe, właśnie tak wspomniałem wcześniej, policji, żołnierzy, odbędą się na rynku, więc mamy podzielone te imprezy. Pierwsza od godziny 11 na rynku mamy wszystkie stoiska profilaktyczne, stoiska promocyjno-edukacyjne, a o godzinie, a tutaj na dziedzicu przy Domu Kultury mamy koła gospodyń wiejskich i rzemieślników. Tak. Ale nie, oprócz tego mamy również konkurs rysunkowy Kredą na asfalcie, więc też będzie można zapisać się. Dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie Kredą. To już też jest któraś edycja z kolei, więc też na pewno cieszę się dużym zainteresowaniem. W tym roku też tak będzie. I to cały ten kiermasz Baldwina od godziny 11 do 16, tak jak wspomniałem, trwa w tych dwóch lokalizacjach, a od godziny 16 przenosimy się na ośrodek wypoczynkowy Łazienki, na nasz powicki amfiteatr i tam zaczynamy animację dla dzieci i młodzieży z firmą Igra Muzyka. I mamy zawody sportowe, wyciskanie sztangi, siłowanie na rękę, zawody strzeleckie, a na taką częścią artystyczną będzie koncert zespołu Evergold i gwiazdą zespołu wieczoru będzie zespół Łzy. I po tym zespole zakończymy wspólnie, będziemy świętować z DJ-em podczas zabawy tanecznej i na tym to ten pierwszy dzień tak wygląda. Drugi dzień w niedzielę zaczynamy od rana z zawodami wędkarskimi o puchar przewodniczącej Rady Gminy Powic. Mamy przełajowe biegi dla dzieci i młodzieży, turnieje robione przez klub sportowy Libero, też zawody strzeleckie, a także od godziny 12 do 18 tak zwany piknik nauka dla dzieci, czyli stoiska laboratoryjne, warsztaty kulinarne z piecem, stoiska konstruktorskie, fotobudki i gry i zabawy edukacyjne

0: dzieje.
1: Czyli tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, program jest bardzo bogaty. Też zwraca uwagę ta gwiazda tegorocznych Dni Powidza, zespół Łzy, czyli można powiedzieć kultowy utwór Agnieszka wybrzmi w Powidzu podczas tegorocznej imprezy, czyli dla niektórych sentymentalna podróż do lat 90., muzyczna podróż do lat 90.
2: Tak, zgadza się. Usłyszymy właśnie niezapomniany utwór Agnieszka, czy też Narcyz, ale nie tylko. Też z takiej ciekawostki, z tego co słyszeliśmy, rozmawialiśmy z zespołem, wyszła również Agnieszka 2.0, czyli kontynuacja naszej tradycyjnej Agnieszki z lat 90. i ona na pewno też wybrzmi właśnie 11 lipca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki.
1: Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza?
2: Warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza, ponieważ mamy mnóstwo atrakcji dla każdego. Poprzez ogólnie zabawy dla dzieci, animacje, ale także koncert ze znakomitą muzyką dla dorosłych, muzykę, którą zna każdy, więc warto wziąć udział, aby wspólnie świętować te nasze dni naszej miejscowości. To tak powiedziałem wcześniej, bogaty program o tym świadczy, no, że jest on atrakcyjny i właśnie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: I szczegóły oczywiście na Facebooku.
2: Tak, szczegóły na Facebooku Gminy Powidz, Domu Kultury w Powidzu, gdzie dokładnie będzie rozpisane co, w których godzinach. Bo wiadomo, wszystko jest na razie jeszcze programem ramowym, może ulec zmianie, więc najświeższe informacje zawsze na stronie Facebook Domu Kultury oraz Urzędu Gminy Powidz. Ale oprócz tego też oczywiście już niedługo ruszą plakaty informacyjne na temat poszczególnych wydarzeń.
1: I pozostaje życzyć Wam tylko jako organizatorom dobrej pogody, a co za tym idzie też dobrej frekwencji.
2: Tak, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, ponieważ od tego też wiele zależy. Wiemy, że jeżeli nie ma pogody, to z frekwencją jest różnie, ale trzeba być dobrej myśli, że pogoda w drugi weekend lipca na pewno nam dopisze.
1: To był dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Robert Czechorowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
4: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na Ośrodku Poczekowu Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale no, wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek, no i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
1: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
4: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali

0: ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo w tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
1: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
0: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jeziorem w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. To tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
1: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
0: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tej zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowe na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiało w Imrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
1: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu, kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia i co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
0: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie, ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Też chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
1: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
0: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważne magicznym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przyciągnięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że była u nas Xanax, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
1: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
0: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana, powiedzmy, zerokowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
1: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
0: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal i to jest coś takiego fajnego, gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym, to są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
1: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
0: Tak, bo my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego feedbacku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
0: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych, jest scena na ośrodku wypoczynkowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, no ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze, Madę, Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy na pewno, jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi, są też jogi na słupach, na naszym jeziorze, cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych, masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
0: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Dzisiejszą audycję zaczynamy od cytatu ze znanej piosenki. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. A jeżeli już wybieracie się nad rzekę, nad jezioro do lasu i chcecie posłuchać dobrej muzyki, to koniecznie włączcie Meloradio Słupca na 102,9 FM. Ale zanim przejdziemy do dobrej muzyki, czas na tradycyjny magazyn reporterów. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji zaglądamy do gminy Zagórów. Już 5 lipca czeka nas impreza z okazji powitania lata, na której nie zabraknie licznych atrakcji, a także muzycznych niespodzianek. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łydka Grubasa. Niedawno o tej imprezie na naszej antenie opowiadał dyrektor MGOK Łukasz Parus. Jak wspominał podczas tej rozmowy, wszystko odbywa się tutaj w myśl zasady wszystkie ręce na pokład. Przykład? Proszę bardzo, zaangażowanie lokalnych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zagórów i nie tylko. Jakiś czas temu mieliśmy okazję spotkać się z paniami z kół gospodyń wiejskich i porozmawiać na temat przygotowań do tej imprezy. Jedno z KGW, które jest zaangażowane w te przygotowania, szykuje swoją popisową propozycję na słodko, o czym opowiedziała nasza rozmówczyni.
2: Dorota Kinast, Stowarzyszenie Łomowianki, czyli takie koło gospodyń wiejskich w Łomowie, i pełnię tam funkcję przewodniczącej.
1: W jaki tutaj sposób angażujecie się w powitanie lata?
2: W powitanie lata tradycyjnie co roku organizujemy takie stoisko z naszym specjałem, ponieważ od jakiegoś czasu nastawiłyśmy się na pączki z różnymi nadzieniami. Jeżeli chodzi o powitanie lata, to zawsze staramy się, żeby to były takie nadzienia właśnie letnie, czyli malina, jakieś owoce leśne, jakieś wieloowocowe nadzienia. No i zawsze coś dla dzieci, czy jakaś czekoladka też się znajdzie.
1: Dlaczego właśnie pączki?
2: Dlaczego pączki? Ponieważ moja teściowa ma rewelacyjny przepis i nigdy nie jadłam lepszych pączków niż te, które wykonała. I kiedyś już na jednym stoisku wypróbowałyśmy. Bardzo się sprawdziły i mamy już takie osoby, które wręcz czekają i nawet dopytują wcześniej, czy będziemy na jakiejś imprezie z pączkami, bo już chcieliby zamówić, więc chyba dlatego. Ponieważ zawsze stawiamy na najlepszą jakość, to wstajemy czasami o 4 rano, żeby zarobić ciasto, żeby wszystkie zdążyły tam odpowiednio wyrosnąć, żebyśmy zdążyli je wysmażyć, żeby one ostygły, żebyśmy odpowiednio ozdobiły i żeby smakowały najlepiej na świecie. Więc bardzo, bardzo wcześnie w dniu danej imprezy, no bo nie da się ich zrobić wcześniej, po prostu.
1: O jakich ilościach mówimy mniej więcej?
2: Na jarmark bożonarodzeniowy w Zagórowie ostatnio pobiłyśmy swój rekord i usmażyłyśmy 1300 pączków. I z racji tej, że jesteśmy ambitne, to mamy nadzieję, że albo ten poziom utrzymamy, no a może nawet przekroczymy.
1: Ile osób jest w ogóle zaangażowane w takie smażenie pączków?
2: Zawsze za mało, ale tak na około 10-15 w organizacji takiego jednodniowego wydarzenia na pewno.
1: Jak już pani wspominała, tutaj nie tylko to powitanie lata, też ten jarmark bożonarodzeniowy, czyli jest ta współpraca z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury. I właśnie jak tutaj panie oceniają tą współpracę? Wieloletnią zapewne już.
2: Tak, wieloletnią. My wiele razy współpracowaliśmy tutaj z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury w Zagórowie. No, w jarmarku bożonarodzeniowym jesteśmy od samego początku i no, to jest takie wydarzenie, które zawsze nas rozczula. Uwielbiamy tą atmosferę, która tam panuje i doceniamy to, że ma taki lokalny charakter, to przede wszystkim. No, oprócz tego też współpracujemy przy okazji organizacji innych wydarzeń, ale takim naszym chyba największym, które się dzieje w Łomowie, to są dożynki wiejskie. No i wtedy pracy jest najwięcej, ale też mamy dużo osób, które nam pomaga.
1: I pewnie najwięcej satysfakcji.
2: Tak, satysfakcji dzień po, bo w dniu wydarzenia jesteśmy bardzo zmęczeni.
1: Ale finalnie efekt pozytywny. Jesteście panie szczęśliwe z dobrze wykonanej roboty.
2: Tak, może powiem tak. Dzień przed i w dniu wydarzenia mówimy, że to są nasze ostatnie dożynki, a dzień po już planujemy następne, więc to chyba najlepiej podsumowuje zaangażowanie i to, co pan powiedział, czyli taką satysfakcję z tej pracy, którą prowadzimy.
1: To była Dorota Kinast ze Stowarzyszenia Aktywnych Pań Łomowianki. Wśród pyszności serwowanych przez KGW nie zabraknie także konkretów, a szczegóły zdradziła nam przedstawicielka kolejnego koła gospodyń wiejskich.
3: Elżbieta Mróz, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Skokumiu Jaglanki.
1: Proszę właśnie opowiedzieć, jak tutaj wasze koło gospodyń wiejskich angażuje się w to powitanie lata w Zagórowie.
3: Nasze koło od lat angażuje się w powitanie lata. Przygotowujemy za każdym razem inne specjały z naszym lokalnym produktem, czyli jagłami. Także w tym roku będzie to gulasz mięsny z kaszą jaglaną i alternatywnie z kaszą gryczaną. Będą to gołąbki z kaszą jaglaną i z ryżem. Będzie to lemoniada z kwiatów bzu czarnego, suszonego, bo te, które się syropy przygotowuje, to one są za bardzo słodkie i nie wszystkim to odpowiada. A suszony pięknie się zasusza w suszarce do grzybów i po prostu wtedy, jaka jest potrzeba na dany moment, to wtedy taką bierzemy. I lemoniada naprawdę ma powodzenie, bo ona jest zimą na zdrowie, na przeziębienia wpływa, a latem schłodzona jest orzeźwiającym napojem z miodem i z cytryną, także rewelacyjnie.
1: Czyli tutaj u was będzie coś konkretnego do zjedzenia. I teraz właśnie proszę opowiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, jeśli chodzi o te potrawy.
3: To jest ilość przygotowywana dla kilkudziesięciu osób. Na przykład mięso kupujemy tutaj od lokalnych sklepów w 3 dni przed, marynujemy. I wtedy w przeddzień smażymy i przygotowujemy na świeżo, też już rano, w dzień, kiedy będzie to spotkanie, ta uroczystość, ta impreza, przygotowujemy rano, tak żeby było bardzo świeże. Do tego kaszę jaglaną i gryczaną gotujemy też w ten sam dzień. Mamy takie duże termosy, w które przechowujemy i one kilka godzin, nieraz nawet do ostatniego klienta, do ostatniego gościa są ciepłe. Do tego ogórek i dekoracja papryki, świeżej papryki, także bardzo apetycznie to wygląda i wszystkim smakuje. Tak samo gołąbki, kapusta wcześniej kupiona, mięso mielone, oczywiście samodzielnie, do tego dodaje się kaszę jaglaną i ryż i powstają gołąbki. Wszystko jest zapiekane w piekarniku, też w ciągu dnia, kiedy 5 lipca to jest, czyli w niedzielę rano jest przygotowywane wszystko, jest produktem bardzo świeżym. Także to jest tak z naszej strony taki trochę nawał pracy kilkudniowy. Oczywiście muszę wspomnieć tutaj o panach, którzy naprawdę nam bardzo dużo pomagają. Jeden z panów jest specjalistą w przygotowaniu smalcu ze skwarkami i do tego pajda chleba i ogórek małosolny. Ogórki małosolne, żeby się sprawdziły, 3 dni wcześniej muszą być przygotowane. Bo inaczej to się zakwasza i nie jest tym efektem taki, jaki powinien uzyskać. Do tego są ciasta, przede wszystkim serniki. Nasze serniki z własnych serów, do tego kruszony z owocami sezonowymi, bo wszystko stawiamy na sezonowość. Jeżeli jest kapusta, to kapusta młoda, ale już na jarmark bożonarodzeniowy kapusta kiszona. Także owoce tam z kompotu lub suszone, a tutaj wszystkie te, które natura nam dała w sadzie, w ogrodzie, czy nawet na łące, czy polu. Także tutaj w ten sposób organizujemy.
1: Czyli stawiacie na lokalne produkty, produkty z własnych sadów, własnych gospodarstw. Jest tutaj ogrom pracy i chciałem właśnie dopytać, ile osób, ile pań jest zaangażowanych w przygotowanie tego wszystkiego?
3: W przygotowanie do powitania lata zaangażowanych jest kilkanaście osób. z tym, że kilkoro mężczyzn, bo namioty mamy dwa, żeby rozstawić je, stoły, krzesła, i pomoc taka techniczna w zasadzie, ale mamy też kilku panów, którzy pięknie w zapaskach podają i bardzo mają powodzenie w sprzedaży tych produktów, także panowie też jak najbardziej się udzielają.
1: Tak jak pani wspominała, od wielu lat współpracujecie. Tak. I właśnie chciałem zapytać, jak tutaj pani ocenia tą współpracę, jak ona się układa?
3: Współpraca, bo taka nasza pierwsze spotkanie to 2019 rok, kiedy te pieniądze rządowe wpłynęły i można było reaktywować koła gospodyń wiejskich, bo my nie mieliśmy wtedy środków finansowych, żeby można organizować. Więc kupiliśmy wyposażenie takie, które też w plenerze się sprawdza. Także współpraca układa się bardzo dobrze tu z panem dyrektorem, panem Łukaszem Parusem, oczywiście z panem burmistrzem, z kierownictwem. Wszyscy sympatyczni i naprawdę chcą pomóc. Jeżeli coś jest nie tak, to potrafią naprawdę, także za to też jesteśmy bardzo wdzięczni. Otrzymujemy podziękowania takie, które mamy w specjalnej gablocie za to, co zrobiliśmy, co przedstawiliśmy, co zaprezentowaliśmy.
1: Warto będzie podejść do waszego stoiska na powitaniu lata i spróbować tych wszystkich pyszności.
3: Zapraszamy serdecznie, bo też kilka razy w naszym stoisku radio się pojawiało, nie wiem czy akurat pana, ale inne, i też z konsumpcją i bardzo smaczne. Naprawdę te lokalne produkty robione z sercem smakują.
1: Mówiła Elżbieta Mróz z Koła Gospodyń Wiejskich Jaglanki w Skokumiu. A wśród tych wszystkich pyszności, które będzie można skosztować, nie zabraknie również tradycyjnych szarych kluch z kapustą i domowych racuchów. A to wszystko przygotuje kolejne Koło Gospodyń Wiejskich, o czym opowiedziała jedna z członkiń.
4: Michalak Małgorzata, Koło Gospodyń Wiejskich Rudawa, Woleśnica.
1: Dobrze, proszę opowiedzieć, jak tutaj wygląda wasz udział w powitaniu lata, co przygotowujecie w tym roku?
4: Nasze Koło Gospodyń Wiejskich tradycyjnie już jak co roku przygotowuje racuchy, które smażymy na bieżąco na naszym stoisku. Naszym takim specjałem i daniem pokazowym naszego koła są też szare kluchy z kapustą, których sprzedajemy po prostu mnóstwo na każdej imprezie. Będzie też lemoniada, wiadomo, kawa, herbata i ciasta własnego takiego wypieku od gospodyń z naszego koła.
1: Proszę mi powiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, kiedy w ogóle zaczynacie, jeśli chodzi o te szare kluchy?
4: Ogromną. Nie ukrywajmy, że to nie jest tylko samo uszykowanie. Przede wszystkim trzeba przywieźć produkty, tak, do sali, przygotować listę zakupów, przywieźć to, ugotować. Pracę tak naprawdę z gotowaniem zaczynamy, jeżeli impreza zaczyna się w niedzielę, to od piątku.
1: Czyli tak naprawdę weekend macie, panie, intensywny. Ile w ogóle osób uczestniczy w takich przygotowaniach?
4: Przygotowaniu samego stoiska, łącznie z przygotowaniem potraw, dekoracji stoiska i samej sprzedaży, to jest łącznie około 15 osób. Mamy też ogromne wsparcie naszych panów, którzy też są członkami koła gospodyń, no i pełnią bardzo ważną rolę w naszym kole.
1: Tych szarych kluch z kapustą jesteśmy w stanie powiedzieć, o jakiej tu ilości mówimy? Ile mniej więcej takich porcji przygotowujecie?
4: Samych szarych klusek około 20 kg, plus do tego w drugim bemarze też około 20 kg kapusty kiszonej do tego, bo to podajemy zazwyczaj w zestawie.
1: I chciałbym zapytać właśnie, jak ta współpraca tutaj z gminą, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury wygląda.
4: Na tą chwilę mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Nasze koło zawiązało się 3 lata temu, w maju, i od tego czasu w sumie tak współpracujemy cały czas i z Miejskim tutaj Ośrodkiem Kultury i z Urzędem Gminy, więc na razie owocnie.
1: To była Małgorzata Michalak z Koła Gospodyń Wiejskich Rudawa w Oleśnicy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych trwają piłkarskie mistrzostwa świata, a na naszej antenie piłka nożna w wydaniu lokalnym. Znakomity sezon ma za sobą kobieca drużyna Słupczanki. Zespół prowadzony przez Tomasza Kowalskiego zakończył rozgrywki na trzecim miejscu w ligowej tabeli, zdobywając 41 punktów. Co warto dodać, nasze zawodniczki w rundzie wiosennej przegrały tylko jeden mecz. W ostatnim meczu ligowym tego sezonu Słupczanka pokonała u siebie TAF Toruń 5-1. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Maja Pacholska, Natalia Pakulska, Kinga Waszak, Margarita Królak i Zuzanna Dahl. Byliśmy na tym meczu z mikrofonem i po ostatnim gwizdku porozmawialiśmy z zawodniczkami, które podsumowały mecz i zakończony sezon. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nasze piłkarki. Mówią kapitanka zespołu Martyna Piasecka i zdobywczyni jednej z bramek Maja Pacholska.
5: Myślę, że dzisiejsze spotkanie zagrałyśmy na takim poziomie, jakim tak naprawdę chciałyśmy grać od początku rozpoczęcia ligi, od początku tej rundy. Także jesteśmy bardzo zadowolone z przebiegu całego spotkania i z ilości goli, bo w końcu przełożyło się to na skuteczność. Ten mecz i poprzedni pokazał, że potrafimy strzelić 16 bramek w dwa mecze, także no, jesteśmy z siebie dumne.
1: Zaczęłyście bardzo dobrze, szybko strzelony gol, potem był ten stały fragment, wyrównanie, no i potem od tej drugiej bramki tak naprawdę już przejęłyście kontrolę nad tym spotkaniem.
5: Po wyjściu z szatni stwierdziłyśmy, że trzeba troszeczkę dać sobie luzu w tej całej grze i oddało to bardzo mocno na boisku. Pokazałyśmy, że piłką można się bawić i przerodziło się to tak naprawdę na większą skuteczność w podaniach, przyjęciach, no i też w strzałach do bramki, które były celne i które zostały zamienione na gole.
1: Za wami też bardzo dobra runda wiosenna.
5: Potwierdzam, bardzo dobrze nam poszła ta druga runda. Jesteśmy trochę zawiedzeni, że w poprzedniej zanotowałyśmy tak dużą ilość remisów, które tak naprawdę nas wykreśliły z walki o awans do pierwszej ligi, bo on był tak naprawdę przez długi, długi czas w zasięgu. Druga runda bardzo nadrobiła nasze zaległości z tej pierwszej rundy, gdzie straciliśmy mnóstwo punktów po tych bezsensownych remisach. Także z przebiegu jesteśmy teraz bardzo zadowolone i liczymy, że kolejny sezon przyniesie jeszcze lepsze wyniki. No i zobaczymy, co nas czeka.
1: Sezon skończyłyście na trzecim miejscu, wysokie miejsce w tabeli. Delikatny niedosyt pewnie pozostaje.
5: Niedosyt pozostaje, ale wychodzi na to, że tylko, no nie powiem, że tylko, może aż na to trzecie miejsce miałyśmy siły i kompetencje, także nie możemy mieć też pretensji o to, że mamy trzecie miejsce, bo jest to dobry wynik, gramy w lidze centralnej, także musimy być zadowolone z tego, że pokazujemy się na tyle rywalek z praktycznie całej Polski, no z połowy Polski, także jesteśmy zadowolone i nie uznajemy tego jako porażkę. To jest nasz bardzo duży sukces, bo to jest kolejny sezon z rzędu, gdzie notujemy się w czołówce ligi.
1: Za nami ostatni mecz tego sezonu i efektowne zwycięstwo. Jak ocenisz to spotkanie w wykonaniu zespołu?
6: Zgadza się. Myślę, że był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Od początku gdzieś się naciskałyśmy, presowałyśmy, chcieliśmy narzucić swoją grę. Myślę, było to widoczne też po wyniku końcowym, jak i po pierwszych minutach spotkania było. Tak jak mówię, narzuciliśmy swoją grę, w kilku pierwszych minutach strzeliśmy już bramkę. Mimo to kreowałyśmy cały czas, chciałyśmy grać. Straciłyśmy bramkę na 1-1. Przeciwniczki gdzieś tam też starały się znaleźć nasze słabe punkty, ale myślę, że mimo wszystko w całokształcie całego meczu i przebiegu, tak jak pokazuje wynik, pokazałyśmy, że jednak to my zasłużyłyśmy na wygraną.
1: Za wami znakomita runda wiosenna.
6: Tak, zgadza się. Natomiast było kilka meczy, gdzie były remisy. Tak na przykład z Lechem Poznań czy z Wisłą Płock. Chciałyśmy cały czas wygrywać, co jakby jest oczywiste, ale no nie do końca. Te mecze potoczyły się tak, że mogłyśmy strzelić tą ostatnią bramkę, która dałaby nam zwycięstwo, ale myślę, że w rezultacie i całego sezonu i tej rundy przede wszystkim to naprawdę była to zasłużona i dobra gra w naszym wykonaniu.
1: Trzecie miejsce w ligowej tabeli w ogólnym rozrachunku to dobry wynik, czy jednak jakiś niedosyt pozostaje?
6: Oczywiście, że niedosyt nie zostaje. Chciałyśmy być wyżej, chciałyśmy cały czas gdzieś tam nadrabiać te stracone punkty, ale runda jesienna gdzieś troszkę w naszym wykonaniu była słabsza, ponieważ straciłyśmy tam trochę punktów na remisach, ale myślę, że że i tak jest to bardzo dobry wynik końcowy, ponieważ jesteśmy w pierwszej trójce, cały czas walczyliśmy do końca o to podium. Jesteśmy zadowolone, wiadomo, jest niedosyć, bo chcieliśmy więcej jeszcze dać od siebie, być wyżej, ale myślę, że na to, co pokazałyśmy swoją grą, gdzieś tam też miałyśmy sytuacje takie, że dziewczyny miały kontuzję, musiałyśmy chodzić mniej na mecz, więc myślę, że mimo to pokazałyśmy naprawdę, że zasługujemy grać jeszcze wyżej i że mamy naprawdę potencjał.
1: To były zawodniczki Słupczanki Magdyna Piasecka i Maja Pacholska. Po meczu zadowolenia z postawy swoich podopiecznych nie ukrywał trener Tomasz Kowalski.
7: Zdobyliśmy szybko bramkę, ustawiliśmy sobie grę pod swoją kontrolę. Niestety zdarzył się błąd, który kosztował nas utratę prowadzenia. Mecz się wyrównał do 30 minuty. Ta gra wyglądała rzeczywiście box to box, czyli i my, i zespół z Torunia stwarzał sobie sytuację. Na szczęście po korektach związanych ze zmianami, ale również z zachowaniami zawodniczek na boisku, myślę tutaj o wyjściu na drugą połowę, zaczęliśmy tak, jak sobie to ustaliliśmy, no i efekt wszyscy widzieliśmy.
1: W późniejszej fazie meczu już tak naprawdę dominowaliście na boisku.
7: To właśnie o tym przed chwilą powiedziałem, że jakby korekty wprowadzone i do ustawienia, ale również do zachowań i do powtarzalności przyczyniły się do tego, że mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania.
1: Kończycie sezon na trzecim miejscu w ligowej tabeli. To dobry wynik w ogólnym rozrachunku?
7: W ogólnym rozrachunku tak. Uważam, że trzecie miejsce to zawsze miejsce na podium. Fakt, że awansuje tylko jedna drużyna. Mówię tutaj o drużynie z Poznania, któremu gratuluję zwycięstwa w lidze. My zrobiliśmy tyle, ile nas było w tym sezonie stać, tyle, ile mogliśmy. Uważam, że i naszym kibicom, ale również zawodnikom i zawodniczkom dodaliśmy wiary, że można rywalizować z najlepszymi drużynami i osiągać korzystne rezultaty.
1: I na koniec jeszcze chciałbym poruszyć tą serię w rundzie wiosennej. To była fantastyczna seria. No tak naprawdę nikt nie znalazł na was recepty w tej drugiej części sezonu.
7: Tak jak powiedziałem, w marcu przed rozpoczęciem ligi w naszej rozmowie, że uważam, że zespół jest dobrze przygotowany do sezonu. Okazało się rzeczywiście, nie myliłem się, bo ta seria, o której pan redaktor powiedział, była dobra i ona nas pozwoliła nam jakby nabrać wiary w to, że możemy osiągnąć sukces końcowy. No niestety nie awansowaliśmy, ale podsumowując, jestem bardzo zadowolony z rundy wiosennej i z postawy zawodniczek na boisku.
1: Mówił trener Tomasz Kowalski, dla którego był to ostatni mecz w tej roli. I między innymi o tym, dlaczego szkoleniowiec odchodzi z klubu, porozmawialiśmy z prezesem Pawłem Woźniakiem. Nasz rozmówca podsumował także zakończony sezon.
8: Ja myślę, że dziewczyny pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych zagrały bardzo dobry mecz. Każde zwycięstwo cieszy, tak samo było tym razem, także cieszę się, że ta runda, bardzo trudna dla nas runda wiosenna, została ukończona bardzo pozytywnym i efektywnym zwycięstwem.
1: Ta runda w ogóle była znakomita, jeśli chodzi o waszą serię na boisku, bo tak naprawdę żaden zespół wiosną nie znalazł sposobu, żeby was pokonać.
8: Tak, to była bardzo dobra runda wiosenna. Myślę, że na pewno duży wpływ na to miał okres przygotowawczy, przede wszystkim obóz, który odbyliśmy w Krotoszynie. Dziewczyny ciężko trenowały, solidnie trenowały i było to widać na boisku.
1: Za nami cały sezon, tak jak już mówiliśmy, trzecie miejsce w ligowej tabeli, to jest dobry wynik pana zdaniem, czy też jakiś tutaj lekki niedosyt pozostaje?
8: Nie, ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest tutaj u nas w klubie. Tak jak mówię, na wiosnę borykaliśmy się z dużymi problemami personalnymi. Wynikało to z różnych rzeczy, z powodu kontuzji, z spraw zawodowych, zawodniczek, matury i tak dalej, i tak dalej. Na tym poziomie niestety trzeba właśnie brać pod uwagę, że takie sytuacje się zdarzają. Były mecze, gdzie jeździmy 12, 13, były mecze, gdzie jeździmy w 18. Natomiast bez względu na to, ile tych zawodniczek na mecz było do dyspozycji trenera, zawsze dawały siebie wszystko, zawsze to serducho zostawiały na boisku i dzięki temu były te zwycięstwa.
1: Proszę powiedzieć, taki najlepszy mecz pana zdaniem w przekroju całego sezonu?
8: Ja myślę, że takim przełomowym meczem troszeczkę było zwycięstwo w Łodzi z drużyną AKS-u. Zagraliśmy tam naprawdę bardzo dobre spotkanie. Wygraliśmy 4-2. Był to bardzo wymagający przeciwnik. Natomiast to jak zagrała drużyna, jak została ustawiona przez trenera i jak efektywne było to zwycięstwo, to świadczy o tym, że w tych dziewczynach bardzo duży potencjał drzemie i ogromne możliwości piłkarskie.
1: Chciałbym zapytać teraz co nieco o przyszłości zespołu. Jak tutaj wygląda sytuacja z trenerem? Czy już może pan coś więcej powiedzieć w tym temacie?
8: Tak, dzisiaj mecz z Toruniem był ostatnim w roli trenera pana Tomasza Kowalskiego. Zresztą było to widać, drużyna podziękowała trenerowi za te półtora roku. No niestety tak to jest w piłce nożnej. Zawodniczki odchodzą do lepszych klubów, także nasz trener także dostał propozycję pracy w klubie szczebla centralnego. Na pewno jest to dla niego spora szansa. My oczywiście tutaj cieszymy się z tego, że trener taką szansę otrzymał. Gdzieś tam pewnie z tyłu głowy siedzi to, że też szkoda, bo bardzo dobrze nam się współpracowało. Ale tak jak powiedziałem, taka jest piłka. No i trzeba się z tą sytuacją pogodzić. Trener też już jakiś czas temu poinformował nas o tym, że taką propozycję otrzymał. Dlatego też jako zarząd odpowiednio wcześniej zaczęliśmy tutaj się do nowej sytuacji przygotowywać. Rozmawiamy z trenerami. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni takie decyzje zostaną podjęte.
1: Chciałbym zapytać teraz o przyszłość zawodniczek, które są w kadrze. Czy tutaj waszym celem będzie utrzymanie w większości tej obecnej kadry?
8: Na pewno bardzo nam zależy, żeby ten trzon drużyny pozostał. Jesteśmy po rozmowach z zawodniczkami i praktycznie większość tych zawodniczek zostaje z nami na kolejny sezon. Dzisiaj to też był czas pożegnań. Oprócz trenera pożegnaliśmy 5 zawodniczek. No ale taka sytuacja wynika z tego, że część dziewczyn po prostu skończyły się wypożyczenia, część wracają do swoich miejsc zamieszkania, które są oddalone od Słupcy bardzo daleko. No i z tego wynika ta sytuacja.
1: Czy możemy powiedzieć o personaliach tych zawodniczek?
8: Tak, jest to Zuzia Dal, jest to Maja Warchlewska, jest to Wiktoria Urbaniak, także Oliwia Szatkowska i Emilia Zanączkowska, która odchodzi defensywnie do drużyny futsalowej, także te 5 zawodniczek na pewno dzisiaj grało w Słupczance po raz ostatni.
1: Możemy się też spodziewać, jak rozumiem, wzmocnień, czyli też oprócz nowego trenera intensywnie poszukujecie wzmocnień do drużyny.
8: Tak, jak praktycznie przed każdym sezonem, taki okres transferowy zaczyna się już praktycznie zimą, także my już od lutego, od marca rozmawiamy z potencjalnie nowymi zawodniczkami. Teraz te rozmowy nabrały takiego szybszego tempa, większej częstotliwości. W pewnym momencie myślę, że byliśmy w wstępnych rozmowach z grupą około 12-13 zawodniczek. Dzisiaj ta grupa troszeczkę się zmniejszyła, natomiast są to zawodniczki w większości z klubów z wyższych lig, także myślę, że tutaj ta wartość sportowa, ta wartość na pewno będzie dodatnia.
1: Też musimy powiedzieć o tym, że w klubie pojawił się bardzo duży, prężny sponsor, który będzie wspierał Słupczankę w kolejnym sezonie. Nazwa tej firmy będzie także w nazwie drużyny.
8: Tak, firma Cargill została naszym sponsorem tytularnym. Nie ukrywam, że jako klub jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że firma o zasięgu globalnym, firma, która ma swój zakład produkcyjny w Polsce, w Słupce i która zatrudnia bardzo dużo pracowników tutaj z terenu słupeckiego, została naszym sponsorem. Jest to wielkie wyróżnienie, ale także olbrzymia mobilizacja i zobowiązania wobec tego, aby ta współpraca, aby to reprezentowanie firmy na arenie krajowej było godne. Także cieszymy się z tego i czujemy się zobowiązani do tego, żeby te wyniki sportowe, te struktury organizacyjne na pewno wyglądały jeszcze lepiej, a dzięki firmie Cargill na pewno takie możliwości będą.
1: Przed drużyną teraz odpoczynek, potem wrócicie do treningów. Kiedy dokładnie planujecie rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu i jakie tutaj cele, założenia stawiacie sobie na kolejny sezon? O co będziecie grać?
8: Teoretycznie mamy tylko jeszcze jeden trening, tak zwany trening otwarty dla zawodniczek, które zostają w klubie i dla potencjalnie nowych zawodniczek w najbliższym tygodniu. Później dziewczyny udają się na około miesięczny wypoczynek. Oczywiście w tym czasie na pewno będą gdzieś tam trenowały indywidualnie. Okres przygotowawczy rozpoczynamy około 20 lipca. Natomiast cele, jakie sobie stawiamy, my po prostu chcemy wygrać każdy mecz, tak? A później wszystko gdzieś tam toczy się dalej swoim życiem. Ja myślę, że jeśli te zmiany personalne, te zmiany zawodnicze, jeśli dojdą do skutku w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, to na pewno ta drużyna na nowy sezon, na rundę jesienną wróci silniejsza.
1: To był prezes Słupczanki Paweł Woźniak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: I jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z Meloradiem Słupca na 102,9 FM. Tradycyjnie zaczynamy od magazynu reporterów, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy m.in. o zbliżającym się w Powidzu wydarzeniu z okazji przypadającego na początku lipca Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. A także sprawdzimy, co ciekawego przygotował na najbliższe tygodnie Wrzesiński Ośrodek Kultury. Na początku naszego magazynu zaglądamy do Powidza. Na początku miesiąca w Przybrodzinie rozegrano turniej Mistrzostw Polski w ramach Grand Prix siatkówki plażowej mężczyzn. O tym, co działo się podczas tego turnieju, opowiedział nam wójt gminy Powidz Jakub Gwit.
9: Była to pierwsza impreza seniorska, związkowa, organizowana przez gminę Powidz we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przypomnę, w zeszłym roku organizowaliśmy półfinały Mistrzostw Polski kadetów. W tym roku pierwsza impreza poważna seniorska. Dla Przybrodzina imprezy siatkarskie nie są obce, bo przypomnę, że to tutaj odbywa się jeden z najstarszych w Polsce turniejów plażówki. W tym roku 30. edycja ogólnopolskiego otwartego turnieju piłki siatkowej plażowej pod koniec lipca. Już teraz zapraszam. Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski został uroczyście otwarty w sobotni poranek. W tych otwarciu brał udział m.in. poseł na Sejm, pan Tadeusz Tomaszewski, ale także sołtys Przybrodzina, pani Halina Pankros, radna gminy Powidz Milena Miczyńska. Po wielu ciekawych spotkaniach, siatkówki na najwyższym poziomie, emocjonujące mecze, wspaniałe ataki, nie tylko siłowe, ale też techniczne i pełne poświęcenia obrony, dobrnęliśmy do meczy finałowych w niedzielę, w wyniku których ukształtowała się klasyfikacja generalna turnieju. I pierwsze miejsce wywalczyła para Igor Ciemachowski, Adam Sobstyl, reprezentująca Czarnków Gdańsk. Drugie miejsce para Wiktor Mielczarek, Paweł Pietkiewicz, Liczbark Welski, Olsztyn. Trzecie miejsce Marek Rogiński, Maciej Mozol z Gdyni. I czwarte miejsce para Gracjan Nawrot, Mateusz Bidziński, Mrowino Zalasewo, więc wielkopolska para. MVP turnieju został zawodnik Adam Sobstyl. Nagrody finansowe oraz medale ufundowane zostały przez gminę Powidz. Statuetkę MVP przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej. Sędziami turnieju byli arbitrzy wyznaczeni przez Polski Związek Piłki Siatkowej, a sponsorami turnieju Przempol Ostrowite, Jadło w Plenerze, Krowa na Plaży w Przybrodzinie, restauracja i pizzeria nad jeziorem Przybrodzin, Bar Dziupla w Przybrodzinie, Wędzarnia Ryb u Marka, ulica Strzałkowska w Powidzu, Kamena Polanowo. Partnerami turnieju Klub Sportowy Siatkarski Powidz, Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury w Powidzu, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu.
1: Nasz rozmówca podsumował także finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd, w którym wzięli również udział uczniowie z powiatu słupeckiego.
9: Za nami finał główny konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd. Tegoroczna edycja konkursu to nawiązanie do wieloletniej tradycji organizowania konkursów wiedzy o samorządzie terytorialnym. Okres pandemii spowodował, że tamten konkurs został zawieszony. Organizatorzy, a więc Towarzystwo Samorządowe w Koninie z powiatem konińskim, postanowili podjąć próbę reaktywowania tego konkursu, na razie dla wschodniej Wielkopolski. I tak właśnie dla powiatów słupeckiego, Konińskiego, miasta Konina, powiatu tureckiego i kolskiego zorganizowano tegoroczną edycję, a 10 czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pod Koninem odbył się finał konkursu, do którego zakwalifikowało się 27 najlepszych uczniów wyłonionych spośród 133 uczestników etapu powiatowego. Pierwsze miejsce i nagrody z tego tytułu otrzymał Adam Dębiński, reprezentujący szkołę podstawową w Malanowie. Drugie miejsce dla Wiktorii Gajewskiej ze szkoły podstawowej numer 15 w Koninie. Trzecie miejsce dla Michała Gajdy ze szkoły podstawowej numer 1 w Kole. Szóstka w ogóle najlepszych uczestników otrzymała nagrody ufundowane przez sponsorów oraz organizatorów konkursu. Najlepszym uczniem z terenu powiatu Słupeckiego w finale konkursu był Antoni Zamiatała ze szkoły podstawowej w Ciążeniu.
1: To był wójt Jakub Gwit. W naszej audycji pozostajemy w Powidzu. Przed nami bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych, którzy stacjonują w miejscowej bazie lotnictwa transportowego. Z okazji zbliżającego się święta niepodległości Stanów Zjednoczonych czeka nas impreza Heat Wave on the Lake. O tym, co ciekawego przygotowano w programie tegorocznej imprezy, opowiedział nam dyrektor Miejscowego Domu Kultury Robert Czechorowski.
10: Po raz kolejny już wspólnie z żołnierzami będziemy świętować odzyskanie niepodległości właśnie przez Stany Zjednoczone. Jednak w tym roku świętować będziemy już 30 czerwca, a nie 4 lipca, tak wypada to święto prawidłowo, ze względów tutaj właśnie organizacyjnych, ponieważ wielu żołnierzy 4 lipca świętuje w własnym zakresie, wyjeżdża poza teren Powidza, zwiedza Polskę, inne kraje. No więc 30 czerwca będą na miejscu, więc będziemy mogli wspólnie świętować to wydarzenie, a świętowanie będzie bardzo ogromne, ponieważ już zaczynamy od godziny 18:00. Wystąpi orkiestra górnicza z Konina, zespół amerykański śpiewający utwory nurtu pop, rock, więc zabawa będzie dla każdego. Oczywiście różne gry, zabawy przygotowane przez USO, czyli taki jakby, ja to się śmieję, mówię, dom, amerykański dom kultury, czyli jakby głównych też organizatorów i MWR. No, a oczywiście nasze świętowanie zakończy pokaz sztucznych ogni nad jeziorem, więc znowu będzie oprawa znakomita tego wydarzenia na zakończenie, ponieważ wiemy, jak to Amerykanie świętują swoje jubileusze właśnie pokazem sztucznych ogni i taki też pokaz się odbędzie wieczorem na plaży Łazienki.
1: Oprócz tych muzycznych akcentów możemy spodziewać się dodatkowych atrakcji.
10: Tak, będą dodatkowe atrakcje, będzie można spróbować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Powidz. Będzie można wziąć udział w popularnej jakby zabawie, gdzie będzie się siedziało na specjalnym krzesełku, pod którym będzie zbiornik z wodą. Jeżeli dana osoba trafi w punkt, wtedy osoba siedząca na tym zbiorniku no, wpadnie do wody, wykąpie się, więc też takie, jak znamy to z amerykańskich różnych pikników, takie coś też będzie. No, oprócz tego właśnie zabawa, wspólna integracja, tańce i no, wspólne świętowanie.
1: Tak jak pan tutaj pełni funkcję dyrektora Domu Kultury w Powidzu, ma pan do czynienia z tymi amerykańskimi żołnierzami. Można powiedzieć chyba śmiało, że zadomowili się tutaj w Powidzu na dobre.
10: Tak, zadomowili się na dobre. Z rozmów wynika, że im się podoba w Polsce, więc też nas to cieszy, że Polska jest krajem lubianym przez osoby z zewnątrz, że też właśnie jest tak, że no, że wspólnie chcą też się integrować i to dochodzi, do tego dochodzi, ponieważ często wspólnie właśnie z żołnierzami amerykańskimi organizujemy różne wydarzenia dla mieszkańców, turystów, gdzie też chętnie mieszkańcy biorą w tym udział, żołnierze również, dlatego też jak najbardziej im się podoba i są zadowoleni, że są właśnie tutaj u nas w Powidzu nad pięknym jeziorem powidzkim.
1: Mówił dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski. Na koniec odwiedzimy Wrześnie, gdzie również szykuje się sporo wydarzeń kulturalnych. Coś dla siebie znajdą seniorzy, miłośnicy śląskich szlagierów i fani muzyki jazzowej. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma.
11: Przed nami 9 wrzesiński tydzień seniora. Zaczynamy 29 czerwca. Jakby cały tydzień opiera się na takim bardzo bogatym programie, gdzie będą wycieczki, seanse filmowe, zajęcia na basenie, zajęcia fitness, jakieś warsztaty, masaże, ale również koncerty w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. No i tak chronologicznie w poniedziałek koncert Katarzyny Żak, we wtorek koncert Andrzeja Jagodzińskiego z zespołem, w środę Barbara Parzęczewska, w czwartek Mateusz Teskiewicz i zakończymy cały cykl występem Wind Cameral Orchestra.
1: Czyli jednym słowem coś dla ciała, tak jak pani mówiła, masaże między innymi, zajęcia fitness, ale też coś dla ducha, czyli te muzyczne akcenty.
11: Tak, dokładnie, ta oferta jest nie tylko kulturalna, ale również, tak jak pan wspominał, coś dla ciała. Myślę, że z tej oferty można wybrać dla każdego coś, co będzie go interesowało.
1: Przejdźmy dalej. Kolejne wydarzenie, które tutaj organizujecie, to Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze. To nawet nie tyle wydarzenie, co cykl wydarzeń, bo to jest cykl koncertów. Proszę opowiedzieć co nieco o tym projekcie cyklu koncertów.
11: Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze to taki nasz sztandarowy, wakacyjny cykl skierowany do mieszkańców Wrześni, cieszący się bardzo dużym powodzeniem wśród widowni. No i nie mogło go też zabraknąć w tym roku. Także w każdą niedzielę od 5 lipca o godzinie 18 będą się odbywały koncerty gwiazd z kręgu właśnie tejże muzyki. W tym roku będzie to o tyle jakby może zaskakujące i troszeczkę inne, dlatego że scena i budynek amfiteatru są w tej chwili w remoncie, ale na czas tych naszych wakacyjnych występów wybudujemy specjalną plenerową scenę, tak aby te koncerty mogły się odbywać no, w takim miejscu, w którym zawsze się odbywały, no i pewnie nadal będą się odbywać.
1: Kto wystąpi podczas tegorocznego cyklu Śląskich Szlagierów?
11: Zaczniemy koncertem Bogdana Szymańczaka i Aliny Małachowskiej, a potem kolejno Kasia Lorenc, Mateusz Troll i przyjaciele, Jessica, Paweł Gołecki, Tomasz Calicki, Maszkiety i na zakończenie cyklu Mariusz Kalaga.
1: Co warto podkreślić, wstęp na te koncerty jest darmowy.

0: naszych słuchaczy. Po raz drugi ten cykl koncertów zostanie zorganizowany na terenie zielonym przy ulicy Wrzosowej. I tak w każdy piątek, począwszy od 10 lipca o godzinie 20, zapraszamy wszystkich na Wrzosową na te koncerty. Zaczniemy koncertem Marysi Sadowskiej. Potem wystąpi Ambitus z Tribute to Queen. Następnie Agnieszka Wilczyńska, Adam Kalinowski, Mateusz Gawenda Trio, Warszawskie Kombo Taneczne pod kierunkiem Jana Młynarskiego, Krystyna Stańko i na zakończenie Julian Mere.
1: Tutaj tak jak podobnie w przypadku poprzedniego cyklu też mamy wstęp wolny na te koncerty. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo to jest część oczywiście tej oferty. Rozumiem, że też macie przygotowane w zanadrzu coś dla tych najmłodszych na ten okres wakacyjny.
0: Tak, dla najmłodszych też mamy przygotowane spektakle, bo będą to spektakle dla dzieci. Będą się odbywały we wtorki, lipca i sierpnia. Zawsze o godzinie 10, także zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Dla Was jako ekipy Wrzesińskiego Ośrodka Kultury jest to dosyć intensywny czas, dużo pracy przy tych imprezach. I czego Wam tutaj życzyć na ten okres wakacyjny?
0: Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o te imprezy plenerowe, to pogody. Więc abyśmy tutaj mogli te koncerty plenerowo zorganizować pod chmurką bez jakichś anomalii pogodowych. I tyle. Jakby to jest dla nas kluczowe i najważniejsze, a my możemy tylko życzyć widzom udanych koncertów.
1: Mówiła dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. A naszą audycję zaczynamy od tematu nagrania, które zbulwersowało mieszkańców Słupcy. Na krótkim nagraniu opublikowanym na jednej z facebookowych grup zarejestrowano zachowanie grupki młodzieży, która nie wiedzieć czemu postanowiła spożytkować swoją skumulowaną energię na zniszczeniu tabliczki na placu zabaw. To nagranie wywołało nie tylko burzę, ale również zainteresowało policjantów z miejscowej komendy. O szczegółach mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
3: Po otrzymaniu nagrania, które zostało również opublikowane w internetowym komunikatorze, policjanci z Komendy Powiatowej Policji Słupcy podjęli czynności wyjaśniające w tej sprawie. Materiał dotyczy zdarzenia na terenie osiedla Niepodległości, gdzie doszło m.in. do uszkodzenia tabliczek informacyjnych oraz zaśmiecania terenu. Spółdzielnia mieszkaniowa, będąca właścicielem terenu, złożyła zawiadomienie dotyczące zniszczenia mienia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za to zachowanie.
1: To była młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. A teraz wiadomość, która zdecydowanie ucieszy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W Słupcy oficjalnie otwarto nowy plac zabaw, o którym opowiedział nam burmistrz Jacek Sztab. Posłuchajmy.
4: W tym roku poza życzeniami, które zawsze składamy naszym najmłodszym mieszkańcom Słupcy, czyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka, mamy także dodatkowy ważny akcent, bo oddaliśmy nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Można powiedzieć, że wykonaliśmy kolejne zadanie w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Projekt pod nazwą Liczy się każde dziecko, edukacja włączająca w gminie miejskiej Słupca. Tym razem jest to zadanie związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tak jak już wspomniałem, to ten plac zabaw powstał przy przedszkolu numer 1. Podczas realizacji zadania wykonaliśmy roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię, tak żeby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. Plac zabaw wyposażyliśmy w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawką, tak zwane bocianie gniazdo. Koszt realizacji całej inwestycji to jest ponad 178 tysięcy złotych. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się tą inwestycję zrobić. Oby ten nowy plac

0: zabaw był dla dzieci przestrzenią pełną uśmiechu i niezapomnianych chwil, bo wiadomo, że jak dziecko się śmieje, to cały świat się śmieje i na tym nam bardzo, bardzo zależy, a w tej chwili poza taką edukacją typowo umysłową, dzieci będą mogły też edukować się podczas zabawy na placu zabaw, nabyć trochę ruchu, uśmiechu, radości i wspólnej integracji.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Przenosimy się do Słupeckiej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która zorganizowała powiatowy konkurs literacki Mosty między pokoleniami. Konkurs ten był adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. A o jego szczegółach opowiedziała nam dyrektorka naszej biblioteki Anna Karpińska.
2: 25 maja wręczyliśmy nagrody laureatom powiatowego konkursu literackiego Mosty między pokoleniami. W tym konkursie wzięli udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z powiatu oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Celem tego konkursu było podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz ukazanie wartości relacji rodzinnych, a także twórczego spędzania wolnego czasu. Wpłynęło prawie 30 prac. Jak na konkurs literacki wydaje mi się, że to jest dużo. Pracę oceniała polonistka pani Joanna Fałdzińska, polonistka zespołu szkół ekonomicznych Słupcy i wspólnie postanowiliśmy nagrodzić czterech laureatów w kategorii szkół podstawowych oraz trzech w kategorii szkół ponadpodstawowych. W pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Jakub Szkudlarek ze szkoły podstawowej w Cieniu Zabornym. Miejsce drugie Anna Kwaśniewska ze szkoły podstawowej w Kotuni, trzecie miejsce Lena Stachowska ze Szkoły Podstawowej w Zagórowie oraz czwarte miejsce Amelia Szygenda ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Matuszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, drugie miejsce Nikola Kanafa również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i trzecie miejsce również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Adam Kujawa. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Jak powiedziała oceniająca pracę pani Anna Fałdzińska, prace były na wysokim poziomie. Trudno było wybrać te najlepsze, ale udało się, a ponieważ jest to konkurs, mogliśmy nagrodzić tylko tyle prac. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział i książki, natomiast laureaci nagrody, które mam nadzieję będą cieszyły ich przez długi okres.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. A teraz czas na nietypową sondę. 1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich najmłodszych, czyli Dzień Dziecka. Podobno każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i każdy z nas mimo upływu lat ma swoje ulubione bajki. I właśnie z najmłodszymi z przedszkola Kreskówka w Słupcy porozmawialiśmy na temat ich ulubionych bajek. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nam przedszkolaki z grupy Tropiciele. Jak masz na imię?
3: Tymon.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka?
3: Sipatioj.
1: Zapraszam cię, jak masz na imię, powiedz.
3: Gaja.
1: Powiedz mi, Gaja, a ty jaką bajkę lubisz?
3: Gabi.
1: A jaką postać najbardziej lubisz? Tytułowa Gabi, czy jakaś inna postać z tej bajki?
3: Pandusia.
1: I powiedz, jak masz na imię?
3: Wojtek.
1: Powiedz mi, Wojtek, a ty jaką bajkę lubisz?
3: Spiderman.
1: Super. Ekstra. Kogo my tu mamy dalej? Dziękuję ci.
4: Peppa.
1: Peppa. Super. Świnka Peppa.
3: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. Okej, okay. A jaka postać z tej bajki?
3: Sky. Spidey'ego.
1: Okej, okay, super. A jeszcze jak masz na imię, powiedz?
3: Nikodem.
1: Nikodem. Super. Dziękuję ci pięknie. Powiedz mi, jak masz na imię?
5: Adam.
1: Powiedz, Adam, a ty jaką bajkę lubisz najbardziej?
5: Ja Blue lubię.
1: Okej, okay, Blue. I którą postać z tej bajki? Tytułową Blue, czy kogoś innego lubisz?
5: Nego.
1: Okej, okay, super. Dziękuję ci.
6: Co, lubisz Binga, tak powiedziałeś? Mhm.
1: Okej. Okay. Dobrze, i jak masz na imię?
7: Lucek.
1: A ty jaką bajkę lubisz, mi powiedz?
7: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
7: Rocky.
1: Cześć, jak masz na imię?
8: Kuba Maćkowiak.
1: Powiedz mi, ty jaką bajkę lubisz, Kuba?
8: Minecraft.
1: Jak masz na imię, powiedz?
8: Tymon Dąbrowski.
1: Jaką bajkę lubisz?
8: Lubię o czołgach.
1: Jak masz na imię, powiedz?
9: Jakub Potet.
1: Powiedz mi, Kuba, jaką ty lubisz bajkę najbardziej?
9: Bilga.
1: Powiedz mi, jak masz na imię?
10: Kacper jest.
1: Powiedz, Kacper, twoja ulubiona bajka, jaka to bajka?
10: Samochody.
1: Cześć, jak masz na imię?
11: Nela.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka, Nela?
11: Ella.
1: Cześć, jak masz na imię?
11: Bartosz.
1: A twoja ulubiona bajka?
11: Psipatron.
1: A twoja ulubiona postać z tej bajki?
11: Cześć.
1: Jak masz na imię, powiedz?
11: Chorlia Pochory.
1: Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona bajka, jaką lubisz najbardziej?
11: Elża.
1: Cześć, jak masz na imię?
11: Bajanka.
1: Jaką bajkę lubisz najbardziej oglądać?
11: Zwierzęce zagadki.
1: Zwierzęce zagadki, tak? Powiedz mi, Ignacy, jaką bajkę lubisz najbardziej?
12: Gumisia.
1: O, super. A masz tam jakąś ulubioną postać w tej bajce?
12: Lepunia.
1: To byli najmłodsi z przedszkola Kreskówka w Słupcy. A na sam koniec kołaczkowo i przypomnienie ważnej wiadomości dla wszystkich miłośników biegania. Już 12 lipca odbędzie się kolejna edycja biegu o Złoty Kłos. W internecie cały czas prowadzone są zapisy, a o szczegółach opowiada zapalony biegacz i zarazem dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel.
13: Dopowiem może, że edycja 43. już tego biegu to jest bieg z najdłuższą tradycją w gminie Kołaczkowo. Bieg odbędzie się 12 lipca. Zapisy już ruszyły. Te zapisy ruszyły dużo wcześniej niż rok temu. To była sugestia ze strony uczestników, żeby z tymi zapisami wystartować wcześniej, więc w tym roku jest to prawie że 3-miesięczne wyprzedzenie. Wiele nowości, począwszy od firmy, która prowadzi zapisy. W tym roku po raz pierwszy będzie to firma spod Słupcy. Firma wygrała w wyniku zapytania ofertowego, oferuje nam dużo ponad to, co mieliśmy do tej pory. Wspomnę tylko o tablicy świetlnej z wynikami. Każdy biegacz i każdy uczestnik marszu Nordic Walking będzie mógł się sfotografować przy tej tablicy ze swoim wynikiem. Nowa trasa przede wszystkim, trasa, gdzie rezygnujemy z kilometrowej pętli po Kołaczkowie i powodów tej decyzji jest kilka. Nie ukrywam, że jednym z ważniejszych jest ułatwienie sobie życia. Nam jako organizatorom do tej pory musieliśmy występować o pozwolenia do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako że krótki odcinek trasy do tej pory bezpośrednio graniczył z drogą wojewódzką. Byliśmy skazani na łaskę właśnie urzędników z Poznania. Rezygnujemy z tej pętli, rezygnujemy z tego odcinka, wydłużamy trasę, ten kilometrowy odcinek w kierunku Budziłowa. W samym Budziłowie ma powstać strefa kibica. Dzięki temu ta trasa będzie i szybsza, i bezpieczniejsza, o czym jestem święcie przekonany. Biegowi, podobnie jak w zeszłym roku, będzie towarzyszył marsz Nordic Walking na trasie ponad 5-kilometrowej. Ten marsz bardzo fajnie nam się przyjął rok temu i też zmieniliśmy zapis. W tym roku dopuszczamy do Nordic Walking absolutnie wszystkich, łącznie z dziećmi. Sprawdziłem nawet z ciekawości, jak to wygląda. Do tej pory najmłodsza uczestniczka, która się zapisała, ma lat 11. W naszym takim ambitnym założeniu chcielibyśmy, by startowały w tym marszu dzieci razem z rodzicami, razem z dziadkami. Zwiększyliśmy też liczbę uczestników tego marszu do 70. W przypadku biegu jest to 230 uczestników, więc w sumie jesteśmy przygotowani na 300 uczestników tutaj w Kołaczkowie. Trasa biegu, tak jak co roku, 10 km. W przypadku marszu Nordic Walking jest to 5,2 km, jeśli się nie mylę.
1: Powiedzmy jeszcze, gdzie tutaj wszystko będzie się odbywało, czyli start, meta, w którym miejscu są zlokalizowane i do kiedy biegacze mogą zgłosić się do udziału w tym biegu.
13: Zapisy będą trwały w zasadzie do samego końca. Warto śledzić stronę dostartu.pl. Tam te zapisy są prowadzone. Chcemy po prostu mobilizować mieszkańców, żeby brali udział w tych naszych różnych aktywnościach. Z ciekawostek mogę też jeszcze dodać, że medal będzie tradycyjny, będzie nawiązywał do nazwy. To będzie na awersie Złoty Kłos, a na rewersie ślad buta odbity w zbożu, medal wykonany w technologii 3D. Jeśli będzie tak efektowny jak projekt, to jestem dziwnie spokojny o odbiór. Mogę też jeszcze dodać tytułem małej zachęty, że w pakiecie startowym po raz pierwszy znajdzie się miód, bo to też mam wrażenie, że ładnie nam będzie nawiązywało do nazwy biegu. Miód zostanie ufundowany przez rodzinne gospodarstwo pasieczne Staszak ze Spławia, tutaj nasze lokalne. Start i meta oczywiście w Kołaczkowie przed Pałacem Reymonta. Z Kołaczkowa uczestnicy obierają kierunek na Wszembusz. Uczestnicy marszu Nordic Walking z Wszemboża w zasadzie wracają do Kołaczkowa, natomiast uczestnicy biegu biegną dalej w kierunku Budziłowa, tam jest Agrawka, przez Wszembóż wracają do Kołaczkowa. Finisz przed Pałacem Reymonta, tak jak powiedziałem.
1: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
10: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
12: Można śmiało powiedzieć, że lato rozgościło się na dobre. Jednak w prognozie pogody, jak w piosence Anity Lipnickiej, wszystko się może zdarzyć. A na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM zaprasza Tomasz Barylski. Na początku naszej audycji zaglądamy do Zagórowa. Już w niedzielę 5 lipca czeka nas tam wyjątkowa impreza. Będzie to powitanie lata. Gwiazdą tegorocznej imprezy jest zespół Łydka Grubasa. Na scenie nie zabraknie również lokalnych artystów, a także stoisk lokalnych kół gospodyń wiejskich i innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. O tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowiedział nam dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury Łukasz Parus.
13: To powitanie lata to jest jedna z największych imprez gminnych, która aktywizuje przede wszystkim panie, ale też panów z koła gospodyń wiejskich, bo pamiętajmy o tym, że za sukcesami KGW też stoją mężowie, partnerzy pań, bo przecież ktoś musi te stoiska rozłożyć, ktoś musi je złożyć, ktoś musi koordynować dowóz wiktuałów. Ale tak, to jest duże wydarzenie, nie tylko oczywiście kulinarne, bo tak, ale także artystyczne. A gwiazdą tegorocznego powitania lata jest zespół Łydka Grubasa, który cieszy się dużą popularnością wśród słuchaczy muzyki i dance, i muzyki rozrywkowej, rockowej. I jak co roku będą także artyści lokalni, czyli podmioty artystyczne związane tutaj z Domem Kultury i nie tylko. Mam tutaj na myśli i orkiestrę, Miejską Orkiestrę Dentom OSP Zagórów, Mażoretki, chór Bella Flow, zespół Sunday, zespół Loving Life, a także panów Jerzego Pieszaka i profesora Ryszarda Piotrowskiego z grupy Zagórów, którzy będą prezentować muzykę szczególnie upodobaną przez pokolenie 60+ w gminie Zagórów. No i oczywiście DJ-e na koniec po głównej gwieździe wieczoru, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, ale także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tutaj z panem burmistrzem, jeśli chodzi o aktywizację i działania miejscowych kół gospodyń wiejskich, które są, można powiedzieć, taką perłą w koronie na każdej dużej uroczystości, imprezie organizowanej w gminie Zagórów, bo to nie tylko są wydarzenia typu powitanie lata, pożegnanie lata, ale to są również jarmarki bożonarodzeniowe, pikniki profilaktyczne, również święto młodych organizowane przez proboszcza. Więc mamy taką informację zwrotną od kół, że przygotowują dania, które już są tutaj znane w naszym środowisku lokalnym, ale także nowe specjały z kuchni regionalnej. No wszystkie ręce na pokład, to jest takie tutaj nasze powiedzenie i cieszymy się tutaj z władzami samorządowymi i ze środowiskiem lokalnym, że wspólnie mieszkańcy Zagórowa przygotowują to wydarzenie, tym samym witając wakacje, witając lato, więc wszystkich Państwa zapraszam tutaj w imieniu pana burmistrza, w imieniu współorganizatorów. 5 lipca, niedziela, czyli czas wolny od pracy dla większości, w godzinach od 15 do 1 w nocy cały czas atrakcje i artystyczne, wokalne, taneczne i atrakcje kulinarne, więc zabierajcie Państwo rodziny, sąsiadów, przyjeżdżajcie, będzie można spędzić świetnie ten czas letni w miejscu takim też wyjątkowym, bo na dużym boisku obok szkoły Kostaneckich, obok szkoły podstawowej, to boisko tak naprawdę jest dużą, zieloną, wspaniałą łąką, usytuowaną blisko lasów. Jest to miejsce bardzo bezpieczne, miejsce zielone, będą leżaki, można naprawdę przycupnąć, odpocząć blisko natury, wśród fajnych ludzi. Serdecznie Państwa zapraszamy.
12: I tak jak tutaj mówiłeś, to hasło wszystkie ręce na pokład. Powiedz proszę, jako dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, to jest naprawdę bardzo pozytywna wartość mieć tak zaangażowane podmioty, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które aktywnie włączają się w organizację takich imprez.
13: Tak, no najlepsza jest praca zespołowa, praca zbiorowa, gdzie włączają się różne podmioty, instytucje, stowarzyszenia, KGW, artystyczne. I z tej całej układanki no powstaje jakby smakowite danie, że tutaj nawiążę do kulinariów. No mamy tutaj niebywałe szczęście i też o tym często pan burmistrz z panem przewodniczącym Rady Miejskiej mówią, że po prostu w gminie Zagórów są aktywiści, którzy lubią działać dla innych, lubią poświęcać czas wolny, czują ogromną satysfakcję właśnie z uczestniczenia w różnych wydarzeniach realizowanych w gminie Zagórów, tym samym też promując tę gminę, ale chcę także nadmienić, że no praktycznie wszystkie koła gospodyń wiejskich uczestniczą w różnych konkursach kulinarnych na niwie i wojewódzkiej, ale także ogólnopolskiej, więc to jest ogromna siła, ogromny potencjał i zawsze jesteśmy tutaj pełni podziwu, szacunku i te także kierujemy podziękowania właśnie dla pani, panów z tychże kół, dla osób, którym się zwyczajnie chce, mówiąc kolokwialnie, chce się działać, a jest to praca bardzo żmudna i wyczerpująca, bo te dania trzeba przygotować, trzeba je przywieźć, trzeba je oczywiście sprzedać, trzeba jeszcze dogotować to, czego braknie, a niejednokrotnie zdarza się tak, że dane stoisko wyprzedaje cały asortyment i panowie dowożą nowe dania, które są przygotowywane na miejscu. Trzeba takie stoisko oczywiście zainstalować, przygotować, bo te stoiska są bardzo przygotowane pod klienta, że się tak wyrażę, pod gościa, może to jest właściwsze słowo, czyli mamy tutaj do do czynienia z ławkami, z ławostołami, z dekoracjami. To wszystko wygląda jak na jakimś włoskim filmie, po to, aby goście mogli usiąść i skosztować tych specjałów. No i oczywiście na koniec, kiedy już ludzie idą do domu, sobie do cieplutkiego domu, do cieplutkiego łóżka.
12: Ktoś musi to po prostu posprzątać.
13: No to ci państwo z czołówkami na czołach, na głowach sprzątają te wszystkie, deinstalują te stoiska i wracają do domów jako ostatni. Przyjeżdżają jako pierwsi i wracają jako ostatni, mając z tego ogromną satysfakcję i myśląc już podczas danej imprezy o tym, co będzie dalej, gdzie będą działać dalej. Więc tutaj naprawdę słowa podziwu, ale także biorąc pod uwagę współczesny kontekst angażowania się w życie społeczne, poświęcania swojego cennego czasu na rzecz środowiska lokalnego, to trzeba powiedzieć, że te działania, te zachowania są jakby jakimś wzorem i są ze wszech miar godne podziwu, zwyczajnie, tak? Bo tylko dzięki takiemu zaangażowaniu mieszkańców w naszej gminie możemy kreować różne wydarzenia, tak? I to z dużym powodzeniem, bo otrzymujemy liczne informacje zwrotne, że te wydarzenia organizowane w gminie Zagórów są wydarzeniami przygotowanymi na bardzo wysokim poziomie.
12: Tak jak wspominałeś, na scenie zaprezentuje się gwiazda, czyli Łydka Grubasa, ale też przede wszystkim wystąpią tutaj lokalni artyści, lokalne podmioty działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. To też jest takie wyróżnienie dla tych młodych adeptów, że ich praca, ich starania mogą zostać docenione na forum podczas takiej miejsko-gminnej imprezy.
13: No tak, no przecież edukacja artystyczna, występowanie, to jest jakby cały proces przygotowywania występu i jeśli mamy powitanie lata, jest duża profesjonalna scena, to jest miejsce idealne, aby te podmioty artystyczne, lokalne, które działają tutaj przy Domu Kultury, mogły się zaprezentować. I to jest takie też święto naszych lokalnych artystów, naszej lokalnej kultury. Orkiestra wspomniana przeze mnie, która działa 126 lat w gminie Zagórów, grupa fantastycznych tancerek, mażoretek, chór Bella Flow, lokalny zespół Sunday, nasz gościnny zespół zaprzyjaźniony, pyzdersko-zagórowski Loving Life, wcześniej także na poprzednich imprezach zespół Kostanecki Band i nasi rodzimi miejscowi wokaliści, kompozytorzy, czyli pan Jerzy Pieszak, pan profesor Ryszard Piotrowski. Ci państwo, ci wszyscy artyści no, poświęcają mnóstwo czasu na próby, prace, przygotowywanie repertuaru, ćwiczenie w ten taki, można powiedzieć, zwyczajny dzień. No i wtedy, kiedy jest dana uroczystość, dane wydarzenie w gminie Zagórów, mają okazję zaprezentować tę swoją pracę, a my jako społeczność możemy ich posłuchać właśnie w takim anturażu plenerowym, letnim. I to jest bardzo budujące i to pokazuje ciągle, że inwestycja w kulturę, w sztukę jest cenna, że ci, którzy śpiewają, ci, którzy grają, mają swoją pozycję społeczną i są nam zwyczajnie potrzebni, bo dzięki nim my możemy wypoczywać i bawić się na tych wszystkich uroczystościach.
12: Kończąc już naszą rozmowę, chciałbym cię poprosić, a raczej zapytać, dlaczego warto wziąć udział w tym powitaniu lata w Zagórowie?
13: Przede wszystkim warto wziąć udział, dlatego że jest to inicjatywa lokalna, inicjatywa oddolna, organizowana tutaj przez władze samorządowe, instytucje, stowarzyszenia, podmioty. Tu jeszcze nie wspomniałem o motocyklistach, którzy także są z nami, o wędkarzach. Tu jeszcze jest wiele innych podmiotów, których po prostu nie wymieniłem, ale z tego powodu, że mamy tutaj ograniczony czas antenowy. Więc każda inicjatywa oddolna, lokalna, regionalna jest cenna, bo związana z bardzo dużym nakładem pracy. Przyjdźcie państwo i obejrzyjcie efekt tej pracy.
12: To był dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A na koniec zaglądamy do Słupcy. W ostatnim czasie Urząd Miejski pochwalił się dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te pieniądze? O tym opowiedział burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
6: Słupca z kolejnym dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Złożony przez nas wniosek pod nazwą Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie miejskiej Słupca w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10, sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, zakwalifikował się do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi ponad 730 tysięcy złotych, w tym 568 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Natomiast całkowita wartość projektu to 812 tysięcy złotych. Projektem zostaną objęte wszystkie przedszkola, dla których organem prowadzącym jest nasze miasto. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na terenie naszego miasta. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby dzieci objętych dodatkowymi formami wsparcia edukacyjnego, podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli uczestniczących w projekcie, a także poprzez doposażenie placówek w pomocy dydaktyczne i dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb realizowanych zajęć, a także do poprawy warunków ich prowadzenia. Okres realizacji projektu od 1 września tego roku do końca sierpnia 2028 roku.
12: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
12: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
14: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
12: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
15: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje m.in. układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
9: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
14: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
9: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
14: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie. Więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
9: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
14: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
9: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
14: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
9: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
14: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
9: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
14: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi tymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży, niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
16: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
14: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii. Troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
16: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
14: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
16: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
14: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
16: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
14: Tak, są, na szczęście są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
16: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
14: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy i fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy, budynki, których już nie ma.
16: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
14: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
16: Okay. Coś może pan więcej zgadzić? Co to za projekty?
14: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
9: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. I jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
17: Z ulubioną stacją radiową żaden upał nam nie straszny. Dlatego zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się jak zawsze Tomasz Barylski. Nasz dzisiejszy magazyn zaczynamy od wizyty w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Zbliżający się okres wakacyjny to intensywny czas dla naszej biblioteki, która przygotowuje bardzo ciekawą ofertę z myślą o tych najmłodszych. O szczegółach opowiedziała nam dyrektorka Anna Karpińska.
15: Zawsze mamy coś przygotowanego i tym razem zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w tegorocznych wakacjach z biblioteką. Przygotowaliśmy bogaty program zajęć na lipiec i sierpień, łączący zabawę, kreatywność, naukę i czytanie. W programie znalazły się m.in. warsztaty z klockami Lego i głównie postawiliśmy na klocki Lego, ponieważ co roku te zajęcia cieszą się ogromnym popularnością, dlatego mamy ich w tym roku więcej. Zajęcia z kodowania i robotyki, kreatywne spotkania plastyczne, szycie, tworzenie biżuterii, kolaże z liści i kwiatów, a także wyjątkowe warsztaty naukowe z Kids Lab. I tutaj dzieci będą mogły wziąć udział w herbacianym laboratorium, gdzie będą eksperymentować, tworzyć i odkrywać tajemnice herbaty, ale także w warsztatach kuchni molekularnej, czyli od czekolady do żelków. Nie zabraknie również uwielbianej przez najmłodszych bańkologii, czyli kolorowych zabaw z bańkami mydlanymi. Na uczestników czekają także zajęcia pod hasłami śmieciaki, potworniaki, magia oceanu, wakacje z kracikiem, pocztówka z wakacji, czyli mali konstruktorzy przyszłości i tworzymy własną grę. Przez całe wakacje będzie również można korzystać z bibliotecznych stref aktywności, a więc klubu gier planszowych, strefy dla młodzieży, strefy gier wyposażonej w PlayStation, Nintendo, VR i piłkarzyki oraz przestrzeni do czytania i rodzinnego spędzania czasu. W wakacyjnej ofercie oczywiście znajdą się również propozycje dla całych rodzin, więc zachęcamy do udziału w Queście. Edward Fischer o Słupcy opowiada, który pozwala odkrywać historię miasta poprzez rozwiązywanie zagadek i wykonywanie kolejnych zadań podczas spaceru po Słupcy. Natomiast podczas Wawrzynek Słupeckich wspólnie z Urzędem miasta zaprosimy mieszkańców do udziału w mobilnej grze terenowej Słupca Miasto Wygodne, która w atrakcyjny sposób połączy zabawę z poznawaniem miasta, jego ciekawych miejsc, no i oczywiście nagrody. Tradycyjnie zapraszamy także do udziału w akcji Paszport Czytelniczy, która zachęca dzieci i młodzież do podróżowania po świecie literatury. Mamy dwie kategorie wiekowe, dla dzieci ze szkoły podstawowej i dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. Paszport jest do pobrania w bibliotece i za każdą aktywność literacką, czyli wypożyczenie konkretnej książki i wykonanie zadań, które na tym paszporcie są umieszczone. Na koniec czekają oczywiście nagrody, także zachęcamy serdecznie, tym bardziej, że w tym roku udało nam się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki, projekt między okładkami, i jesteśmy w stanie kupić atrakcyjne nagrody właśnie za wykonanie wszystkich zadań w ramach tego paszportu czytelniczego. Zapisy oczywiście na zajęcia lipcowe już trwają, liczba miejsc jest ograniczona, natomiast zapisy na zajęcia sierpniowe ruszą po połowie lipca. Także zachęcamy serdecznie. Oczywiście wszelkie informacje z konkretnymi datami i godzinami można znaleźć na stronie internetowej biblioteki i Facebooku.
17: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Zmieniamy temat i zaglądamy do słupeckiego ratusza. W ostatnich dniach nasz Urząd Miejski poinformował o zawarciu porozumienia z Urzędem Pracy. O szczegółach tego porozumienia opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
6: W celu zwiększenia skuteczności działań w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy na rzecz mieszkańców Słupcy, zawarliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupcy porozumienie o współpracy. Porozumienie to zakłada wspólne działanie na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność na terenie naszego miasta i poszukują pracowników, jak i na rzecz mieszkańców chcących aktywizować się zawodowo. Działania będą ukierunkowane na skuteczniejsze docieranie do mieszkańców potrzebujących wsparcia, organizację programów aktywizacyjnych, szkoleń i inicjatyw sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Współpraca pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi i programów wspierających proces zatrudnienia. Liczymy oczywiście na owocną współpracę przynoszącą wymierne korzyści dla naszego społeczeństwa.
17: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Kołaczkowa. Okres letnich wakacji to również intensywny czas dla Gminnego Ośrodka Kultury, który oprócz propozycji dla najmłodszych przygotowuje także inne imprezy i wydarzenia. Nie zabraknie tradycyjnego biegu o Złoty Kłos, a także bardzo ważnego gminnego święta, czyli dożynek. O szczegółach tego, co będzie działo się w Kołaczkowie, opowiedział nam dyrektor GOK Tomasz Szternel.
18: Przede wszystkim z naszą ofertą wakacyjną dla dzieci ruszamy od 1 lipca. Chcieliśmy, żeby dzieciaki po zakończeniu roku szkolnego miały te kilka dni dla siebie, kilka dni resetu. Program wynika troszeczkę z moich doświadczeń też zeszłorocznych. Wsłuchaliśmy się w oczekiwania dzieciaków. Jest dużo atrakcji, że tak powiem, wyjazdowych, ale są też zajęcia na miejscu i w tym roku stworzyliśmy coś takiego jak dni tematyczne i będą to kinowe poniedziałki, sportowe wtorki, twórcze środy, biblioteczne czwartki, wyjazdowe piątki i plus atrakcje weekendowe. Na razie na swojej stronie internetowej opublikowaliśmy harmonogram imprez, jeśli chodzi o dwa pierwsze wakacyjne tygodnie i w ramach tej naszej oferty odbędzie się między innymi spotkanie z panami, którzy hodują lotopałankę. To jest nic innego jak torbacz australijski, bardzo wdzięczne zwierzątko. Spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy, na które zresztą bardzo serdecznie zapraszamy. Ciekawą pozycją myślę będzie wyjazd do stajni Bierzglinek, gdzie będzie można pojeździć konno, gdzie będzie można przejechać się bryczką, plus atrakcje dodatkowe w postaci czy to ciasta, czy ogniska z kiełbaskami. Będą zajęcia ruchowe. Chcemy, żeby te zajęcia przynajmniej przynajmniej raz w tygodniu się odbywały tutaj u nas albo w hali sportowej, albo na boisku sąsiadującym z Pałacem Reymonta. Będą atrakcyjne, mam wrażenie, zajęcia stacjonarne i pierwsze z nich odbędzie się 8 lipca podczas zajęć takich kreatywnych. Powstaną lody i bąbelki w wyniku takich bardzo efektownych reakcji. Korzystamy oczywiście tutaj z usług firm zewnętrznych. Z wielu z nich korzystaliśmy już w zeszłym roku, natomiast też staraliśmy się tę naszą ofertę odświeżyć i jakby dołożyć do niej inne firmy, inne atrakcje, no tak by dzieciaki rzeczywiście dostrzegały, że jest to coś nowego, aniżeli to, co mieliśmy okazję zaproponować im w roku ubiegłym.
16: Okej, czyli tutaj mamy te atrakcje dla tych najmłodszych. Chciałbym jeszcze Cię dopytać, jak rozmawiamy, co jeszcze tutaj szykujecie na ten okres wakacyjny? Na pewno jest to ten bieg o Złoty Kłos, który już na początku lipca odbędzie się tutaj w Kołaczkowie.
18: No gdybyśmy chcieli trzymać się kalendarza i gdybyśmy chcieli trzymać się chronologii, to tak prawdę mówiąc wcześniej, bo 4 lipca w sobotę odbędzie się turniej koszykówki na Orliku. Pierwszy od dawien dawna w Kołaczkowie, gdzie będzie można pograć w kosza, jakby tutaj jesteśmy mocni w piłce nożnej, ale nie samą piłką, okazuje się, człowiek żyje. W ramach tego turnieju, tego całego wydarzenia odbędą się 2 turnieje. Pierwszy dla dzieci. I dzieci będą rywalizowały w drużynach 5-osobowych na Orliku, a także dla dorosłych, i tutaj przyjmujemy zgłoszenia drużyn 3-osobowych. Jest to wydarzenie realizowane z programu Aktywny Orlik 2026. Zapewniamy puchary, zapewniamy coś do zjedzenia, coś do wypicia. Zgłoszenia są. Jeszcze wcześniej, zanim o samym biegu, odbędą się zawody wędkarskie. To też sport, jakby nie patrzeć. Do dzieci zawody o Puchar Dyrektora GOKU. Bardzo fajnie nam się to przyjęło w zeszłym roku. Kilkunastu dzieciaczków, które rywalizują na stawku w Kołaczkowie. Fantastyczna atmosfera, fantastyczne nagrody. Możemy tutaj liczyć na wsparcie miejscowego koła wędkarskiego Złota Rybka. Chcielibyśmy coś na wzór zeszłorocznego wydarzenia właśnie zorganizować także w tym roku. No i rzeczywiście 12 lipca mamy bieg o Złoty Kłos. Sztandarowa impreza w gminie Kołaczkowo, największy bieg. Wciąż trwają zapisy. Jeśli się nie mylę, obecnie na liście zapisanych jest 185 osób. Jeśli się nie mylę, w zeszłym roku było ich 220. Tak to już jest w przypadku biegów, że to ta największa liczba zapisów gdzieś tam przypada już na sam koniec, na ostatni tydzień, więc po kościach czujemy, że może być dobrze. Staram się tego głośno nie mówić, że pobijemy rekord frekwencyjny. Zawsze jest to coś, co cieszy, bo w końcu frekwencja to jest to słowo klucz. W przypadku takich ośrodków jak nasz zwykło się mawiać, że jeśli frekwencja jest, no to impreza się udała. Jeśli frekwencji nie ma, no to niestety jest to powód do smutku. Liczymy, że będzie ponad 220 uczestników. Przypomnę, biegacze rywalizują na trasie 10-kilometrowej, natomiast zapraszamy też do Kołaczkowa ludzi, którzy chodzą z kijkami, i uczestnicy marszu Nordic Walking mają do pokonania nieco ponad 5 kilometrów. Dla wszystkich przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe, w tym pakiecie piwo bezalkoholowe, miód z miejscowego gospodarstwa pszczelarskiego, więc tutaj to będzie słodkie wydarzenie. I takim nieodłącznym elementem każdego biegu w Kołaczkowie już od wielu, wielu lat jest loteria fantowa. Jeszcze nie opublikowaliśmy wykazu nagród, ale zapewniam, że to będą bardzo fajne rzeczy, które będzie można wygrać, więc zapraszam wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu właśnie do Kołaczkowa. 12 lipca, start o godzinie 10.
17: czyli będzie też na sportowo, na biegowo, nie tylko na biegowo. Chciałbym cię jeszcze dopytać, bo kolejnym takim ważnym wydarzeniem w gminie są dożynki. Jak to w tym roku wygląda z tymi dożynkami? Już jakieś szczegóły możemy zdradzić?
18: Oczywiście tak. My spotkania pierwsze już przed dożynkami to mieliśmy bodajże w kwietniu, więc wiemy, że dożynki gminne w tym roku odbędą się 30 sierpnia, to jest zawsze ostatnia niedziela sierpnia, w Sokolnikach. Co roku te dożynki gminne odbywają się u nas w innej miejscowości, co roku w innej parafii. W tym roku rzeczywiście wypadło na Sokolniki. Co mogę powiedzieć? Mnóstwo spotkań już za nami. Mamy podzielony zakres obowiązków. Wiemy, kto co będzie robił, zarówno jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, jeśli chodzi o poszczególne rady sołeckie. No i zawsze jest to takim gwoździem programu, czyli gwiazda wieczoru, muzyczna gwiazda wieczoru. W tym roku to

0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tych zajęć wakacyjnych, które przygotowujecie tutaj dla tych najmłodszych. Jak tutaj można zgłosić się do udziału w tych zajęciach i gdzie znaleźć te wszystkie szczegółowe informacje?
1: Staramy się każdą informację istotną dotyczącą naszej oferty wakacyjnej publikować na naszym profilu facebookowym Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie. Przy w zasadzie każdej pozycji w programie podany jest numer telefonu, pod który można dzwonić. Natomiast z doświadczenia wiemy, że ludzie kontaktują się z nami w przeróżny sposób, czy to telefonicznie, czy SMS-owo, czy za pośrednictwem Messengera, czy nawet potrafią maile pisać, więc w zasadzie każdy sposób jest dobry. Funkcjonujemy tutaj w małym środowisku, więc jakby to nie jest problemem, gdzie dzwonić. Ludzie wiedzą, gdzie dzwonić i to zarówno jeśli chodzi o dorosłych, jeśli chodzi o dzieci, więc jesteśmy jakoś dziwnie spokojni, że ta oferta nasza spotka się z takim pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców.
0: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie, Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
3: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
0: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
3: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my, członkowie klubu w Wielkopolsce Fani Motocykli Słupca, zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
0: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
3: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, tak, 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od

0: paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
1: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega, mega fajne.
2: Okej, okay, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
0: Prywatnie, jak każdy w klubie, mam stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
1: Dokładnie tak jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
2: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
0: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa. Zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami dobrze współkorelować i oby tak dalej.
1: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
0: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, godnością je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
2: Okej, okay, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
0: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób, naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
2: Okej, okay, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
1: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
2: którzy jeżdżą bezpiecznie.
1: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
2: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
0: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, największe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakamzi do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze, są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
2: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
2: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
0: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
2: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w

0: promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market, zawsze po drodze.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Siemanko, niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco! A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Eli Oaks na początek. Opoka, siema.

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry, papi, Topic, Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzieniegdzie już ponad 30 stopni na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście wbijając adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo, w weekendowym Melo. Gramy.

0: Eben z numerem Halo w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Mówiłem już, że będę miał dla was dzisiaj wejściówki na Sunrise Festival. Nie mówiłem? To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchel Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland kartę ekstra przy każdych zakupach.
1: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Po reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Sub Focus, Baby Close z numerem On and On. Takie gorące numery gramy wam po godzinie 10. Gorące, bo gorące, ale nie rozgrzewające. Już nie przesadzajmy, bardziej działają jak takie lody waniliowo-pistacjowe. Co? Dostałem parę zdjęć, rzeczywiście już ponad 30 stopni, między innymi w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj wypoczywają nad wodą, na przykład nad zalewem w Morawicy. Bawcie się dobrze.

0: wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Fivefold Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę. Idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa!
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt. Po reklamie.
18: Meloradio Słupca na 102,9 FM.
21: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
22: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra w weekend.

Taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No i jakiś taki uniwersalny ten Run, Run, River. David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście. No i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta. Póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Po reklamie.

Carla Fernandez. Jakie gorące nazwisko, jakie gorące co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej, wysyłać.

0: In My Mind, Dinology di Agostino w Melo Radio. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące już prawie popołudnie. Tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach. Uważajcie.
1: A już o 12 zagramy
0: Waterfalls, James Hype. Muzyczne orzeźwienie już za chwilę, punktualnie w południe.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren! Voltaren!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
21: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
23: O.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko!
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: E-obuwie same Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
26: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
0: Cześć, cześć, cześć, już południa, u nas Waterfalls i James Hype, to jest pierwszy gorący numer od nas dla was, inni gadają, my już gramy, za chwilę Katy Perry z Hot and Cold, wybieramy to drugie, oczywiście.

Karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZD for Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej jak się da. Wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę. A gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To.
10: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
11: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
12: Gastorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: zrealizować.
1: No, żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać. Co? Jeżeli brakuje w portfelach, na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice. Jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już od 13 zagramy.
0: A my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.

0: Select.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.

Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie. Za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat. Inni gadają, a oni śpiewają. Czy jakoś tak.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repetit. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.

Troubles i Embrother w Meloradiu, niezapomniany i hit i Embrother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam do Kołobrzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? A? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak wnusiu nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje, wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14 zagramy
0: Talk to You, Another i Fivefold Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Kocham was, uwielbiam waszą kreatywność. Mam taką bekę z tego, co wysyłacie. Naprawdę. Popuszczę wam te głosówki za chwilę, a tą najlepszą zostawimy sobie na sam koniec. Ale to już w tej godzinie. Opoka się ma na to weekendowe melo. Nie wiem, ile dni do Sunrise Festival zostało, ale wiem, że w tej godzinie podwójne zaproszenie trafi do kogoś z was. Talk to you, Anodori, Five for Ultra. Dla was. Róbcie głośniej.

0: w Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet? I to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię: wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piasta.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przywiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków syjamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

rozkręcamy tempo. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Co więcej, Fuka i Liwka w Meloradiu.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak: słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
1: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, żeby mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym se tam jakoś szybko wbiegł.
2: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube, ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
3: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga, słowo się rzekło, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
4: Za to zrobię wszystko, oczywiście, że nie.
0: Kinga.
4: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha, on naprawdę może wziąć sobie to do serca, a ja palcem
4: mój
0: cię wytknę i pokażę.
4: Będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela, to jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam!
4: Jadę na Sunrise, ludzie!
0: Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
4: Kocham.
5: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż i łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej, meloludki, na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale Farben.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co, to o 15 coś ciekawego przed nami. Uwaga.
2: A już o 15 zagramy
1: Zokerię.
0: Bawcie się dobrze. Nie żebym się chwalił, nie żebym się żalił. Ale na urlop jadę. Yeah!

0: Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz. Gorąco.

0: KFC. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Dalsy z Okaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Alok i Run Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: To Melo Radio, to Halo, u nas 24 minuty po 15. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę, a to myślę, że na wakacje jak najbardziej się przyda. Zagrają nam też Pitbull i Afrojack, to już za moment. Give me everything.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta.

0: Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hipertania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
14: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.

Ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatrak, a może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Meloradiu jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków. No i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. I Leave You Me, Ellie Goulding, punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: Reklama. Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: O reklamie.
2: Nie ma co czekać, jedziemy z najlepszą muzą Eileen Mayle Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Steeble się pojawi, będzie też Kygo, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio.

Nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację, no i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: otwarte okno w furce, droga na wakacje i ten numer, no to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Meloradio 27 minut po 16. A za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze. Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja idę. Idę w Melo. To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni. Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18. Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby. Yeah!
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Hipertania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
18: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: Oh.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Kisses w Meloradio. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Toby Romeo i Felix Jen.

0: Alan Walker i Ava Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
10: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
11: Siedemnasta na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie. All the time na otwarcie tej godziny, za chwilę też Holy Moly będzie, między innymi Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Urzel i Ultronate w Meloradiu, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

0: Martin Garrix, Trivian w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
19: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Po reklamie.

0: Jan Klaosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Melo Radia.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Offenbach, Ella Henderson i Hurricane u nas jeszcze przed 18:00, a po 18:00 oczywiście też nie zabraknie najlepszych numerów w furce i gdzieś tam podczas wygrzewania się na balkonie.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Gipsa, Dob House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzisz nas.
0: Tak, punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem zostańcie razem z Melo.

0: Honestly.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: O reklamie.
7: Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Halo Radio, to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, a dokładnie to jedna z pań znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

Moonlight i Ford of Melo Radio, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 zł, i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

hello w Meloradio, no budziki niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradio. Już jutro szansa na 200, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład weekendowy, a może na przykład potrzebujecie na opony w samochodzie. Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren, on też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać, tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dust i Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na mistrzostwach świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik: nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie.

0: Słuchaj na 102,9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Oj, będzie można poruszać wiaderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zokaria na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Zwracamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki, a to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradiu na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

to promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

Sam Felt i Sophie Loud, to Melo Radio, to 20 minut do 20, a ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej. No i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, no to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo. Kiss.

nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej! We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Podczas takiej upalnej pogody butelka wody, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem to naprawdę niezbędne rzeczy. A jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z magazynem reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Na początku odwiedzimy schronisko dla zwierząt w Katarzynowie. W ostatnich dniach do schroniska zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy. Najmłodsi mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonuje na co dzień schronisko, a o szczegółach tej wyjątkowej wizyty opowiedzieli nasi rozmówcy.
3: Katarzyna Kasprzak, Reszeleska, mama Stasia z klasy drugiej B, Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy.
4: Tomasz Witaszak, również jestem rodzicem jednego z uczniów klasy drugiej B, Maksia Witaszaka, którego serdecznie pozdrawiam. I jestem również wolontariuszem Stowarzyszenia Pokochaj Burka i działamy w schronisku w Katarzynowie.
2: Proszę, opowiedzcie, co to jest za pomysł, ta dzisiejsza wizyta dzieciaków ze słupeckiej trójki w tym schronisku.
3: Pomysł rodził się bardzo spontanicznie podczas festynu rodzinnego u nas w szkole. Po prostu przy luźnej rozmowie powstał pomysł. Poszliśmy z tym pomysłem do pani wychowawczyni i do pani dyrektor oczywiście. Pomysł został przyjęty bardzo pozytywnie, fajnie i tak po prostu w ciągu kilku dni udało nam się tutaj przyjechać w takiej dużej grupie i w takim fajną inicjatywą.
4: A akcja ta na celu ma oczywiście promocję zwierząt do adopcji oraz zwrócenie uwagi dzieciom na ludzką bezmyślność tak naprawdę wobec zwierząt i pokazanie im tego, jak pies potrafi się zmienić z psa lękowego, agresywnego na bardzo fajnego przyjaciela, który się tutaj przytula, łasi, podchodzi do nas, głaska się pozwala i tak dalej.
3: Jest z nami też klasa pierwsza D, dzieciaczki z wychowawcą, którzy też chcieli z nami tutaj być. I wszyscy razem zrobiliśmy zbiórkę, przywieźliśmy po prostu karmę i duże paczki, mniejsze puszki, także dzieci tu chętnie też obdarowują zwierzątka, cieszą się bardzo ze spotkania, z zabawy. Także myślę, że akcja bardzo fajnie udana i dziękujemy.
2: Czyli tutaj jednym słowem o połączenie przyjemnego i pożytecznego. Dzieciaczki mają okazję poobcować ze zwierzakami, ale też jednocześnie pomóc poprzez przekazanie tej karmy dla psiaków.
4: Jak najbardziej. No wiadomo, że piesków jest dużo. Mamy około 60 w tej chwili psów w schronisku, więc dziennie idzie naprawdę dużo, dużo tej karmy. My jako stowarzyszenie również zbieramy karmę poza schroniskiem i dokarmiamy koty wolno bytujące. Wspomagamy również rodziny, które mają jakiś tam cięższy okres, a mają zwierzaka i pomagamy im również z karmą. Oraz jak nam się uda odłowić jakiegoś pieska, też go dokarmiamy, jak go znajdziemy gdzieś i tak dalej. Zapotrzebowanie na karmę jest ogromne, że tak powiem. Oczywiście schronisko jest dofinansowane przez gminę, więc tutaj te pieski nie głodują. Jednak mimo to każda kropla się, że tak powiem, liczy.
3: Bardzo dziękujemy mamie Wandzi, Ani, która też wykonała własnoręcznie takie ceramiczne ozdoby, które mamy ze sobą, związane z pieskami. One będą przekazane na bazarek w celu właśnie uzyskania dodatkowych środków na schronisko. Dziękujemy.
4: Bazarek prowadzimy na naszej stronie internetowej, na Facebooku Stowarzyszenia Pokochaj Burka i osobno jest strona Bazarek dla Bezdomnych Zwierząt Powiatu Słupeckiego. I tam sprzedajemy różne fanty. Pieniążki z tych fantów są przeznaczane na operacje dla zwierząt, kastrację dla tych kotów wolnobytujących, na wszelkie jeżeli pies jest po jakimś urazie komunikacyjnym i tak dalej, wymaga skomplikowanego jakiegoś leczenia, to też to finansujemy. Oraz na karmę jak najbardziej.
2: Chciałem jeszcze dopytać już tak na sam koniec. Tutaj mamy dzieciaczki ze szkoły numer 3, a jeżeli pojawiłyby się kolejne szkoły, które chciałyby odwiedzić to schronisko, co taka szkoła musiałaby zrobić, żeby wziąć udział właśnie w takiej lekcji w schronisku?
4: Najlepiej zgłosić się do nas do stowarzyszenia. My oczywiście pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności, a taka oficjalna droga, ja jako wolontariusz po prostu zastosowałem pismo do pana wójta i tak jak wcześniej pani Kasia powiedziała, najpierw poszliśmy do nauczycielki, wychowawczyni, później do dyrektorki, to się spotkało z aprobatą. Zaraz jak tylko dostaliśmy aprobatę, poszło pismo do wójta, który oczywiście w tym samym dniu praktycznie wyraził zgodę, również z zachwytem, więc nie ma problemu. Dla chcącego nic trudnego, zapraszamy na naszą stronę Stowarzyszenia Pokochaj Burka lub bezpośrednio z przedstawicielami szkoły i wójtem i to wszystko można naprawdę ogarnąć w bardzo szybki i prosty sposób.
2: To byli rodzice uczniów ze Słupeckiej Trójki, Katarzyna Kasprzak-Reszelewska i Tomasz Witaszak. Dla najmłodszych była to bardzo pouczająca lekcja w praktyce, o czym między innymi mówiła wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej nr 3 w Słupcy.
5: Małgorzata Kaźmierowska.
2: Jak tutaj pani zareagowała, jak padł ten pomysł, żeby dzieciaczki mogły odwiedzić schronisko, zobaczyć jak to funkcjonuje?
5: No z ogromnym entuzjazmem. W ogóle byłam bardzo mile zaskoczona, że tutaj rodzice wyszli z taką inicjatywą, bo myślę, że warto odwiedzać takie miejsca, bo one uczą nas wrażliwości, miłości i myślę, że ta inicjatywa, z którą wyszli tutaj rodzice, a my do niej się dołączyliśmy, zachęci inne osoby do odwiedzenia tych miejsc, no i zaadoptowania pieska, bo warto.
2: A dla dzieciaczków to też taka bardzo fajna, praktyczna lekcja, niekoniecznie w szkolnej ławce, tylko właśnie wyjście do schroniska i zobaczenie tego na własne oczy.
5: Tak, dokładnie, bo tego się nie da tak opowiedzieć w klasie, nie ma jak dzieci doświadczą bezpośrednio, zobaczą, mają tutaj też możliwość z tymi pieskami sobie pospacerować, poobserwować i myślę, że to jest wspaniała lekcja, taka na żywo. Zachęcam wszystkich nauczycieli do takich właśnie lekcji w terenie, nie w ławce.
2: To była wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy, Małgorzata Kaźmierowska. W naszej audycji zmieniamy temat i zaglądamy do Powidza. Jeżeli zdecydujecie się na wypoczynek nad Jeziorem Powidzkim, to na początku lipca czeka Was również możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej imprezie. O szczegółach tej imprezy opowiedział nam dyrektor Domu Kultury Robert Czechorowski.
6: W tym roku oficjalnie świętujemy, można powiedzieć, kilka dni, ponieważ już zaczynamy 4 lipca, w sobotę, zaczynamy turniejem piłki nożnej na boisku sportowym Orlik. Dzień później, 5 lipca, mamy maraton pływacki na dzikiej plaży, więc już zaczynamy wcześniej niż zawsze Dni Powidza, ponieważ corocznie, tradycyjnie Dni Powidza odbędą się w drugi weekend lipca, czyli w tym roku wypada to 11-12, ale jak już wspomniałem, świętujemy wcześniej właśnie przez ten maraton pływacki, turniej piłki nożnej, ale właśnie główne obchody odbędą się w drugi weekend lipca i oczywiście zaczniemy je tradycyjnym kiermaszem Baldwina, czyli tutaj na placu przy Domu Kultury zjadą się rękodzielnicy, osoby chcące pokazać swoje umiejętności, swój warsztat, swoje talenty, więc będzie można też właśnie zobaczyć i nie tylko zobaczyć, ale również kupić różne rzeczy, garnki, wiklinę, ale oczywiście nie zabraknie też jedzenia od naszego koła gospodyń wiejskich, od naszych kół gospodyń wiejskich. Wystawy pszczelarzy, Związku Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Przyjaciół Powidza, więc już od rana, od godziny 11 w sobotę zaczynamy kiermaszem Baldwina, następnie ten kiermasz będzie trwać od 11 do godziny 16, no i w tym ciągu będzie można właśnie przyjść, zobaczyć, spróbować różnych potraw, zobaczyć zdjęcia Biblioteki Publicznej w Powidzu z okazji 80-lecia istnienia, ponieważ nasza biblioteka obchodzi w tym roku 80. urodziny. ale też nie tylko takie stałe stanowiska, tylko również mamy też stoiska edukacyjno-promocyjne, będą różnych organizacji, ponieważ też Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie stoisko policji, wojsk amerykańskich, ale także nie tylko wojsk amerykańskich, ale również 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Te wszystkie wystawy stałe, właśnie tak wspomniałem wcześniej, policji, żołnierzy, odbędą się na rynku, więc mamy podzielone te imprezy. Pierwsza od godziny 11 na rynku mamy wszystkie stoiska profilaktyczne, stoiska promocyjno-edukacyjne, a tutaj na dziedzińcu przy Domu Kultury mamy koła gospodyń wiejskich i rzemieślników. Ale nie, oprócz tego mamy również konkurs rysunkowy kredą na asfalcie, więc też będzie można zapisać się, dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie kredą. To już też jest któraś edycja z kolei, więc też na pewno cieszę się dużym zainteresowaniem. W tym roku też tak będzie. I to cały ten kiermasz Baldwina od godziny 11 do 16, tak wspomniałem, trwa w tych dwóch lokalizacjach, a od godziny 16 przenosimy się na ośrodek wypoczynkowy Łazienki, na nasz powicki amfiteatr i tam zaczynamy animację dla dzieci i młodzieży z firmą Igra Muzyka. I mamy zawody sportowe, wyciskanie sztangi, siłowanie na rękę, zawody strzeleckie, taką częścią artystyczną będzie koncert zespołu Evergold i gwiazdą zespołu wieczoru będzie zespół Łzy. I po tym zespole zakończymy wspólnie, będziemy świętować z DJ-em podczas zabawy tanecznej i na tym to ten pierwszy dzień tak wygląda. Drugi dzień w niedzielę zaczynamy od rana z wodami wędkarskimi o puchar przewodniczącej Rady Gminy Powic. Mamy przełajowe biegi dla dzieci i młodzieży, turnieje robione przez klub sportowy Libero, też zawody strzeleckie, a także od godziny 12 do 18 tak zwany piknik nauka dla dzieci, czyli stoiska laboratoryjne, warsztaty kulinarne z piecem, stoiska konstruktorskie, fotobudki i gry i zabawy edukacyjne dla dzieci. I jak już wspomniałem, to wszystko odbędzie się na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. I o godzinie też 14 mamy turniej zmagań sportowych, gdzie będą rywalizować mieszkańcy Powidza z przybyłymi turystami. 20 koncert zespołu Mitra i na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em.
2: Czyli tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, program jest bardzo bogaty. Też zwraca uwagę ta gwiazda tegorocznych Dni Powidza, zespół Łzy, czyli można powiedzieć kultowy utwór Agnieszka wybrzmi w Powidzu podczas tegorocznej imprezy. Czyli dla niektórych sentymentalna podróż do lat 90., muzyczna podróż do lat 90.
6: Tak, zgadza się. Usłyszymy właśnie niezapomniany utwór Agnieszka, czy też Narcyz, ale nie tylko. Tylko też z takiej ciekawostki, z tego co słyszeliśmy, rozmawialiśmy z zespołem, wyszła również Agnieszka 2.0, czyli kontynuacja naszej tradycyjnej Agnieszki z lat 90. I ona na pewno też wybrzmi właśnie 11 lipca na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki.
2: Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza?
6: Warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza, ponieważ mamy mnóstwo atrakcji dla każdego. Poprzez ogólnie zabawy dla dzieci, animacje, ale także koncerty ze znakomitą muzyką dla dorosłych, muzykę, którą zna każdy, więc warto wziąć udział, aby wspólnie świętować te nasze dni naszej miejscowości. To tak powiedziałem wcześniej, bogaty program o tym świadczy, no, że jest on atrakcyjny i właśnie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
2: I szczegóły oczywiście na Facebooku.
6: Tak, szczegóły na Facebooku Gminy Powidz, Domu Kultury w Powidzu, gdzie dokładnie będzie rozpisane co, w których godzinach. Bo wiadomo, wszystko jest na razie jeszcze programem ramowym, może ulec zmianie, więc najświeższe informacje zawsze na stronie Facebook Domu Kultury oraz Urzędu Gminy Powidz. Ale oprócz tego też oczywiście już niedługo ruszą plakaty informacyjne na temat poszczególnych wydarzeń.
2: I pozostaje życzyć Wam tylko jako organizatorom dobrej pogody, a co za tym idzie też dobrej frekwencji.
6: Tak, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, ponieważ od tego też wiele zależy. Wiemy, że jeżeli nie ma pogody, to z frekwencją jest różnie, ale trzeba być dobrej myśli, że pogoda w drugi weekend lipca na pewno nam dopisze.
2: To był dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Robert Czechorowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
7: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi tutaj z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. Przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
2: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
7: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
2: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
7: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jezioro w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu, co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
2: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
7: On zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tej zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiało w Imrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
2: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
7: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, no, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
2: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
7: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przesiąknięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że było u nas Sarah, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
2: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
7: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest redukowana, powiedzmy, muzyce rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
2: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie.

0: sytuację?
1: Trochę tak jest, że po pierwsze na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic to są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego, gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
0: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
1: Tak, bo my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
0: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
1: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku wypoczynkowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, no ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy na pewno, jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czyli różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi, są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
0: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
1: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno. No pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
0: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Dzisiejszą audycję zaczynamy od cytatu ze znanej piosenki Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. A jeżeli już wybieracie się nad rzekę, nad jezioro do lasu i chcecie posłuchać dobrej muzyki, to koniecznie włączcie Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Ale zanim przejdziemy do dobrej muzyki, czas na tradycyjny magazyn reporterów. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji zaglądamy do gminy Zagórów. Już 5 lipca czeka nas impreza z okazji powitania lata, na której nie zabraknie licznych atrakcji, a także muzycznych niespodzianek. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łydka Grubasa. Niedawno o tej imprezie na naszej antenie opowiadał dyrektor MGOK Łukasz Parus. Jak wspominał podczas tej rozmowy, wszystko odbywa się tutaj w myśl zasady wszystkie ręce na pokład. Przykład? Proszę bardzo, zaangażowanie lokalnych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zagórów i nie tylko. Jakiś czas temu mieliśmy okazję spotkać się z paniami z kół gospodyń wiejskich i porozmawiać na temat przygotowań do tej imprezy. Jedno z KGW, które jest zaangażowane w te przygotowania, szykuje swoją popisową propozycję na słodko, o czym opowiedziała nasza rozmówczyni.
3: Dorota Kinast, Stowarzyszenie Łomowianki, czyli takie koło gospodyń wiejskich w Łomowie, i pełnię tam funkcję przewodniczącej.
0: W jaki tutaj sposób angażujecie się w powitanie lata?
3: W powitanie lata tradycyjnie co roku organizujemy takie stoisko z naszym specjałem, ponieważ od jakiegoś czasu nastawiłyśmy się na pączki z różnymi nadzieniami. Jeżeli chodzi o powitanie lata, to zawsze staramy się, żeby to były takie nadzienia właśnie letnie, czyli malina, jakieś owoce leśne, jakieś wieloowocowe nadzienia. No i zawsze coś dla dzieci, czy jakaś czekoladka też się znajdzie.
0: Dlaczego właśnie pączki?
3: Dlaczego pączki? Ponieważ moja teściowa ma rewelacyjny przepis i nigdy nie jadłam lepszych pączków niż te, które wykonała. I kiedyś już na jednym stoisku wypróbowałyśmy. Bardzo się sprawdziły i mamy już takie osoby, które wręcz czekają i nawet dopytują wcześniej, czy będziemy na jakiejś imprezie z pączkami, bo już chcieliby zamówić, więc chyba dlatego. Ponieważ zawsze stawiamy na najlepszą jakość, to wstajemy czasami o 4 rano, żeby zarobić ciasto, żeby wszystkie zdążyły tam odpowiednio wyrosnąć, żebyśmy zdążyły je wysmażyć, żeby one ostygły, żebyśmy odpowiednio ozdobiły i żeby smakowały najlepiej na świecie. Więc bardzo, bardzo wcześnie w dniu danej imprezy, no bo nie da się ich zrobić wcześniej, po prostu.
0: O jakich ilościach mówimy mniej więcej?
3: Na jarmark bożonarodzeniowy w Zagórowie ostatnio pobiłyśmy swój rekord i usmażyłyśmy 1300 pączków. Z racji tej, że jesteśmy ambitne, to mamy nadzieję, że albo ten poziom utrzymamy, no a może nawet przekroczymy.
0: Ile osób jest w ogóle zaangażowane w takie smażenie pączków?
3: Zawsze za mało, ale tak na około 10-15 w organizacji takiego jednodniowego wydarzenia na pewno.
0: Jak już pani wspominała, tutaj nie tylko to powitanie lata, też ten jarmark bożonarodzeniowy, czyli jest ta współpraca z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury. I właśnie jak tutaj panie oceniają tą współpracę? Wieloletnią zapewne już.
3: Tak, wieloletnią. My wiele razy współpracowaliśmy tutaj z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury w Zagórowie. No, w jarmarku bożonarodzeniowym jesteśmy od samego początku i no, to jest takie wydarzenie, które zawsze nas rozczula. Uwielbiamy tą atmosferę, która tam panuje i doceniamy to, że ma taki lokalny charakter, to przede wszystkim. No, oprócz tego też współpracujemy przy okazji organizacji innych wydarzeń, ale takim naszym chyba największym, które się dzieje w Łomowie, to są dożynki wiejskie. No i wtedy pracy jest najwięcej, ale też mamy dużo osób, które nam pomaga.
0: I pewnie najwięcej satysfakcji.
3: Tak, satysfakcji dzień po, bo w dniu wydarzenia jesteśmy bardzo zmęczeni.
0: Ale finalnie efekt pozytywny, jesteście panie szczęśliwe z dobrze wykonanej roboty.
3: Tak, może powiem tak, dzień przed i w dniu wydarzenia mówimy, że to są nasze ostatnie dożynki, a dzień po już planujemy następne, więc to chyba najlepiej podsumowuje zaangażowanie i to, co pan powiedział, czyli taką satysfakcję z tej pracy, którą prowadzimy.
0: To była Dorota Kinast ze Stowarzyszenia Aktywnych Pań Łomowianki. Wśród pyszności serwowanych przez KGW nie zabraknie także konkretów, a szczegóły zdradziła nam przedstawicielka kolejnego koła gospodyń wiejskich.
4: Elżbieta Mróz, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Skokumiu Jaglanki.
0: Proszę właśnie opowiedzieć, jak tutaj wasze koło gospodyń wiejskich angażuje się w to powitanie lata w Zagórowie.
4: Nasze koło od lat angażuje się w powitanie lata. Przygotowujemy za każdym razem inne specjały z naszym lokalnym produktem, czyli jagłami. Także w tym roku będzie to gulasz mięsny z kaszą jaglaną i alternatywnie z kaszą gryczaną. Będą to gołąbki z kaszą jaglaną i z ryżem. Będzie to lemoniada z kwiatów bzu czarnego, suszonego, bo te, które się syropy przygotowuje, to one są za bardzo słodkie i nie wszystkim to odpowiada. A suszony pięknie się zasusza w suszarce do grzybów i po prostu wtedy, jaka jest potrzeba na dany moment, to wtedy taką bierzemy. I lemoniada naprawdę ma powodzenie, bo ona jest zimą na zdrowie, na przeziębienia wpływa, a latem schłodzona jest orzeźwiającym napojem z miodem i z cytryną, także rewelacyjnie.
0: Czyli tutaj u Was będzie coś konkretnego do zjedzenia. I teraz właśnie proszę opowiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, jeśli chodzi o te potrawy.
4: To jest ilość przygotowywana dla kilkudziesięciu osób. Na przykład mięso kupujemy tutaj od lokalnych sklepów w 3 dni przed, marynujemy. I wtedy w przeddzień smażymy i przygotowujemy na świeżo, też już rano, w dzień, kiedy będzie to spotkanie, ta uroczystość, ta impreza, przygotowujemy rano, tak żeby było bardzo świeże. Do tego kaszę jaglaną i gryczaną gotujemy też w ten sam dzień. Mamy takie duże termosy, w które przechowujemy i one kilka godzin, nieraz nawet do ostatniego klienta, do ostatniego gościa są ciepłe. Do tego ogórek i dekoracja papryki, świeżej papryki, także bardzo apetycznie to wygląda i wszystkim smakuje. Tak samo gołąbki, kapusta wcześniej kupiona, mięso mielone, oczywiście samodzielnie, do tego dodaje się kaszę jaglaną i ryż i powstają gołąbki. Wszystko jest zapiekane w piekarniku, też w ciągu dnia, kiedy 5 lipca to jest, czyli w niedzielę rano jest przygotowywane wszystko, jest produktem bardzo świeżym. Także to jest tak z naszej strony taki trochę nawał pracy kilkudniowy. Oczywiście muszę wspomnieć tutaj o panach, którzy naprawdę nam bardzo dużo pomagają. Jeden z panów jest specjalistą w przygotowaniu smalcu ze skwarkami i do tego pajda chleba i ogórek małosolny. Ogórki małosolne, żeby się sprawdziły, 3 dni wcześniej muszą być przygotowane. Bo inaczej to się zakwasza i nie jest tym efektem taki, jaki powinien uzyskać. Do tego są ciasta, przede wszystkim serniki. Nasze serniki z własnych serów, do tego kruszony z owocami sezonowymi, bo wszystko stawiamy na sezonowość. Jeżeli jest kapusta, to kapusta młoda, ale już na jarmark bożonarodzeniowy kapusta kiszona. Także owoce tam z kompotu lub suszone, a tutaj wszystkie te, które natura nam dała w sadzie, w ogrodzie, czy nawet na łące, czy polu. Także tutaj w ten sposób organizujemy.
0: Czyli stawiacie na lokalne produkty, produkty z własnych sadów, własnych gospodarstw. Jest tutaj ogrom pracy i chciałem właśnie dopytać, ile osób, ile pań jest zaangażowanych w przygotowanie tego wszystkiego?
4: W przygotowanie do powitania lata zaangażowanych jest kilkanaście osób. Z tym, że kilkoro mężczyzn, bo namioty mamy 2, żeby rozstawić je, stoły, krzesła, pomoc taka techniczna w zasadzie, ale mamy też kilku panów, którzy pięknie w zapaskach podają i bardzo mają powodzenie sprzedaży tych produktów. Także panowie też jak najbardziej się udzielają.
0: Tak jak pani wspominała, od wielu lat współpracujecie. Tak. I właśnie chciałem zapytać, jak tutaj pani ocenia tą współpracę, jak ona się układa?
4: Współpraca, bo taka nasza pierwsze spotkanie to 2019 rok, kiedy te pieniądze rządowe wpłynęły i można było reaktywować koła gospodyń wiejskich, bo my nie mieliśmy wtedy środków finansowych, żeby można organizować. Więc kupiliśmy wyposażenie takie, które też w plenerze się sprawdza. Także współpraca układa się bardzo dobrze tu z panem dyrektorem, panem Łukaszem Parusem, oczywiście z panem burmistrzem, z kierownictwem. Wszyscy sympatyczni i naprawdę chcą pomóc. Jeżeli coś jest nie tak, to potrafią naprawdę, także za to też jesteśmy bardzo wdzięczni. Otrzymujemy podziękowania takie, które mamy w specjalnej gablocie za to, co zrobiliśmy, co przedstawiliśmy, co zaprezentowaliśmy.
0: Warto będzie podejść do waszego stoiska na powitaniu lata i spróbować tych wszystkich pyszności.
4: Zapraszamy serdecznie, bo też kilka razy w naszym stoisku radio się pojawiało, nie wiem czy akurat pana, ale inne, i też z konsumpcją i bardzo smaczne. Naprawdę te lokalne produkty robione z sercem smakują.
0: Mówiła Elżbieta Mróz z Koła Gospodyń Wiejskich Jaglanki w Skokumiu. A wśród tych wszystkich pyszności, które będzie można skosztować, nie zabraknie również tradycyjnych szarych kluch z kapustą i domowych racuchów. A to wszystko przygotuje kolejne Koło Gospodyń Wiejskich, o czym opowiedziała jedna z członkiń.
5: Michalak Małgorzata, Koło Gospodyń Wiejskich, Rudawa, Woleśnica.
0: Dobrze, proszę opowiedzieć, jak tutaj wygląda wasz udział w powitaniu lata, co przygotowujecie w tym roku?
5: Nasze Koło Gospodyń Wiejskich tradycyjnie już jak co roku przygotowuje racuchy, które smażymy na bieżąco na naszym stoisku. Naszym takim specjałem i daniem pokazowym naszego koła są też szare kluchy z kapustą, których sprzedajemy po prostu mnóstwo na każdej imprezie. Będzie też lemoniada, wiadomo, kawa, herbata i ciasta własnego takiego wypieku od gospodyń z naszego koła.
0: Proszę mi powiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, kiedy w ogóle zaczynacie, jeśli chodzi o te szare kluchy?
5: Ogromną. Nie ukrywajmy, że to nie jest tylko samo uszykowanie. Przede wszystkim trzeba przywieźć produkty, tak, do sali, przygotować listę zakupów, przywieźć to, ugotować. Pracę tak naprawdę z gotowaniem zaczynamy, jeżeli impreza zaczyna się w niedzielę, to od piątku.
0: Czyli tak naprawdę weekend macie, panie, intensywny. Ile w ogóle osób uczestniczy w takich przygotowaniach?
5: Przygotowaniu samego stoiska, łącznie z przygotowaniem potraw, dekoracji stoiska i samej sprzedaży, to jest łącznie około 15 osób. Mamy też ogromne wsparcie naszych panów, którzy też są członkami koła gospodyń, no i pełnią bardzo ważną rolę w naszym kole.
0: Tych szarych kluch z kapustą jesteśmy w stanie powiedzieć, o jakiej tu ilości mówimy? Ile mniej więcej takich porcji przygotowujecie?
5: Samych szarych klusek około 20 kg, plus do tego w drugim bemarze też około 20 kg kapusty kiszonej do tego, bo to podajemy zazwyczaj w zestawie.
0: I chciałbym zapytać właśnie, jak ta współpraca tutaj z gminą, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury wygląda.
5: Na tą chwilę mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Nasze koło zawiązało się 3 lata temu, w maju, i od tego czasu w sumie tak współpracujemy cały czas i z Miejskim tutaj Ośrodkiem Kultury i z Urzędem Gminy, więc na razie owocnie.
0: To była Małgorzata Michalak z Koła Gospodyń Wiejskich Rudawa w Oleśnicy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych trwają piłkarskie mistrzostwa świata, a na naszej antenie piłka nożna w wydaniu lokalnym. Znakomity sezon ma za sobą kobieca drużyna Słupczanki. Zespół prowadzony przez Tomasza Kowalskiego zakończył rozgrywki na 3. miejscu w ligowej tabeli, zdobywając 41 punktów. Co warto dodać, Nasze zawodniczki w rundzie wiosennej przegrały tylko jeden mecz. W ostatnim meczu ligowym tego sezonu Słupczanka pokonała u siebie TAF Toruń 5-1. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Maja Pacholska, Natalia Pakulska, Kinga Waszak, Margarita Królak i Zuzanna Dahl. Byliśmy na tym meczu z mikrofonem i po ostatnim gwizdku porozmawialiśmy z zawodniczkami, które podsumowały mecz i zakończony sezon. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nasze piłkarki. Mówią kapitanka zespołu Martyna Piasecka i zdobywczyni jednej z bramek Maja Pacholska.
6: Myślę, że dzisiejsze spotkanie zagrałyśmy na takim poziomie, jakim tak naprawdę chciałyśmy grać od początku rozpoczęcia ligi, od początku tej rundy. Także jesteśmy bardzo zadowolone z przebiegu całego spotkania i z ilości goli, bo w końcu przełożyło się to na skuteczność. Ten mecz i poprzedni pokazał, że potrafimy strzelić 16 bramek w 2 mecze, także no, jesteśmy z siebie dumne.
0: Zaczęłyście bardzo dobrze, szybko strzelony gol, potem był ten stały fragment, wyrównanie, no i potem od tej drugiej bramki tak naprawdę już przejęłyście kontrolę nad tym spotkaniem.
6: Po wyjściu z szatni stwierdziłyśmy, że trzeba troszeczkę dać sobie luzu w tej całej grze i oddało to bardzo mocno na boisku. Pokazałyśmy, że piłką można się bawić i przerodziło się to tak naprawdę na większą skuteczność w podaniach, przyjęciach, no i też w strzałach do bramki, które były celne i które zostały zamienione na gole.
0: Za wami też bardzo dobra runda wiosenna.
6: Potwierdzam, bardzo dobrze nam poszła ta druga runda. Jesteśmy trochę zawiedzeni, że w poprzedniej zanotowałyśmy tak dużą ilość remisów, które tak naprawdę nas wykreśliły z walki o awans do pierwszej ligi, bo on był tak naprawdę przez długi czas w zasięgu. Druga runda bardzo nadrobiła nasze zaległości z tej pierwszej rundy, gdzie straciliśmy mnóstwo punktów po tych bezsensownych remisach. Także z przebiegu jesteśmy teraz bardzo zadowolone i liczymy, że kolejny sezon przyniesie jeszcze lepsze wyniki. No i zobaczymy, co nas czeka.
0: Sezon skończyłyście na trzecim miejscu, wysokie miejsce w tabeli. Delikatny niedosyt pewnie pozostaje.
6: Niedosyt pozostaje, ale wychodzi na to, że tylko, no nie powiem, że tylko, może aż na to trzecie miejsce miałyśmy siły i kompetencje, także nie możemy mieć też pretensji o to, że mamy trzecie miejsce, bo jest to dobry wynik, gramy w lidze centralnej, także musimy być zadowolone z tego, że pokazujemy się na tyle rywalek z praktycznie całej Polski, no z połowy Polski, także jesteśmy zadowolone i nie uznajemy tego jako porażkę. To jest nasz bardzo duży sukces, bo to jest kolejny sezon z rzędu, gdzie notujemy się w czołówce ligi.
0: Za nami ostatni mecz tego sezonu i efektowne zwycięstwo. Jak ocenisz to spotkanie w wykonaniu zespołu?
7: Zgadza się. Myślę, że był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Od początku gdzieś się naciskałyśmy, presowałyśmy, chcieliśmy narzucić swoją grę. Myślę, było to widoczne też po wyniku końcowym, jak i po pierwszych minutach spotkania było. Tak jak mówię, narzuciliśmy swoją grę, w kilku pierwszych minutach strzeliśmy już bramkę. Mimo to kreowałyśmy cały czas, chciałyśmy grać. Straciłyśmy bramkę na 1-1. Przeciwniczki gdzieś tam też starały się znaleźć nasze słabe punkty, ale myślę, że mimo wszystko w całokształcie całego meczu i przebiegu, tak jak pokazuje wynik, pokazałyśmy, że jednak to my zasłużyłyśmy na wygraną.
0: Za wami znakomita runda wiosenna.
7: Tak, zgadza się. Natomiast było kilka meczy, gdzie były remisy. Tak na przykład z Lechem Poznań czy z Wisłą Płock. Chciałyśmy cały czas wygrywać, co jakby jest oczywiste, ale no, nie do końca. Te mecze potoczyły się tak, że mogłyśmy strzelić tą ostatnią bramkę, która dałaby nam zwycięstwo, ale myślę, że w rezultacie i całego sezonu i tej rundy przede wszystkim to naprawdę była to zasłużona i dobra gra w naszym wykonaniu.
0: Trzecie miejsce w ligowej tabeli w ogólnym rozrachunku to dobry wynik, czy jednak jakiś niedosyt pozostaje?
7: Oczywiście, że niedosyt nie zostaje. Chciałyśmy być wyżej, chciałyśmy cały czas gdzieś tam nadrabiać te stracone punkty, ale runda jesienna gdzieś troszkę w naszym wykonaniu była słabsza, ponieważ straciłyśmy tam trochę punktów na remisach, ale myślę, że i tak jest to bardzo dobry wynik końcowy, ponieważ jesteśmy w pierwszej trójce, cały czas walczyliśmy do końca o to podium. Jesteśmy

0: Anki Magdyna Piasecka i Maja Pacholska. Po meczu zadowolenia z postawy swoich podopiecznych nie ukrywał trener Tomasz Kowalski.
1: Zdobyliśmy szybko bramkę, ustawiliśmy sobie grę pod swoją kontrolę. Niestety zdarzył się błąd, który kosztował nas utratę prowadzenia. Mecz się wyrównał, do 30 minuty ta gra wyglądała rzeczywiście box to box, czyli i my i zespół z Torunia stwarzał sobie sytuację. Na szczęście po korektach związanych ze zmianami, ale również z zachowaniami zawodniczek na boisku, myślę tutaj o wyjściu na drugą połowę, zaczęliśmy tak jak sobie to ustaliliśmy, no i efekt wszyscy widzieliśmy.
0: W późniejszej fazie meczu już tak naprawdę dominowaliście na boisku.
1: To właśnie o tym przed chwilą powiedziałem, że jakby korekty wprowadzone i do ustawienia, ale również do zachowań i do powtarzalności przyczyniły się do tego, że mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania.
0: Kończycie sezon na trzecim miejscu w ligowej tabeli. To dobry wynik w ogólnym rozrachunku?
1: W ogólnym rozrachunku tak. Uważam, że trzecie miejsce to zawsze miejsce na podium. Fakt, że awansuje tylko jedna drużyna. Mówię tutaj o drużynie z Poznania, któremu gratuluję zwycięstwa w lidze. My zrobiliśmy tyle, ile nas było w tym sezonie stać, tyle, ile mogliśmy. Uważam, że i naszym kibicom, ale również zawodnikom i zawodniczkom dodaliśmy wiary, że można rywalizować z najlepszymi drużynami i osiągać korzystne rezultaty.
0: I na koniec jeszcze chciałbym poruszyć tą serię w rundzie wiosennej. To była fantastyczna seria. No tak naprawdę nikt nie znalazł na was recepty w tej drugiej części sezonu.
1: Tak jak powiedziałem, w marcu przed rozpoczęciem ligi w naszej rozmowie, że uważam, że zespół jest dobrze przygotowany do sezonu. Okazało się rzeczywiście, nie myliłem się, bo ta seria, o której pan redaktor powiedział, była dobra i ona nas pozwoliła nam jakby nabrać wiary w to, że możemy osiągnąć sukces końcowy. No niestety nie awansowaliśmy, ale podsumowując, jestem bardzo zadowolony z rundy wiosennej i z postawy zawodniczek na boisku.
0: Mówił trener Tomasz Kowalski, dla którego był to ostatni mecz w tej roli. I między innymi o tym, dlaczego szkoleniowiec odchodzi z klubu, porozmawialiśmy z prezesem Pawłem Woźniakiem. Nasz rozmówca podsumował także zakończony sezon.
2: Ja myślę, że dziewczyny pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych zagrały bardzo dobry mecz. Każde zwycięstwo cieszy, tak samo było tym razem, także cieszę się, że ta runda, bardzo trudna dla nas runda wiosenna, została ukończona bardzo pozytywnym i efektywnym zwycięstwem.
0: Ta runda w ogóle była znakomita, jeśli chodzi o waszą serię na boisku, bo tak naprawdę żaden zespół wiosną nie znalazł sposobu, żeby was pokonać.
2: Tak, to była bardzo dobra runda wiosenna. Myślę, że na pewno duży wpływ na to miał okres przygotowawczy, przede wszystkim obóz, który odbyliśmy w Krotoszynie. Dziewczyny ciężko trenowały, solidnie trenowały i było to widać na boisku.
0: Za nami cały sezon, tak jak już mówiliśmy, trzecie miejsce w ligowej tabeli, to jest dobry wynik pana zdaniem, czy też jakiś tutaj lekki niedosyt pozostaje?
2: Nie, ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest tutaj u nas w klubie. Tak jak mówię, na wiosnę borykaliśmy się z dużymi problemami personalnymi. Wynikało to z różnych rzeczy, z powodu kontuzji, z spraw zawodowych, zawodniczek, matury i tak dalej, i tak dalej. Na tym poziomie niestety trzeba właśnie brać pod uwagę, że takie sytuacje się zdarzają. Były mecze, gdzie jeździliśmy w 12, 13, były mecze, gdzie jeździliśmy w 18. Natomiast bez względu na to, ile tych zawodniczek na mecz było do dyspozycji trenera, zawsze dawały z siebie wszystko, zawsze to serducho zostawiały na boisku i dzięki temu były te zwycięstwa.
0: Proszę powiedzieć, taki najlepszy mecz pana zdaniem w przekroju całego sezonu?
2: Ja myślę, że takim przełomowym meczem troszeczkę było zwycięstwo w Łodzi z drużyną AKS-u. Zagraliśmy tam naprawdę bardzo dobre spotkanie, wygraliśmy 4-2. Był to bardzo wymagający przeciwnik, natomiast to jak zagrała drużyna, jak została ustawiona przez trenera i jak efektywne było to zwycięstwo, to świadczy o tym, że w tych dziewczynach bardzo duży potencjał drzemie i ogromne możliwości piłkarskie.
0: Chciałbym zapytać teraz co nieco o przyszłości zespołu. Jak tutaj wygląda sytuacja z trenerem? Czy już może pan coś więcej powiedzieć w tym temacie?
2: Tak, dzisiaj mecz z Toruniem był ostatnim w roli trenera pana Tomasza Kowalskiego. Zresztą było to widać, drużyna podziękowała trenerowi za te te półtora roku. No niestety tak to jest w piłce nożnej. Zawodniczki odchodzą do lepszych klubów, także nasz trener także dostał propozycję pracy w klubie szczebla centralnego. Na pewno jest to dla niego spora

0: szansa. My oczywiście tutaj cieszymy się z tego, że trener taką szansę otrzymał. Gdzieś tam pewnie z tyłu głowy siedzi to, że też szkoda, bo bardzo dobrze nam się współpracowało. Ale tak jak powiedziałem, taka jest piłka, no i trzeba się z tą sytuacją pogodzić. Trener też już jakiś czas temu poinformował nas o tym, że taką propozycję otrzymał. Dlatego też jako zarząd odpowiednio wcześniej zaczęliśmy tutaj się do nowej sytuacji przygotowywać. Rozmawiamy z trenerami. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni takie decyzje zostaną podjęte.
1: Chciałbym zapytać teraz o przyszłość zawodniczek, które są w kadrze. Czy tutaj waszym celem będzie utrzymanie w większości tej obecnej kadry?
0: Na pewno bardzo nam zależy, żeby ten trzon drużyny pozostał. Jesteśmy po rozmowach z zawodniczkami i praktycznie większość tych zawodniczek zostaje z nami na kolejny sezon. Dzisiaj to też był czas pożegnań. Oprócz trenera pożegnaliśmy 5 zawodniczek. No ale taka sytuacja wynika z tego, że część dziewczyn po prostu skończyły się wypożyczenia, część wracają do swoich miejsc zamieszkania, które są oddalone od Słupcy bardzo daleko. No i z tego wynika ta sytuacja.
1: Czy możemy powiedzieć o personaliach tych zawodniczek?
0: Tak, jest to Zuzia Dahl, jest to Maja Warchlewska, jest to Wiktoria Urbaniak, także Oliwia Szatkowska i Emilia Zamczkowska, która odchodzi defensywnie do drużyny futsalowej, także te 5 zawodniczek na pewno dzisiaj grało w Słupczance po raz ostatni.
1: Możemy się też spodziewać, jak rozumiem, wzmocnień, czyli też oprócz nowego trenera intensywnie poszukujecie wzmocnień do drużyny.
0: Tak, jak praktycznie przed każdym sezonem, taki okres transferowy zaczyna się już praktycznie zimą, także my już od lutego, od marca rozmawiamy z potencjalnie nowymi zawodniczkami. Teraz te rozmowy nabrały takiego szybszego tempa, większej częstotliwości. W pewnym momencie myślę, że byliśmy w wstępnych rozmowach z grupą około 12-13 zawodniczek. Dzisiaj ta grupa troszeczkę się zmniejszyła, natomiast są to zawodniczki w większości z klubów z wyższych lig, także myślę, że tutaj ta wartość sportowa, ta wartość na pewno będzie dodatnia.
1: Też musimy powiedzieć o tym, że w klubie pojawił się bardzo duży, prężny sponsor, który będzie wspierał Słupczankę w kolejnym sezonie. Nazwa tej firmy będzie także w nazwie drużyny.
0: Tak, firma Cargill została naszym sponsorem tytularnym. Nie ukrywam, że jako klub jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że firma o zasięgu globalnym, firma, która ma swój zakład produkcyjny w Polsce, w Słupce i która zatrudnia bardzo dużo pracowników tutaj z terenu słupeckiego, została naszym sponsorem. Jest to wielkie wyróżnienie, ale także olbrzymia mobilizacja i zobowiązania wobec tego, aby ta współpraca, aby to reprezentowanie firmy na arenie krajowej było godne. Także cieszymy się z tego i czujemy się zobowiązani do tego, żeby te wyniki sportowe, te struktury organizacyjne na pewno wyglądały jeszcze lepiej, a dzięki firmie Cargill na pewno takie możliwości będą.
1: Przed drużyną teraz odpoczynek, potem wrócicie do treningów. Kiedy dokładnie planujecie rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu i jakie tutaj cele, założenia stawiacie sobie na kolejny sezon? O co będziecie grać?
0: Teoretycznie mamy tylko jeszcze jeden trening, tak zwany trening otwarty dla zawodniczek, które zostają w klubie i dla potencjalnie nowych zawodniczek w najbliższym tygodniu. Później dziewczyny udają się na około miesięczny wypoczynek. Oczywiście w tym czasie na pewno będą gdzieś tam trenowały indywidualnie. Okres przygotowawczy rozpoczynamy około 20 lipca, natomiast cele, jakie sobie stawiamy, my po prostu chcemy wygrać każdy mecz, tak? A później wszystko gdzieś tam toczy się dalej swoim życiem. Ja myślę, że jeśli te zmiany personalne, te zmiany zawodnicze, jeśli dojdą do skutku w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, to na pewno ta drużyna na nowy sezon, na rundę jesienną wróci silniejsza.
1: To był prezes Słupczanki Paweł Woźniak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: I jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z Meloradiem Słupca na 102,9 FM. Tradycyjnie zaczynamy od magazynu reporterów, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy m.in. o zbliżającym się w Powidzu wydarzeniu z okazji przypadającego na początku lipca Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. A także sprawdzimy, co ciekawego przygotował na najbliższe tygodnie Wrzesiński Ośrodek Kultury. Na początku naszego magazynu zaglądamy do Powidza. Na początku miesiąca w Przybrodzinie rozegrano turniej Mistrzostw Polski w ramach Grand Prix siatkówki plażowej mężczyzn. O tym, co działo się podczas tego turnieju, opowiedział nam wójt gminy Powidz Jakub Gwit.
2: Była to pierwsza impreza seniorska, związkowa, organizowana przez gminę Powidz we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przypomnę, w zeszłym roku organizowaliśmy półfinały Mistrzostw Polski kadetów. W tym roku pierwsza impreza poważna seniorska. Dla Przybrodzina imprezy siatkarskie nie są obce, bo przypomnę, że to tutaj odbywa się jeden z najstarszych w Polsce turniejów plażówki. W tym roku 30. edycja ogólnopolskiego otwartego turnieju piłki siatkowej plażowej pod koniec lipca. Już teraz zapraszam. Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski został uroczyście otwarty w sobotni poranek. W tych otwarciu brał udział m.in. poseł na Sejm, pan Tadeusz Tomaszewski, ale także sołtys Przybrodzina, pani Halina Pankros, radna gminy Powidz Milena Miczyńska. Po wielu ciekawych spotkaniach, siatkówki na najwyższym poziomie, emocjonujące mecze, wspaniałe ataki, nie tylko siłowe, ale też techniczne i pełne poświęcenia obrony, dobrnęliśmy do meczy finałowych w niedzielę, w wyniku których ukształtowała się klasyfikacja generalna turnieju. I pierwsze miejsce wywalczyła para Igor Ciemachowski, Adam Sobstyl, reprezentująca Czarnków Gdańsk. Drugie miejsce para Wiktor Mielczarek, Paweł Pietkiewicz, Liczbark Welski, Olsztyn. Trzecie miejsce Marek Rogiński, Maciej Mozol z Gdyni. I czwarte miejsce para Gracjan Nawrot, Mateusz Bidziński, Mrowino Zalasewo, więc wielkopolska para. MVP turnieju został zawodnik Adam Sobster. Nagrody finansowe oraz medale ufundowane zostały przez gminę Powidz. Statuetkę MVP przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej. Sędziami turnieju byli arbitrzy wyznaczeni przez Polski Związek Piłki Siatkowej, a sponsorami turnieju Przempol Ostrowite, Jadło w Plenerze, Krowa na Plaży w Przybrodzinie, restauracja i pizzeria nad jeziorem Przybrodzin, Bar Dziupla w Przybrodzinie, Wędzarnia Ryb u Marka, ulica Strzałkowska w Powidzu, Kamena Polanowo. Partnerami turnieju Klub Sportowy Siatkarski Powidz, Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury w Powidzu, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu.
1: Nasz rozmówca podsumował także finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd, w którym wzięli również udział uczniowie z powiatu słupeckiego.
2: Za nami finał główny konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd. Tegoroczna edycja konkursu to nawiązanie do wieloletniej tradycji organizowania konkursów wiedzy o samorządzie terytorialnym. Okres pandemii spowodował, że tamten konkurs został zawieszony. Organizatorzy, a więc Towarzystwo Samorządowe w Koninie z powiatem konińskim, postanowili podjąć próbę reaktywowania tego konkursu, na razie dla wschodniej Wielkopolski. I tak właśnie dla powiatów słupeckiego, konińskiego, miasta Konina, powiatu tureckiego i kolskiego zorganizowano tegoroczną edycję, a 10 czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pod Koninem odbył się finał konkursu, do którego zakwalifikowało się 27 najlepszych uczniów wyłonionych spośród 133 uczestników etapu powiatowego. Pierwsze miejsce i nagrody z tego tytułu otrzymał Adam Dębiński, reprezentujący szkołę podstawową w Malanowie. Drugie miejsce dla Wiktorii Gajewskiej ze szkoły podstawowej numer 15 w Koninie. Trzecie miejsce dla Michała Gajdy ze szkoły podstawowej numer 1 w Kole. Szóstka w ogóle najlepszych uczestników otrzymała nagrody ufundowane przez sponsorów oraz organizatorów konkursu. Najlepszym uczniem z terenu powiatu Słupeckiego w finale konkursu był Antoni Zamiatała ze szkoły podstawowej w Ciążeniu.
1: To był wójt Jakub Gwit. W naszej audycji pozostajemy w Powidzu. Przed nami bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych, którzy stacjonują w miejscowej bazie lotnictwa transportowego. Z okazji zbliżającego się święta niepodległości Stanów Zjednoczonych czeka nas impreza Heat Wave on the Lake. O tym, co ciekawego przygotowano w programie tegorocznej imprezy, opowiedział nam dyrektor miejscowego domu kultury Robert Czechorowski.
3: Po raz kolejny już wspólnie z żołnierzami będziemy świętować odzyskanie niepodległości właśnie przez Stany Zjednoczone. Jednak w tym roku świętować będziemy już 30 czerwca, a nie 4 lipca, tak wypada to święto prawidłowo, ze względów tutaj właśnie organizacyjnych, ponieważ wielu żołnierzy 4 lipca świętuje w własnym zakresie, wyjeżdża poza teren Powidza, zwiedza Polskę i inne kraje. No więc 30 czerwca będą na miejscu, więc będziemy mogli wspólnie świętować to wydarzenie, a świętowanie będzie bardzo ogromne, ponieważ już zaczynamy od godziny 18:00. Wystąpi orkiestra górnicza z Konina, zespół amerykański śpiewający utwory nurtu pop, rock, więc zabawa będzie dla każdego. Oczywiście różne gry, zabawy przygotowane przez USO, czyli taki jakby, jak to się śmieje, mówię, Amerykański Dom Kultury, czyli jakby głównych też organizatorów i MWR. No, a oczywiście nasze świętowanie zakończy pokaz sztucznych ogni nad jeziorem, więc znowu będzie oprawa znakomita tego wydarzenia na zakończenie, ponieważ wiemy, jak to Amerykanie świętują swoje jubileusze właśnie pokazem sztucznych ogni i taki też pokaz się odbędzie wieczorem na plaży Łazienki.
1: Oprócz tych muzycznych akcentów możemy spodziewać się dodatkowych atrakcji.
3: Tak, będą dodatkowe atrakcje, będzie można spróbować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Powidz. Będzie można wziąć udział w popularnej jakby zabawie, gdzie będzie się siedziało na specjalnym krzesełku, pod którym będzie zbiornik z wodą. Jeżeli dana osoba trafi w punkt, wtedy osoba siedząca na tym zbiorniku no, wpadnie do wody, wykąpie się, więc też takie, jak znamy to z amerykańskich różnych pikników, takie coś też będzie. No oprócz tego właśnie zabawa, wspólna integracja, tańce i no, wspólne świętowanie.
1: Tak jak pan tutaj pełni funkcję dyrektora Domu Kultury w Powidzu, ma pan do czynienia z tymi amerykańskimi żołnierzami. Można powiedzieć chyba śmiało, że zadomowili się tutaj w Powidzu na dobre.
3: Tak, zadomowili się na dobre. Z rozmów wynika, że im się podoba w Polsce, więc też nas to cieszy, że Polska jest krajem lubianym przez osoby z zewnątrz, że też właśnie jest tak, że, no, że wspólnie chcą też się integrować i to dochodzi, do tego dochodzi, ponieważ często wspólnie właśnie z żołnierzami amerykańskimi organizujemy różne wydarzenia dla mieszkańców, turystów, gdzie też chętnie mieszkańcy biorą w tym udział, żołnierze również, dlatego też jak najbardziej im się podoba i są zadowoleni, że są właśnie tutaj u nas w Powidzu nad pięknym jeziorem Powidzkim.
1: Mówił dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski. Na koniec odwiedzimy Wrześnie, gdzie również szykuje się sporo wydarzeń kulturalnych. Coś dla siebie znajdą seniorzy, miłośnicy śląskich szlagierów i fani muzyki jazzowej. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma.
4: Przed nami 9 wrzesiński tydzień seniora. Zaczynamy 29 czerwca. Jakby cały tydzień opiera się na takim bardzo bogatym programie, gdzie będą wycieczki, seanse filmowe, zajęcia na basenie, zajęcia fitness, jakieś warsztaty, masaże, ale również koncerty w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. No i tak chronologicznie w poniedziałek koncert Katarzyny Żak, we wtorek koncert Andrzeja Jagodzińskiego z zespołem, w środę Barbara Parzęczewska, w czwartek Mateusz Teskiewicz i zakończymy cały cykl występem Wind Cameral Orchestra.
1: Czyli jednym słowem coś dla ciała, tak jak pani mówiła, masaże między innymi, zajęcia fitness, ale też coś dla ducha, czyli te muzyczne akcenty.
4: Tak, dokładnie, ta oferta jest nie tylko kulturalna, ale również, tak jak pan wspominał, coś dla ciała. Myślę, że z tej oferty można wybrać dla każdego coś, co będzie go interesowało.
1: Przejdźmy dalej. Kolejne wydarzenie, które tutaj organizujecie, to Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze. To nawet nie tyle wydarzenie, co cykl wydarzeń, bo to jest cykl koncertów. Proszę opowiedzieć co nieco o tym projekcie cyklu koncertów.
4: Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze to taki nasz sztandarowy, wakacyjny cykl skierowany do mieszkańców Wrześni, cieszący się bardzo dużym powodzeniem wśród widowni. No i nie mogło go też zabraknąć w tym roku. Także w każdą niedzielę od 5 lipca o godzinie 18 będą się odbywały koncerty gwiazd z kręgu właśnie tejże muzyki. W tym roku będzie to o tyle jakby może zaskakujące i troszeczkę inne, dlatego że scena i budynek amfiteatru są w tej chwili w remoncie, ale na czas tych naszych wakacyjnych występów wybudujemy specjalną plenerową scenę, tak aby te koncerty mogły się odbywać no, w takim miejscu, w którym zawsze się odbywały, no i pewnie nadal będą się odbywać.
1: Kto wystąpi podczas tegorocznego cyklu Śląskich Szlagierów?
4: Zaczniemy koncertem Bogdana Szymańczaka i Aliny Małachowskiej, a potem kolejno Kasia Lorenz, Mateusz Troll i Przyjaciele, Jessica, Paweł Gołecki, Tomasz Calicki, Maszkiety i na zakończenie cyklu Mariusz Kalaga.
1: Co warto podkreślić, wstęp na te koncerty jest darmowy.
4: Tak, wstęp jest wolny, także zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Czyli mamy Śląskie Szlagiery, ale mamy też coś dla osób, które uwielbiają muzykę jazzową, czyli Piątki z Jazzem. I tutaj też mamy cykl interesujących koncertów.
4: Tak, Piątki z Jazzem i nie tylko, to też impreza ciesząca się dużym powodzeniem wśród naszych słuchaczy. Po raz drugi ten cykl koncertów zostanie zorganizowany na terenie zielonym przy ulicy Wrzosowej. I tak w każdy piątek, począwszy od 10 lipca o godzinie 20, zapraszamy wszystkich na Wrzosowej na te koncerty. Zaczniemy koncertem Marysi Sadowskiej. Potem wystąpi Ambitus z Tribute to Queen. Następnie Agnieszka Wilczyńska, Adam Kalinowski, Mateusz Gawenda Trio, Warszawskie Kombo Taneczne pod kierunkiem Jana Młynarskiego, Krystyna Stańko i na zakończenie Julian Mere.
1: Tutaj tak jak podobnie w przypadku poprzedniego cyklu też mamy wstęp wolny na te koncerty. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo to jest część oczywiście tej oferty. Rozumiem, że też macie przygotowane w zanadrzu coś dla tych najmłodszych na ten okres wakacyjny.
4: Tak, dla najmłodszych też mamy przygotowane spektakle, bo będą to spektakle dla dzieci. Będą się odbywały we wtorki, lipca i sierpnia. Zawsze o godzinie 10, także zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Dla was jako ekipy Wrzesińskiego Ośrodka Kultury jest to no, dosyć intensywny czas, dużo pracy przy tych imprezach i czego wam tutaj życzyć na ten okres wakacyjny?
4: Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o te imprezy plenerowe, to pogody. Więc abyśmy tutaj mogli te koncerty plenerowo zorganizować pod chmurką bez jakichś anomalii pogodowych. No i tyle. Jakby to jest dla nas kluczowe i najważniejsze, a my możemy tylko życzyć widzom udanych koncertów.
1: Mówiła dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. A naszą audycję zaczynamy od tematu nagrania, które zbulwersowało mieszkańców Słupcy. Na krótkim nagraniu opublikowanym na jednej z facebookowych grup zarejestrowano zachowanie grupki młodzieży, która nie wiedzieć czemu postanowiła spożytkować swoją skumulowaną energię na zniszczeniu tabliczki na placu zabaw. To nagranie wywołało nie tylko burzę, ale również zainteresowało policjantów z miejscowej komendy. O szczegółach mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
5: Po otrzymaniu nagrania, które zostało również opublikowane w internetowym komunikatorze, policjanci z Komendy Powiatowej Policji Słupcy podjęli czynności wyjaśniające w tej sprawie. Materiał dotyczy zdarzenia na terenie osiedla Niepodległości, gdzie doszło m.in. do uszkodzenia tabliczek informacyjnych oraz zaśmiecania terenu. Spółdzielnia mieszkaniowa, będąca właścicielem terenu, złożyła zawiadomienie dotyczące zniszczenia mienia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za to zachowanie.
1: To była młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. A teraz wiadomość, która zdecydowanie ucieszy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W Słupcy oficjalnie otwarto nowy plac zabaw, o którym opowiedział nam burmistrz Jacek Sztab. Posłuchajmy.
6: W tym roku poza życzeniami, które zawsze składamy naszym najmłodszym mieszkańcom Słupcy, czyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka, mamy także dodatkowy ważny akcent, bo oddaliśmy nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Można powiedzieć, że wykonaliśmy kolejne zadanie w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Projekt pod nazwą Liczy się każde dziecko, edukacja włączająca w gminie miejskiej Słupca. Tym razem jest to zadanie związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tak jak już wspomniałem, to ten plac zabaw powstał przy przedszkolu numer 1. Podczas realizacji zadania wykonaliśmy roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię, tak żeby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. Plac zabaw wyposażyliśmy w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawką, tak zwane bocianie gniazdo. Koszt realizacji całej inwestycji to jest ponad 178 tysięcy złotych. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się tą inwestycję zrobić. Oby ten nowy plac zabaw był dla dzieci przestrzenią pełną uśmiechu i niezapomnianych chwil, bo wiadomo, że jak dziecko się śmieje, to cały świat się śmieje i na tym nam bardzo, bardzo zależy, a w tej chwili poza taką edukacją typowo umysłową, dzieci będą mogły też edukować się podczas zabawy na placu zabaw, nabyć trochę ruchu, uśmiechu, radości i wspólnej integracji.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Sztab. Przenosimy się do słupeckiej, miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej, która zorganizowała powiatowy konkurs literacki Mosty między pokoleniami. Konkurs ten był adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. A o jego szczegółach opowiedziała nam dyrektorka naszej biblioteki, Anna Karpińska.
7: 25 maja wręczyliśmy nagrody laureatom powiatowego konkursu literackiego Mosty między pokoleniami. W tym konkursie wzięli udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z powiatu oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Celem tego konkursu było podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz ukazanie wartości relacji rodzinnych, a także twórczego spędzania wolnego czasu. Wpłynęło prawie 30 prac. Jak na konkurs literacki wydaje mi się, że to jest dużo. Pracę oceniała polonistka pani Joanna Fałdzińska z Polonistka Zespołu Szkół Ekonomicznych Słupcy i wspólnie postanowiliśmy nagrodzić czterech laureatów w kategorii szkół podstawowych oraz trzech w kategorii szkół ponadpodstawowych. W pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Jakub Szkudlarek ze szkoły podstawowej w Cieniu Zabornym. Miejsce drugie Anna Kwaśniewska ze szkoły podstawowej w Kotuni. Trzecie miejsce Lena Stachowska ze szkoły podstawowej w Zagórowie oraz czwarte miejsce Amelia Szygenda ze szkoły podstawowej w Giewartowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Matuszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Drugie miejsce Nikola Kanafa również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i trzecie miejsce również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Adam Kujawa. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Jak powiedziała oceniająca pracę pani Anna Fałdzińska, prace były na wysokim poziomie. Trudno było wybrać te najlepsze, ale udało się, a ponieważ jest to konkurs, mogliśmy nagrodzić tylko tyle prac. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział i książki, natomiast laureaci nagrody, które mam nadzieję będą cieszyły ich przez długi okres.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. A teraz czas na nietypową sondę. 1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich najmłodszych, czyli Dzień Dziecka. Podobno każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i każdy z nas mimo upływu lat ma swoje ulubione bajki. I właśnie z najmłodszymi z przedszkola Kreskówka w Słupcy porozmawialiśmy na temat ich ulubionych bajek. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nam przedszkolaki z grupy Tropiciele. Jak masz na imię?
8: Tymon.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka?
8: Sipatioj.
1: Zapraszam cię, jak masz na imię, powiedz.
8: Gaja.
1: Powiedz mi, Gaja, a ty jaką bajkę lubisz?
8: Gabi.
1: A jaką postać najbardziej lubisz? Tytułowa Gabi, czy jakaś inna postać z tej bajki?
8: Pandusia.
1: I powiedz, jak masz na imię?
8: Wojtek.
1: Powiedz mi, Wojtek, a ty jaką bajkę lubisz?
8: Spiderman.
1: Super. Ekstra. Kogo my tu mamy dalej? Dziękuję ci.
9: Peppa.
1: Peppa. Super. Świnka Peppa.
8: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. Okej, okay. A jaka postać z tej bajki?
8: Sky. Spidergiego.
1: Okej, okay, super. A jeszcze jak masz na imię, powiedz?
8: Nikodem.
1: Nikodem. Super. Dziękuję ci pięknie. Powiedz mi, jak masz na imię?
10: Adam.
1: Powiedz, Adam, a ty jaką bajkę lubisz najbardziej?
10: Ja Blue lubię.
1: Okej, okay, Blue. I którą postać z tej bajki? Tytułową Blue, czy kogoś innego lubisz?
10: Nego.
1: Okej, okay, super. Dziękuję ci.
9: Co, lubisz Binga, tak powiedziałeś?
1: Mhm, okej. Okay. Dobrze, i jak masz na imię?
11: Lucek.
1: A ty jaką bajkę lubisz mi, powiedz?
11: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
11: Rocky.
1: Cześć, jak masz na imię?
12: Kuba Maćkowiak.
1: Powiedz mi, ty jaką bajkę lubisz, Kuba?
12: Minecraft.
1: Jak masz na imię, powiedz?
12: Tymon Dąbrowski.
1: Jaką bajkę lubisz?
12: Lubię o czołgach.
1: Jak masz na imię, powiedz?
13: Jakub Potecz.
1: Powiedz mi, Kuba, jaką ty lubisz bajkę najbardziej?
13: Binga.
1: Powiedz mi, jak masz na imię?
14: Kacper jest.
1: Powiedz, Kacper, twoja ulubiona bajka, jaka to bajka?
14: Samochody.
1: Cześć, jak masz na imię?
15: Nela.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka, Nela?
15: Ella.
1: Cześć, jak masz na imię?
15: Bartosz.
1: A twoja ulubiona bajka?
15: Psi Patrol.
1: A twoja ulubiona postać z tej bajki?
15: Cześć.
1: Jak masz na imię, powiedz?
15: Chorlia Pochory.
1: Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona bajka, jaką lubisz najbardziej?
15: Elża.
1: Cześć, jak masz na imię?
15: Bajanka.
1: Jaką bajkę lubisz najbardziej oglądać?
15: Zwierzęce zagadki.
1: Zwierzęce zagadki, tak? Powiedz mi, Ignacy, jaką bajkę lubisz najbardziej?
16: Gumisia.
1: O, super. A masz tam jakąś ulubioną postać w tej bajce?
16: Lepunia.
1: To byli najmłodsi z przedszkola Kreskówka w Słupcy. A na sam koniec kołaczkowo i przypomnienie ważnej wiadomości dla wszystkich miłośników biegania. Już 12 lipca odbędzie się kolejna edycja biegu o Złoty Kłos. W internecie cały czas prowadzone są zapisy, a o szczegółach opowiada zapalony biegacz i zarazem dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel.
17: Dopowiem może, że edycja 43. już tego biegu to jest bieg z najdłuższą tradycją w gminie Kołaczkowo. Bieg odbędzie się 12 lipca Zapisy już ruszyły. Te zapisy ruszyły dużo wcześniej niż rok temu. To była sugestia ze strony uczestników, żeby z tymi zapisami wystartować wcześniej, więc w tym roku jest to prawie że 3-miesięczne wyprzedzenie. Wiele nowości, począwszy od firmy, która prowadzi zapisy. W tym roku po raz pierwszy będzie to firma spod Słupcy. Firma wygrała w wyniku zapytania ofertowego. Oferuje nam dużo ponad to, co mieliśmy do tej pory. Wspomnę tylko o tablicy świetlnej z wynikami. Każdy biegacz i każdy uczestnik marszu Nordic Walking będzie mógł się sfotografować przy tej tablicy ze swoim wynikiem. Nowa trasa przede wszystkim, trasa, gdzie rezygnujemy z kilometrowej pętli po Kołaczkowie. I powodów tej decyzji jest kilka. Nie ukrywam, że jednym z ważniejszych jest ułatwienie sobie życia. Nam jako organizatorom do tej pory musieliśmy występować o pozwolenia do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako że krótki odcinek trasy do tej pory bezpośrednio graniczył z drogą wojewódzką. Byliśmy skazani na łaskę właśnie urzędników z Poznania. Rezygnujemy z tej pętli, rezygnujemy z tego odcinka, wydłużamy trasę, ten kilometrowy odcinek w kierunku Budziłowa. W samym Budziłowie ma powstać strefa kibica. Dzięki temu ta trasa będzie i szybsza, i bezpieczniejsza, o czym jestem święcie przekonany. Biegowi, podobnie jak w zeszłym roku, będzie towarzyszył marsz Nordic Walking na trasie ponad 5-kilometrowej. Ten marsz bardzo fajnie nam się przyjął rok temu i też zmieniliśmy zapis. W tym roku dopuszczamy do Nordic Walking absolutnie wszystkich, łącznie z dziećmi. Sprawdziłem nawet z ciekawości, jak to wygląda. Do tej pory najmłodsza uczestniczka, która się zapisała, ma lat 11. W naszym takim ambitnym założeniu chcielibyśmy, by startowały w tym marszu dzieci razem z rodzicami, razem z dziadkami. Zwiększyliśmy też liczbę uczestników tego marszu do 70. W przypadku biegu jest to 230 uczestników, więc w sumie jesteśmy przygotowani na 300 uczestników tutaj w Kołaczkowie. Trasa biegu, tak jak co roku, 10 km. W przypadku marszu Nordic Walking jest to 5,2 km, jeśli się nie mylę.
18: Powiedzmy jeszcze, gdzie tutaj wszystko będzie się odbywało, czyli start, meta, w którym miejscu są zlokalizowane i do kiedy biegacze mogą zgłosić się do udziału w tym biegu.
17: Zapisy będą trwały w zasadzie do samego końca. Warto śledzić stronę dostartu.pl. Tam te zapisy są prowadzone. Chcemy po prostu mobilizować mieszkańców, żeby brali udział w tych naszych różnych aktywnościach. Z ciekawostek mogę też jeszcze dodać, że medal będzie tradycyjny, będzie nawiązywał do nazwy. To będzie na awersie złoty kłos, a na rewersie ślad buta odbity w zbożu, medal wykonany w technologii 3D. Jeśli będzie tak efektowny jak projekt, to jestem dziwnie spokojny o odbiór. Mogę też jeszcze dodać tytułem małej zachęty, że w pakiecie startowym po raz pierwszy znajdzie się miód, bo to też mam wrażenie, że ładnie nam będzie nawiązywało do nazwy biegu. Miód zostanie ufundowany przez rodzinne gospodarstwo pasieczne Staszak ze Spławia, tutaj nasze lokalne. Start i meta oczywiście w Kołaczkowie przed Pałacem Reymonta. Z Kołaczkowa uczestnicy obierają kierunek na Wszembusz. Uczestnicy marszu Nordic Walking z Wszemboża w zasadzie wracają do Kołaczkowa, natomiast uczestnicy biegu biegną dalej w kierunku Budziłowa, tam jest Agrawka, przez Wszembóż wracają do Kołaczkowa. Finisz przed Pałacem Reymonta, tak jak powiedziałem.
18: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
18: Można śmiało powiedzieć, że lato rozgościło się na dobre. Jednak w prognozie pogody, jak w piosence Anity Lipnickiej, wszystko się może zdarzyć. A na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM zaprasza Tomasz Barylski. Na początku naszej audycji zaglądamy do Zagórowa. Już w niedzielę 5 lipca czeka nas tam wyjątkowa impreza. Będzie to powitanie lata. Gwiazdą tegorocznej imprezy jest zespół Łydka Gdubasa. Na scenie nie zabraknie również lokalnych artystów, a także stoisk lokalnych kół gospodyń wiejskich i innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. O tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowiedział nam dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parówz.
19: To powitanie lata to jest jedna z największych imprez gminnych, która aktywizuje przede wszystkim panie, ale też panów z koła gospodyń wiejskich, bo pamiętajmy o tym, że za sukcesami KGW też stoją mężowie, partnerzy pań, bo przecież ktoś musi te stoiska rozłożyć, ktoś musi je złożyć, ktoś musi koordynować dowóz wiktuałów. Ale tak, to jest duże wydarzenie, nie tylko oczywiście kulinarne, bo tak, ale także artystyczne. A gwiazdą tegorocznego powitania lata jest zespół Łydka Grubasa, który cieszy się dużą popularnością wśród słuchaczy muzyki i dance, i muzyki rozrywkowej, rockowej. I jak co roku będą także artyści lokalni, czyli podmioty artystyczne związane tutaj z Domem Kultury i nie tylko. Mam tutaj na myśli i orkiestrę, Miejską Orkiestrę Dentom OSP Zagórów, Mażoretki, chór Bella Flow, zespół Sunday, zespół Loving Life, a także panów Jerzego Pieszaka i profesora Ryszarda Piotrowskiego z grupy Zagórów, którzy będą prezentować muzykę szczególnie upodobaną przez pokolenie 60+ w gminie Zagórów. No i oczywiście DJ-e na koniec po głównej gwieździe wieczoru, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, ale także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tutaj z panem burmistrzem, jeśli chodzi o aktywizację i działania miejscowych kół gospodyń wiejskich, które są, można powiedzieć, taką perłą w koronie na każdej dużej uroczystości, imprezie organizowanej w gminie Zagórów, bo to nie tylko są wydarzenia typu powitanie lata, pożegnanie lata, ale to są również jarmarki bożonarodzeniowe, pikniki profilaktyczne, również święto młodych organizowane przez proboszcza. Więc mamy taką informację zwrotną od kół, że przygotowują dania, które już są tutaj znane w naszym środowisku lokalnym, ale także nowe specjały z kuchni regionalnej. No wszystkie ręce na pokład, to jest takie tutaj nasze powiedzenie i cieszymy się tutaj z władzami samorządowymi i ze środowiskiem lokalnym, że wspólnie mieszkańcy Zagórowa przygotowują to wydarzenie, tym samym witając wakacje, witając lato, więc wszystkich państwa zapraszam tutaj w imieniu pana burmistrza, w imieniu współorganizatorów. 5 lipca, niedziela, czyli czas wolny od pracy dla większości, w godzinach od 15 do 1 w nocy cały czas atrakcje i artystyczne, wokalne, taneczne i atrakcje kulinarne, więc zabierajcie państwo rodziny, sąsiadów, przyjeżdżajcie, będzie można spędzić świetnie ten czas letni w miejscu takim też wyjątkowym, bo na dużym boisku obok szkoły Kostaneckich, obok szkoły podstawowej. To boisko tak naprawdę jest dużą, zieloną, wspaniałą łąką, usytuowaną blisko lasów. Jest to miejsce bardzo bezpieczne, miejsce zielone, będą leżaki, można naprawdę przycupnąć, odpocząć blisko natury, wśród fajnych ludzi. Serdecznie państwa zapraszamy.
18: I tak jak tutaj mówiłeś, to hasło wszystkie ręce na pokład. Powiedz proszę, jako dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, to jest naprawdę bardzo pozytywna wartość mieć tak zaangażowane podmioty, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które aktywnie włączają się w organizację takich imprez.
19: Tak, no najlepsza jest praca zespołowa, praca zbiorowa, gdzie włączają się różne podmioty, instytucje, stowarzyszenia, KGW, artyści. I z tej całej układanki no, powstaje jakby smakowite danie, że tutaj nawiążę do kulinariów. No, mamy tutaj niebywałe szczęście i też o tym często pan burmistrz z panem przewodniczącym Rady Miejskiej mówią, że po prostu w gminie Zagórów są aktywiści, którzy lubią działać dla innych, lubią poświęcać czas wolny, czują ogromną satysfakcję właśnie z uczestniczenia w różnych wydarzeniach realizowanych w gminie Zagórów, tym samym też promując tę gminę, ale chcę także nadmienić, że no praktycznie wszystkie koła gospodyń wiejskich uczestniczą w różnych konkursach kulinarnych na niwie i wojewódzkiej, ale także ogólnopolskiej, więc to jest ogromna siła, ogromny potencjał i zawsze jesteśmy tutaj pełni podziwu, szacunku i te także kierujemy podziękowania właśnie dla pani, panów z tychże kół, dla osób, którym się zwyczajnie chce, mówiąc kolokwialnie, chce się działać, a jest to praca bardzo żmudna i wyczerpująca, bo te dania trzeba przygotować, trzeba je przywieźć, trzeba je oczywiście sprzedać. Trzeba jeszcze dogotować to, czego braknie, a niejednokrotnie zdarza się tak, że dane stoisko wyprzedaje cały asortyment i panowie dowożą nowe dania, które są przygotowywane na miejscu. Trzeba takie stoisko oczywiście zainstalować, przygotować, bo te stoiska są bardzo przygotowane pod klienta, że się tak wyrażę, pod gościa, może to jest właściwsze słowo, czyli mamy tutaj do czynienia z ławkami, z ławostołami, z dekoracjami. To wszystko wygląda jak na jakimś włoskim filmie po to, aby goście mogli usiąść i skosztować tych specjałów. No i oczywiście na koniec, kiedy już ludzie idą do domu, sobie do cieplutkiego domu, do cieplutkiego łóżka.
18: Ktoś musi to po prostu posprzątać.
19: No to ci państwo z czołówkami na czołach, na głowach sprzątają te wszystkie, deinstalują te stoiska i wracają do domów jako ostatni, przyjeżdżają jako pierwsi, wracają jako ostatni, mając z tego ogromną satysfakcję i myśląc już podczas danej imprezy o tym, co będzie dalej, gdzie będą działać dalej, więc tutaj naprawdę słowa podziwu, ale także biorąc pod uwagę współczesny kontekst angażowania się w życie społeczne, poświęcania swojego cennego czasu na rzecz środowiska lokalnego, to trzeba powiedzieć, że te działania, te zachowania są jakby jakimś wzorem i są ze wszech miar godne podziwu, zwyczajnie, tak? Bo tylko dzięki takiemu zaangażowaniu mieszkańców w naszej gminie możemy kreować różne wydarzenia, tak? I to z dużym powodzeniem, bo otrzymujemy liczne informacje zwrotne, że te wydarzenia organizowane w gminie Zagórów są wydarzeniami przygotowanymi na bardzo wysokim poziomie.
18: Tak jak wspominałeś, na scenie zaprezentuje się gwiazda, czyli Łydka Grubasa, ale też przede wszystkim wystąpią tutaj lokalni artyści, lokalne podmioty działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. To też jest takie wyróżnienie dla tych młodych adeptów, że ich praca, ich starania mogą zostać docenione na forum podczas takiej miejsko-gminnej imprezy.
19: No tak, no przecież edukacja artystyczna, występowanie, to jest jakby cały proces przygotowywania występu i jeśli mamy powitanie lata, jest duża profesjonalna scena, to jest miejsce idealne, aby te podmioty artystyczne, lokalne, które działają tutaj przy Domu Kultury, mogły się zaprezentować. I to jest takie też święto naszych lokalnych artystów, naszej lokalnej kultury. orkiestra wspomniana przeze mnie, która działa 126 lat w gminie Zagórów, grupa fantastycznych tancerek, mażoretek, chór Bella Flow, lokalny zespół Sunday, nasz gościnny zespół zaprzyjaźniony, pyzdersko-zagórowski Loving Life, wcześniej także na poprzednich imprezach zespół Kostanecki Band i nasi rodzimi miejscowi wokaliści, kompozytorzy, czyli pan Jerzy Pieszak, pan profesor Ryszard Piotrowski. Ci państwo, ci wszyscy artyści poświęcają mnóstwo czasu na próby, pracę, przygotowywanie repertuaru, ćwiczenie w ten taki, można powiedzieć, zwyczajny dzień. No i wtedy, kiedy jest dana uroczystość, dane wydarzenie w gminie Zagórów, mają okazję zaprezentować tę swoją pracę, a my jako społeczność możemy ich posłuchać właśnie w takim anturażu plenerowym, letnim. I to jest bardzo budujące i to pokazuje ciągle, że inwestycja w kulturę, w sztukę jest cenna, że ci, którzy śpiewają, ci, którzy grają, mają swoją pozycję społeczną i są nam zwyczajnie potrzebni, bo dzięki nim my możemy wypoczywać i bawić się na tych wszystkich uroczystościach.
18: Kończąc już naszą rozmowę, chciałbym Cię poprosić, a raczej zapytać, dlaczego warto wziąć udział w tym powitaniu lata w Zagórowie?
19: Przede wszystkim warto wziąć udział, dlatego że jest to inicjatywa lokalna, inicjatywa oddolna, organizowana tutaj przez władze samorządowe, instytucje, stowarzyszenia, podmioty. Tu jeszcze nie wspomniałem o motocyklistach, którzy także są z nami, o wędkarzach. Tu jeszcze jest wiele innych podmiotów, których po prostu nie wymieniłem, ale z tego powodu, że mamy tutaj ograniczony czas antenowy. Więc każda inicjatywa oddolna, lokalna, regionalna jest cenna, bo związana z bardzo dużym nakładem pracy. Przyjdźcie Państwo i obejrzyjcie efekt tej pracy.
18: To był dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A na koniec zaglądamy do Słupcy. W ostatnim czasie Urząd Miejski pochwalił się dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te pieniądze? O tym opowiedział burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
20: Słupca z kolejnym dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Złożony przez nas wniosek pod nazwą Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie miejskiej Słupca w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10, Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, zakwalifikował się do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi ponad 730 tysięcy złotych, w tym 568 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Natomiast całkowita wartość projektu to 812 tysięcy złotych. Projektem zostaną objęte wszystkie przedszkola, dla których organem prowadzącym jest nasze miasto. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na terenie naszego miasta. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby dzieci objętych dodatkowymi formami wsparcia edukacyjnego, podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli uczestniczących w projekcie, a także poprzez doposażenie placówek w pomocy dydaktyczne i dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb realizowanych zajęć, a także do poprawy warunków ich prowadzenia. Okres realizacji projektu od 1 września tego roku do końca sierpnia 2028 roku.
18: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
18: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie to Tomasz Brylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie słupcy datowanej na około 1570 rok.
2: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
18: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
21: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
18: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
2: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
18: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
2: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
18: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
2: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
18: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces?

0: Bo tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
0: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
0: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
0: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
0: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem. W różnych okresach miasta miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
0: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no, musiały być w miarę pokaźne, jak na tak

0: niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do Pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę Pana pracę?
0: Tak, są na szczęście, są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, Pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
0: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje Pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
0: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może Pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
0: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolice na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę w melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jeszcze tu wiecie mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać